bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Mam ochotę na safari.
1: Na safari to trochę daleko.
0: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
1: A ile można upolować?
0: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
1: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
2: Po reklamie. Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayku.
3: W końcu taniej na stacjach paliw cieszą się nie tylko w Polsce, ale i w Niemczech. 500 zł mandatu i punkty karne za co? O tym za chwilę w programie. Ruszamy.
2: Autoradio.
3: Kierowcy, którzy wstrzymali się z tankowaniem, mogą teraz sporo zaoszczędzić. W sobotę zaczęły obowiązywać nowe maksymalne ceny paliw, a analitycy przedstawili już prognozę cen na ten tydzień. Skala obniżek jest duża. Jeszcze w ostatnim notowaniu epetrol.pl z ostatniego dnia września benzyna 95 kosztowała w Polsce średnio 8,19 zł za litra, olej napędowy aż 9,14 zł. W odniesieniu do nowych cen maksymalnych oznacza to spadek odpowiednio o 0,46 zł. I złoty 26 na litrze. Przy tankowaniu 50 litrów w kieszeni kierowcy zostanie więc blisko 73 zł w przypadku benzyny i 63 zł w przypadku diesla. Analitycy epetrol.pl opublikowali pierwszą prognozę cen po nowym uruchomieniu pakietu CPN. Ich zdaniem nowe regulacje dają przestrzeń do solidnych obniżek na stacjach. Benzyna 95 ma kosztować od 6 zł 61 groszy do 6 zł 74 groszy za litr. W przypadku oleju napędowego prognozowany przedział wynosi 7,75 zł do 7,89 zł za litr. Jest też zła wiadomość dla kierowców samochodów z instalacją LPG. Autogaz ponownie został wyłączony z rządowego mechanizmu obniżającego ceny paliw. Według prognozy epetrol.pl litr LPG może kosztować od 3,21 zł do 3,28 zł za litr. A jak one są wyliczane? Mechanizm CPN uwzględnia średnie ceny hurtowe paliw, podatki i opłaty oraz stałą marżę operacyjną wynoszącą 30 groszy na litrze. Dlatego limity mogą zmieniać się z dnia na dzień. Program CPN ma działać do końca roku. Okazuje się, że z takiej sytuacji cieszą się również niemieccy kierowcy. Wprawdzie ich rząd też obniżył ceny paliw, ale w Polsce jest jeszcze taniej, więc należy się spodziewać na polskich przygranicznych stacjach benzynowych kolejek samochodów z niemieckimi rejestracjami. To jest pokłosie obecnie najtańszych paliw Unii Europejskiej.
2: Aktualne przepisy.
3: Kierowca, który zamontował hak, nie powinien od razu uznawać sprawy za zakończoną. Trzeba jeszcze wykonać kilka czynności związanych z samym pojazdem. Dodatkowe zasady dotyczą osób korzystających z bagażnika rowerowego mocowanego z tyłu auta. Jak podaje Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców na stronie gov.pl, po założeniu haka należy udać się do stacji kontroli pojazdów. Diagnosta sprawdza zamontowane urządzenie, a po pozytywnym wyniku badania wydaje odpowiednie zaświadczenie. Kolejnym krokiem jest zgłoszenie się do właściwego organu rejestrującego w celu uzyskania adnotacji dotyczącej haka. Wizyta w warsztacie nie zamyka więc całej procedury, ponieważ nowe wyposażenie trzeba jeszcze sprawdzić i zgłosić. Najlepiej zająć się tym zaraz po instalacji, szczególnie gdy auto ma służyć do ciągnięcia przyczepy. Przy przewożeniu rowerów trzeba zwrócić uwagę na tył pojazdu. Uchwyt zamontowany na haku wraz z jednośladami potrafi zakryć numer rejestracyjny. Jak informuje policja, za zasłanianie tablic kierowcy grozi 500 zł mandatu i 8 punktów karnych. Jak możemy przeczytać w elektronicznym dzienniku ustaw, właściciel pojazdu może otrzymać dodatkową zalegalizowaną tablicę przeznaczoną do oznaczenia bagażnika. Jest to trzeci egzemplarz z tym samym numerem rejestracyjnym, który trafia na konstrukcję zamontowaną z tyłu auta. Dzięki temu oznaczenie pozostaje widoczne także po załadowaniu rowerów. Zdjęcie tylnej rejestracji z samochodu i umieszczenie jej na bagażniku wydaje się prostym rozwiązaniem, ale nie należy tak postępować. Na uchwycie powinien znaleźć się dodatkowy egzemplarz wydany właśnie w tym celu. Tablica znajdująca się z tyłu pojazdu zostaje na swoim miejscu, a trzecią sztukę mocuje się na bagażniku. Jest to szczególnie istotne dla kierowców, którzy kupili platformę po raz pierwszy i dopiero przygotowują się do przewożenia rowerów w ten sposób.
2: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: W tym raporcie inwestycje dla najmłodszych, szansa na polityczny start dla młodzieży, wielki jubileusz w Jeleniej Górze i sukces wrocławskich policjantów.
2: Słuchacie raportu regionalnego.
1: Zaczynamy od Polkowic, gdzie lokalny samorząd postawił na bezpłatną, bezpieczną i bardzo praktyczną komunikację dla uczniów. Na ulicach Polkowic pojawił się autobus nowej linii bezpłatnej komunikacji miejskiej. Jego pasażerami są najmłodsi mieszkańcy miasta, którzy zyskali wygodny dojazd na zajęcia.
3: Nowa linia powstała, by ułatwić dzieciom z przedszkoli i klas 1-4 dotarcie na zajęcia nauki pływania w polkowickim akwaparku. Wiadomo, że czas na lekcjach czasami się dłuży, ale ten na basenowym kompleksie wręcz odwrotnie. Zawsze go brakuje. By było go więcej w wodzie, a nie na spacerze ze szkoły do akwaparku, pojawił się pomysł na autobus. Skutecznie radzi on sobie z wydłużeniem czasu na przyjemności, a w razie opadów jest także ruchomym parasolem. Policzy się woda w basenach, a nie ta z góry. W tym roku na funkcjonowanie akwabusu przeznaczono 16 tysięcy złotych. Od roku przyszłego usługa ma być całoroczna, a nawet rozszerzona, o ile wzrośnie zainteresowanie. Na razie z transportu korzystają dwie szkoły oraz przedszkola. Szkoła w Jędrzychowie dowozi dzieci własnym transportem. Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach wykorzystuje autobusy znane z tzw. linii S, na co dzień dowożące dzieci do szkół. Są wyposażone w odpowiednią ilość miejsc siedzących i, co najważniejsze, z pasami bezpieczeństwa. Autobus zatrzymuje się przy szkołach oraz w pobliżu przedszkoli uczestniczących w programie, a następnie dowozi dzieci bezpośrednio pod akwapark. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
1: Podczas gdy najmłodsi polkowiczanie testują nowe połączenie autobusowe, starsza młodzież z całego Dolnego Śląska ma okazję wsiąść do pojazdu z napisem Wielka Polityka. Trwa nabór kandydatów do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Samorząd województwa zachęca do udziału zarówno młodzież aktywnie działającą społecznie, jak i tych, którzy dopiero zechcą rozpocząć swoją przygodę z działalnością obywatelską. O szczegółach i formalnościach mówi przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Jerzy Pokój.
4: Rozpoczęliśmy od 1 października, robimy nabór do 14. Pani przewodnicząca Włodarczyk, która bardzo całym swoim jestestwem popierała i pracuje nad tym, żeby ten sejmik jak najszybciej rozpoczął, bo to dla Dolnego Śląska jest ogromnie ważne, ale przede wszystkim dla młodych ludzi, którzy będą mogli realizować swoje pomysły dla swoich środowisk i dla swojego wieku.
5: To jest nasz wspólny sukces całego zarządu Komisji Kultury, Edukacji i Nauki i wszystkich radnych, którzy byli zaangażowani w proces tworzenia nowego statutu, nowych zasad związanych z wyborami. I tak nabór do Młodzieżowego Sejmiku rusza na dużo prostszych, jasnych, klarownych, ale też bardzo obywatelskich zasadach. Komisja konkursowa, która wyłoni wspaniałą trzydziestkę aktywnej młodzieży Dolnego Śląska, już rozpoczęła pracę. Teraz czekamy na zgłoszenia. Dolny Śląsk jest podzielony na 5 okręgów. Liczymy, że z każdego okręgu będziemy mieć wspaniałą reprezentację młodzieży Dolnego Śląska od 15 do 20 roku życia, a którzy chcą brać sprawy młodzieży w swoje ręce.
1: A teraz w roli głównej sportowe pasje młodych jeleniogórzan, które przynoszą wspaniałe efekty już od ćwierćwiecza. Przenosimy się do Cieplic, gdzie międzyszkolny klub lekkoatletyczny Dwunastka Jelenia Góra świętuje właśnie 25-lecie działalności. Jubileuszowe obchody zgromadziły w Zdrojowym Teatrze Animacji osoby związane z klubem i jego bogatą sportową historią. Na uroczystości był Przemek Kaczałko, który rozmawiał z prezesem klubu Romanem Herezą.
6: W naszym dorobku są medaliści mistrzostw Polski, zarówno na otwartych stadionach, jak i na zawodach halowych. No i cały ten dorobek jest przedstawiony na tablicach, które prezentujemy w holu Teatru Animacji. Jest tego bardzo dużo, potrzeba troszkę czasu, żeby przedstawić wszystkich medalistów. Było ich na pewno kilkudziesięciu przez 25 lat. Zaczynaliśmy od boiska lekkoatletycznego, bo to chyba trudno nazwać stadionem, przy szkole Dwunastce, a teraz korzystamy z obiektu przy ulicy Złotniczej, gdzie warunki do trenowania i do zawodów, jeśli chodzi o bieżnię, uważana jest za jedną z najszybszych w Polsce.
7: Przez wiele lat sama do niego należałam. Lucyna Kojonobys, paralimpijka. Więc bardzo się z tym klubem gdzieś tam identyfikuję. Dwunastka jest u nas wiodącym klubem lekkiej atletyki. Nie mamy innego takiego, który by mógł się poszczycić takimi wynikami i takimi zawodnikami, którzy często na różnego rodzaju mistrzostwach Polski czy mistrzostwach Europy i świata nawet startowali.
6: Czego wam życzyć z okazji jubileuszy? Kolejnych jubileuszy i żeby młodzi ludzie mieli świadomość, że sukcesy nie przychodzą łatwo.
1: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: jest muzyczne radio. Minęła godzina.
1: Szósta.
0: Czas na wiadomości.
2: Alertowa wpadka Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Program CPN znów dyktuje ceny paliw na stacjach. Tydzień noblowski rozpoczęty. Wczoraj ogłoszono laureatów w dziedzinie medycyny. Miriam Lipińska. Lubuskie zamiast lubelskiego dostało wczoraj alerty RCB o zagrożeniu z powietrza w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przeprosiło wieczorem za pomyłkę i wysyłkę SMS-ów do województwa leżącego na zachodzie Polski. A to już kolejna alertowa wpadka RCB. W niedzielę trafiły na Lubelszczyznę SMS-y nie do końca czytelne, z urwaną treścią.
3: Ucięte i dopisany jakby kawałek innego komunikatu, także nie pokrywały się z żadnym, które teoretycznie powinno obowiązywać.
2: Opisuje wiadomość z niedzieli Piotr Kukier, który stworzył nieoficjalną aplikację alarmową Strażnik. Na stację paliw wrócił rządowy program CPN, czyli niższa akcyza i VAT na benzynę i olej napędowy. Kierowcy za litr płacili o złoty 40 mniej.
4: W zależności od regionu to te ceny mogą być nawet kilka groszy niższe. Natomiast na większości stacji będzie to poziom cen maksymalnych.
2: Mówi analityk rynku paliw z firmy Reflex Rafał Zywert. A dziś litr benzyny 95 kosztuje maksymalnie 6,79, czyli o 6 groszy więcej niż wczoraj, a diesel 7,82, czyli 6 groszy mniej. Obniżki w ramach CPN mają obowiązywać do końca roku. Ruszył tydzień noblowski. Pierwszego dnia w Sztokholmie ogłoszono laureatów z medycyny. Są nimi optogenetycy z USA i Niemiec Karl Deiseroth, Peter Hegemann i Georg Nagel, którzy umożliwili precyzyjne aktywowanie lub wyciszanie neuronów w żywych organizmach za pomocą światła. To niesamowicie użyteczne narzędzie w badaniach dotyczących wpływu mózgu na zachowanie człowieka, mówi profesor Anna Malik z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
5: Zastosowanie tego narzędzia w badaniach nad podstawowymi mechanizmami, na przykład w badaniach na myszach, pozwoliło już uzyskać bardzo szeroką wiedzę o tym, jak mózg działa i właśnie zaproponować możliwości nowych terapii chorób, na przykład neuropsychiatrycznych.
2: A dziś Komitet Noblowski ogłosi laureatów w dziedzinie fizyki. 42-letni Polak zginął w szwajcarskich Alpach przy granicy z Włochami. Mężczyzna w czasie wspinaczki spadł z wysokości około 3400 metrów. Według włoskiej agencji Polak zginął w niedzielę podczas schodzenia ze szczytu Mont Pelerin, tuż przy granicy z włoską Doliną Aosty. I na koniec jeszcze sport. 4 wygrane i 2 remisy. Tak wyglądał bilans piłkarskiej reprezentacji Polski z Bośnią i Hercegowiną. Ale do wczoraj, bo wieczorem Polska po raz pierwszy w historii poniosła porażkę z tym rywalem. Przegraliśmy 0-1. Wystarczył błąd Bednarka, podyktowany rzut karny i w 84 minucie 11 na gola zamienił Basić.
6: Takich rzutów karnych się po prostu nie dyktuje. Ta piłka w ogóle nie dochodziła do zawodnika.
2: Komentował selekcjoner naszej kadry Jan Urban. Na 2 kolejki przed końcem fazy grupowej w naszej tabeli prowadzi Szwecja, która ma 2 punkty więcej od Bośni i aż 6 więcej od Polski. Stawkę z kompletem porażek zamyka Rumunia.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.
7: Kochamy muzykę.
1: I mamy nadzieję, że skoro to wtorek, to już z górki. Wtorkowy poranek z Muzycznym Radiem, 6 października, 3 minuty po godzinie 6. Kłania się Zbyszek Deka. Dzień dobry.

0: Witajcie kochani, tu Lanberry. Słuchacie właśnie muzycznego radia, a oni naprawdę kochają muzykę.
1: No, proszę pani, jak pani pięknie zapowiedziała i siebie, i nas, muzyczne radio. Proszę pana, to tytuł piosenki Lanberry. Jest 6:12. Nie mam już

0: być kochana.
1: Nie pada i nie będzie padać, przynajmniej nie dzisiaj, we wtorek 6 października.
2: Kalendarium regionu.
1: 6 dzień października, który na kartach historii regionu zapisał się między innymi tak. W 1640 roku oddział 400 rajtarów podchodzi mimo obecności wojsk cesarskich pod mury Jeleniej Góry i nierozpoznany dostarcza obrońcom zapas prochu strzelniczego. Teraz 6 października roku 1904 także w Jeleniej Górze zakończono budowę dzisiejszego teatru imienia Cypriana Kamila Norwida. Wówczas nazywany on był Domem Sztuki i Stowarzyszeń. Budowa w znacznym procencie finansowana była ze składek mieszkańców. I 6 października roku 1976, a więc dokładnie pół wieku temu, pierwszy raz odbyła się inauguracja roku akademickiego w filii Politechniki Wrocławskiej w Jeleniej Górze, w Cieplicach, dokładnie 50 lat temu. Jest 6:15.
2: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.

0: Muzyczne radio.
1: To wtorkowy wczesny poranek, 6 października, jest 6.22. Dzisiaj obchodzimy święto pewnego stworzenia występującego i w Polsce, które za ostoję obiera sobie okolice lesiste, w szczególności lasy mieszane i liściaste z bogatym podszytem, otoczone urodzajnymi polami. Można go także spotkać w starych kompleksach sadowniczych. Otoczenie to sprawia, że czuje się znakomicie, a na kryjówki wybiera nory kopane samodzielnie, przepusty, czasem jamy pod budynkami w najbliższym sąsiedztwie człowieka. Dzisiaj, krótko mówiąc, Dzień Borsuka, przypadający właśnie 6 października, z angielskiego National Badger Day, Dzień Edukacji i Działań na Rzecz Ochrony tego gatunku. Inicjatywę prowadzi brytyjska organizacja Badger Trust i szkocki odpowiednik Scottish Badgers. Organizacje skupione wyłącznie na tym gatunku. I Dzień Borsuka, tak się składa, otwiera październikowy cykl Broktober, miesiąc zbiórek, edukacji, prac na rzecz ochrony siedlisk borsuków. Borsuk europejski, Meles Meles, zamieszkuje, jak już wspomniałem, lasy i tereny rolnicze również w Polsce, choć dzień ma brytyjski rodowód, gatunek jest wspólnym dziedzictwem europejskim. Borsuk określany jest mianem oportunistycznego wszystkożercy. Smacznego!

0: Muzyczne Radio we wtorek, jest 6:30. Od 4 do 7 stopni wskazują teraz dolnośląskie termometry. Popołudnie ciepłe, jak wczoraj, jak przedwczoraj. A może nawet cieplejsze, bo temperatura ma dochodzić do 22 stopni. Słaby wiatr będzie wiał ze zmiennych kierunków. Ciśnienie wynosi 1021 hektopaskali. Ma spadać dziś znów mnóstwo słońca, pogodnego nieba.
1: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalla stacja.
0: I mgie ówczesną porą, zdaje się, powinno być mniej niż wczoraj czy przedwczoraj. Jakość powietrza dobra i umiarkowana. Na Śnieżce teraz 10 stopni i wiatr prawie niewyczuwalny, wiejący z prędkością do 3, czasami 4 metrów na sekundę. I czas na raport regionalny. Beata Nowicka.
2: Mieszkańcy Dolnego Śląska biorą sprawy w swoje ręce od głośnych protestów przez drogowe inwestycje, aż po dyskusję o życiowych wyborach. W tym raporcie powiemy o sprzeciwie wobec planów składowania odpadów w Wojciechowie, nadchodzących zmianach w centrum Świdnicy i wyjątkowym wieczorze filmowym w Jeleniej Górze.
1: Słuchacie raportu regionalnego.
2: Mieszkańcy Wojciechowa i okolicznych miejscowości spotkali się, by zaprotestować przeciwko planom związanym z rekultywacją wyrobiska po kopalni bazaltu w górnej części wsi. Sprzeciw budzi przede wszystkim możliwość wykorzystania tego terenu do składowania odpadów, co mocno niepokoi lokalną społeczność. Na miejscu był nasz reporter Przemek Kaczałko. Posłuchajmy, co w tej sprawie mówi sołtys Wojciechowa, Leszek Kraus.
3: Nie chcemy zmiany sposobu rekultywacji na styku leśny poprzez zasypanie wyrobiska pokopalnianego odpadami. No, w cudzysłowie odpadami, przedstawiciele firmy zapewniali nas, że dojdą takie popioły, żużle, ale my się jako mieszkańcy obawiamy, że papier może przyjąć wszystko, a w rzeczywistości co mamy w Remiszowie, czy kopalnia jest koło Jawora, teraz odkryta, że tam są nawet odpady komunalne znalezione. My też tego się obawiamy, że tutaj też takie rzeczy będą złożone.
4: Mariusz Warowy, burmistrz gminy miasta Lubomierz. Wspieramy w postulatach takich, aby zniechęcić właściciela do tego, żeby jednak iść w kierunku rekultywacji wodnej, żeby zalać to wyrobisko. Ktoś ten teren użytkował przez ponad 40 lat, wydobywał, korzystał z niego, no to teraz jest zobowiązany do tego, żeby to przywrócić do stanu poprzedniego, tak? Czy tam zrekultywować w jakiś sposób ten teren, a nie gmina, która ma kupić sobie problem i coś tam próbować robić.
5: Michał Pater, zarząd powiatu lubelskiego.
6: Dzisiaj w przestrzeni publicznej kwestie decyzji administracyjnych nie powinny być jeszcze poruszane, ponieważ tak naprawdę jedyna sytuacja związana akurat z tym protestem wygląda w ten sposób, że wniosek o zmianę kierunku rekultywacji nie został rozpatrzony przez starostę lubelskiego z powodu braków formalnych, więc dopóki wniosek nie zostanie tak naprawdę złożony prawidłowo o tą zmianę, no to na ten moment nie mamy o czym rozmawiać jeszcze w tym momencie. My jako radni z powiatu i akurat z okręgu gminy Lubomierz jak najbardziej ten proces poprzemy.
7: Obawiam się zanieczyszczenia wód, które używamy do pojenia naszych zwierząt. Celina Dmitroca, jestem mieszkanką Wojciechowa. Poniżej około 250 metrów mamy dom mieszkalny, korzystamy ze studni. Największą naszą obawą jest zanieczyszczenie gruntu.
2: Podczas gdy w Wojciechowie mieszkańcy walczą o środowisko, urzędnicy w Świdnicy analizują dokumenty, które wpłynęły na kluczowy przetarg dla tamtejszej infrastruktury. Szykują się spore utrudnienia w centrum miasta. Zbliża się remont ulicy Chrobrego, a to oznacza kłopoty dla kierowców. Na przetarg wpłynęło 7 ofert, co daje zielone światło na szybkie rozpoczęcie prac. Szczegóły Jacek Zych.
8: Tak, ulica Chrobrego to rzeczywiście absolutne śródmieście Świdnicy. To stosunkowo wąska ulica, zabudowana pięknymi, eklektycznymi i secesyjnymi kamienicami. Łącząca plac Świętej Małgorzaty z ulicą Komunardów, czyli jednym z głównych w Śródmieściu węzłów komunikacyjnych. Jej remont to najważniejsza inwestycja drogowa, jaka będzie prowadzona w Świdnicy w najbliższym czasie.
9: Przebudowana zostanie ta droga kompleksowo. W ramach zadania zaplanowano m.in. przebudowę jezdni wraz ze wzmocnieniem jej konstrukcji, przebudowę chodników, wykonanie ich nowych nawierzchni, budowę zatok postojowych, budowę nowej kanalizacji deszczowej, a także wykonanie nowego oświetlenia ulicznego wraz z doświetleniem przejść dla pieszych.
8: To Magdalena Dzwonkowska z Urzędu Miasta w Świdnicy. Zakres prac jest szeroki, sporo też jest chętnych na wykonanie tego remontu. W ogłoszonym przez miasto przetargu swoje oferty złożyło aż 7 firm.
9: Najniższa z nich opiewa na kwotę ponad 2 300 000 zł, czyli jest to mniej niż zakładaliśmy, przygotowując kosztorys tego zadania. Teraz miasto przystąpi do sprawdzenia i oceny wszystkich wszystkich złożonych ofert. Po zakończeniu i wyborze najkorzystniejszej oferty będziemy mogli podpisać umowy z wykonawcą.
8: Teraz kolejno przed urzędnikami konieczność wybrania najkorzystniejszej oferty. Zakładając optymistyczny, bezkonfliktowy przebieg całej procedury, umowa na remont może być podpisana jeszcze w tym roku. Potem przebudowa i kłopoty kierowców z nią związane potrwają co najmniej rok. Ze Świdnicy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
2: Na koniec przenosimy się do Jeleniej Góry, gdzie mieszkańcy będą się mogli spotkać, by wspólnie porozmawiać o odwadze i marzeniach. 8 października o 18:00 Kino Lot zaprasza na wyjątkowy pokaz Stowarzyszenie Umarłych Poetów. Kultowy film z Robinem Williamsem będzie punktem wyjścia do rozmowy o wyborze własnej drogi, presji oczekiwań i odwadze bycia sobą.
10: Dr Radosław Wimcza, Tartunowska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze, wraz ze studentami z Koła Naukowego Badań i Inicjatyw Społecznych pragniemy zaprosić Państwa na niezwykłe wydarzenie, w którym połączymy naukę i sztukę w formie wykładu, dyskusji oraz seansu filmu Stowarzyszenie Umarłych Poetów. W trakcie tego wydarzenia opowiemy o potrzebie sensu życia, o potrzebie posiadania własnych marzeń, życia w zgodzie ze sobą, nie tylko z tej perspektywy filmowej, ale również z perspektywy naukowej. To wydarzenie jest skierowane do wszystkich osób, dorosłych, młodych, ludzi, którzy poszukują sensu życia, do tych, którzy uważają, że już go mają albo stracili i potrzebują go zdefiniować na nowo. Jest to wydarzenie po prostu dla każdego. Serdecznie zapraszamy.
2: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę. Zapraszamy.
1: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
11: Hello Poland, our name is Naked and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: To jest Muzyczne Radio.
1: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Po reklamie.
2: Poranek z muzycznym radiem.
3: Budzimy przebojem. Mm-hmm.

Można chwilami odnieść wrażenie, że lato przedłużyło się nie o jeden dzień, ale już o jakieś dwa tygodnie, mimo jesieni w kalendarzu. Kolejny piękny, słoneczny i ciepły dzień przed nami, 6 dzień października, wtorkowy poranek z Muzycznym Radiem.

0: Skoro 6.50, to znaczy, że pora najwyższa na horoskop.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: A na dzień dzisiejszy, na wtorek 6 października, wygląda on następująco. Barany będą musiały zwolnić tempo, bo uważne słuchanie przyniesie im więcej niż szybka odpowiedź. W drugiej części dnia mniej pośpiechu. Byki mogą spodziewać się uznania za cierpliwość, z jaką podchodzą do codziennych obowiązków. Wieczorem przyjemność z drobnych rytuałów, bliskiego towarzystwa i odpoczynku we własnym tempie. Bliźnięta łatwo nawiążą nowe znajomości, lecz powinny uważać na obietnice składane w pośpiechu. W najbliższym otoczeniu sporo ciekawych tematów. Raki znajdą dobry moment na wyjaśnienie drobnego nieporozumienia w domu. Po południu szansa na serdeczny gest. Lwy poczują przypływ odwagi i poruszą temat, który dotąd odkładały. W sprawach osobistych sprzyjający moment na inicjatywę. Panny będą miały okazję uprościć swój plan dnia i wygospodarować czas na przyjemność. Pod koniec dnia więcej swobody i dobry pretekst do zadbania o własne zainteresowania. Wagi odkryją, że szczere postawienie granic poprawi atmosferę w ważnej relacji. Wieczorem szansa na spokojniejsze myśli i satysfakcję z pozostania w zgodzie ze sobą. Skorpiony mogą otrzymać propozycję, której warto przyjrzeć się bez natychmiastowej odpowiedzi. W tle możliwość ciekawej współpracy. Strzelce odnajdą inspirację w przypadkowej rozmowie lub krótkim spacerze. Po południu dobry czas na rozwijanie zainteresowań. Koziorożce dopną ważne ustalenia, jeśli jasno określą swoje oczekiwania. W domu potrzeba większego luzu, prostych przyjemności i zostawienia służbowych tematów za drzwiami. Wodniki będą potrzebowały swobody, aby dopracować pomysł po swojemu. Poza obowiązkami miejsce na spontaniczność, nowe znajomości i małe odstępstwo od utartego planu. A rybom niewielka zmiana otoczenia pomoże spojrzeć na codzienne sprawy z większym spokojem. Wieczorem odrobina romantycznego nastroju. Jak chodzi o osoby urodzone 6 października, to są na ogół przyjazne, sympatyczne, a w swoim otoczeniu postrzegane są jako osoby bardzo życzliwe, przyjacielskie i towarzyskie. Potrafią być także niezależne, ale bardzo rzadko okazują dumę lub zarozumiałość. Ich główną zaletą jest umiejętność słuchania. Szczęśliwa cyfra 6, sprzyjający znak zodiaku waga. A imieniny obchodzą dzisiaj Artur, Bronisław, Monika i Roman. Składamy najlepsze życzenia i pozdrawiamy przed 7. Dokładnie za 7:07.
2: Muzyczne radio.
0: Alize w jesiennej piosence Across the Lotom.

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
1: Siódma.
0: Czas na wiadomości.
2: Ceny benzyny na stacjach dziś lekko w górę, diesla w dół. Tekstylna rewolucja w wojsku, będą nowe mundury i dynia gigant na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, ale do rekordzistki i tak sporo jej brakuje. Miriam Lipińska. Benzyna będzie dziś nieco droższa niż wczoraj. Cena maksymalna za litr 95 to 6 zł 79 groszy, czyli o 6 groszy więcej. Z kolei olej napędowy zatankujemy dziś taniej niż wczoraj. Litr diesla może kosztować nie więcej niż 7 zł 82 grosze. Rządowy program CPN wrócił, a z nim ogłaszane codziennie na następny dzień ceny maksymalne. Minister energii Miłosz Motyka przekazał, że finansowanie programu do końca roku jest zapewnione. Są wytrzymalsze, wygodniejsze i lepiej kamuflujące. Polscy żołnierze dostaną mundury nowego typu. Wzór maskujący Pantera zostanie zastąpiony przez nowy, typu Ryś, który pozwoli żołnierzom jeszcze lepiej wtapiać się w otoczenie. Nowe mundury ułatwią też udzielanie żołnierzowi pomocy, mówił podczas prezentacji munduru szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Widzieliście Państwo rozsuwaną kieszeń, która stanowi temblak na wypadek momentu, kiedy żołnierz jest zraniony.
2: Mundury zostały zaprojektowane w wersji damskiej i męskiej. W Świnoujściu dziś kolejny dzień akcji neutralizacji min morskich z czasów II wojny światowej. Zostały znalezione na dnie Bałtyku podczas prac związanych z budową nowego portu kontenerowego w pobliżu gazoportu. A wczoraj nurkowie minerzy zneutralizowali 2 z 5 niewybuchów. Gigantyczne bomby, z których każda zawierała ponad 0,5 tony materiału wybuchowego, zostały tak zneutralizowane, że ciężko było się zorientować, kiedy zostały zniszczone, mówi rzecznik 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, komandor podporucznik Grzegorz Lewandowski.
4: Mamy na względzie niedaleką odległość infrastruktury krytycznej, dlatego też podjęto decyzję, aby neutralizować to najpierw metodą deflagracji.
2: Czyli wypalania ładunku wybuchowego i potem detonowania reszty. Akcja potrwa do czwartku, do tego czasu obowiązuje zakaz wchodzenia do wody. Można natomiast spacerować po plaży. Prezydent USA Donald Trump deklaruje pomoc Rosji w związku ze śmiercią pracownicy Instytutu Badawczego zajmującego się leczeniem dżumy. Według lokalnych mediów w laboratorium w Irkucku na rosyjskiej Syberii kobieta rozbiła probówkę z patogenem dżumy płucnej. Tydzień później zmarła. Rosyjskie władze zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą, a osoby objęte obserwacją nie mają objawów. Światowa Organizacja Zdrowia na podstawie nieoficjalnych informacji oceniła, że ryzyko dla zdrowia publicznego wśród ogółu populacji jest niskie. I na koniec zmieniamy temat. Waży 300 kg i ma ponad 3 metry w obwodzie. Mowa o dyni, jaką udało się wyhodować na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Jak przyznaje dr Joanna Lisiecka z Katedry Warzywnictwa, łatwo nie było.
5: No, uprawia się dosyć trudno, to muszą być specjalne nasiona. Dużo wody, dużo jedzenia, czyli nawozów. Poza tym no, musi mieć ciepło. Była przykrywana na chłodniejsze noce kocykiem, bo dynia to gatunek, który pochodzi z ciepłych stron. No, w związku z tym nasze noce już są dla niej za chłodne.
2: Dynia z Poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego, choć spora, jest 3 razy lżejsza od krajowej rekordzistki, która ważyła 900 kg.
6: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Smutne zakończenie dwutygodniowego zgrupowania piłkarskiej kadry. Polacy przegrali w Zenicy z Bośnią i Hercegowiną 0-1 w meczu Ligi Narodów. Spotkanie śledził Przemysław Pozowski.
7: Biało-czerwoni oddali 18 strzałów na bramkę Bośni i Hercegowiny, ale ten jeden jedyny celny z rzutu karnego Baszicza w 84 minucie zdecydował o wyniku meczu, a więc w Zenicy to Bośnia i Hercegowina po raz pierwszy w historii pokonała reprezentację Polski. No a bilans drużyny Jana Urbana w tych 4 jesiennych meczach zaledwie 4 punkty. Remis z Bośnią przed własną publicznością i efektowna wygrana z Rumunią na Stadionie Narodowym. To zdecydowanie za mało, no ale teraz czas na przerwę reprezentacyjną, a potem jeszcze 2 listopadowe mecze na wyjeździe z Rumunią i przed własną publicznością ze Szwecją.
6: W drugim meczu w naszej grupie Rumunia przegrała w Bukareszcie ze Szwecją 0-1. Po 4 kolejkach Szwecja ma 10 punktów, Bośnia 8, Polska 4, a Rumunia nie zdobyła nawet jednego. Grała wczoraj również Dywizja A w pierwszej grupie. Francja, choć przegrywała do przerwy z Belgią, to efektownie wygrała 4-1, a Włochy pokonały Turcję 3-1. Zawiodła nasza pierwsza reprezentacja, rozczarowała także młodzieżówka. Po 9 kolejnych zwycięstwach w eliminacjach Mistrzostw Europy do lat 21 Polska przegrała na wyjeździe z Włochami aż 2-6. I to nasi rywale wygrali grupę. To, czy wywalczymy bezpośredni awans, czy będziemy musieli grać w barażach, rozstrzygnie się dziś wieczorem. Huberty Hurkacz na półfinale zakończył udział w turnieju. turnieju rangi ATP 500 w Pekinie, polski tenisista w meczu z Australijczykiem Aleksem de Minorem skreczował w drugim secie przy wyniku 4-6, 2-3. Powodem była kontuzja pachwiny. De Minor w finale zmierzy się z Nowakiem Dżokowiczem. Maciej Janowski ze stałą dziką kartą do przyszłorocznego żużlowego cyklu Grand Prix. Kapitan wrocławskiej Sparty był blisko awansu z Grand Prix Challenge oraz z Mistrzostw Europy, w których był ostatecznie drugi, więc organizatorzy zaprosili go do cyklu. To powrót Janowskiego po 3 latach. Będzie 4. Polakiem w stawce. Wcześniej prawo walki o medale zapewnili sobie wicemistrze świata Bartosz Zmarzlik, Patryk Dudek i Kasper Woryna.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.
1: Kochamy muzykę.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayku.
1: W końcu taniej na stacjach paliw. Cieszą się nie tylko w Polsce, ale i w Niemczech. 500 zł mandatu i punkty karne za co? O tym za chwilę w programie. Ruszamy.
0: Autoradio.
1: Kierowcy, którzy wstrzymali się z tankowaniem, mogą teraz sporo zaoszczędzić. W sobotę zaczęły obowiązywać nowe maksymalne ceny paliw, a analitycy przedstawili już prognozę cen na ten tydzień. Skala obniżek jest duża. Jeszcze w ostatnim notowaniu epetrol.pl z ostatniego dnia września benzyna 95 kosztowała w Polsce średnio 8,19 zł za litr, olej napędowy aż 9,14 zł. W odniesieniu do nowych cen maksymalnych oznacza to spadek odpowiednio o 0,46 zł. I złoty 26 na litrze. Przy tankowaniu 50 litrów w kieszeni kierowcy zostanie więc blisko 73 zł w przypadku benzyny i 63 zł w przypadku diesla. Analitycy epetrol.pl opublikowali pierwszą prognozę cen po nowym uruchomieniu pakietu CPN. Ich zdaniem nowe regulacje dają przestrzeń do solidnych obniżek na stacjach. Benzyna 95 ma kosztować od 6,61 zł do 6,74 zł za litr. W przypadku oleju napędowego prognozowany przedział wynosi 7,75 zł do 7,89 zł za litr. Jest też zła wiadomość dla kierowców samochodów z instalacją LPG. Autogaz ponownie został wyłączony z rządowego mechanizmu obniżającego ceny paliw. Według prognozy epetrol.pl litr LPG może kosztować od 3,21 zł do 3,28 zł za litr. A jak one są wyliczane? Mechanizm CPN uwzględnia średnie ceny hurtowe paliw, podatki i opłaty oraz stałą marżę operacyjną wynoszącą 30 groszy na litrze. Dlatego limity mogą zmieniać się z dnia na dzień. Program CPN ma działać do końca roku. Okazuje się, że z takiej sytuacji cieszą się również niemieccy kierowcy. Wprawdzie ich rząd też obniżył ceny paliw, ale w Polsce jest jeszcze taniej, więc należy się spodziewać na polskich przygranicznych stacjach benzynowych kolejek samochodów z niemieckimi rejestracjami. To jest pokłosie obecnie najtańszych paliw Unii Europejskiej.
0: Aktualne przepisy.
1: Kierowca, który zamontował hak, nie powinien od razu uznawać sprawy za zakończoną. Trzeba jeszcze wykonać kilka czynności związanych z samym pojazdem. Dodatkowe zasady dotyczą osób korzystających z bagażnika rowerowego mocowanego z tyłu auta. Jak podaje Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców na stronie gov.pl, po założeniu haka należy udać się do stacji kontroli pojazdów. Diagnosta sprawdza zamontowane urządzenie, a po pozytywnym wyniku badania wydaje odpowiednie zaświadczenie. Kolejnym krokiem jest zgłoszenie się do właściwego organu rejestrującego w celu uzyskania adnotacji dotyczącej haka. Wizyta w warsztacie nie zamyka więc całej procedury, ponieważ nowe wyposażenie trzeba jeszcze sprawdzić i zgłosić. Najlepiej zająć się tym zaraz po instalacji, szczególnie gdy auto ma służyć do ciągnięcia przyczepy. Przy przewożeniu rowerów trzeba zwrócić uwagę na tył pojazdu. Uchwyt zamontowany na haku wraz z jednośladami potrafi zakryć numer rejestracyjny. Jak informuje policja, za zasłanianie tablic kierowcy grozi 500 zł mandatu i 8 punktów karnych. Jak możemy przeczytać w elektronicznym dzienniku ustaw, właściciel pojazdu może otrzymać dodatkową zalegalizowaną tablicę przeznaczoną do oznaczenia bagażnika. Jest to trzeci egzemplarz z tym samym numerem rejestracyjnym, który trafia na konstrukcję zamontowaną z tyłu auta. Dzięki temu oznaczenie pozostaje widoczne także po załadowaniu rowerów. Zdjęcie tylnej rejestracji z samochodu i umieszczenie jej na bagażniku wydaje się prostym rozwiązaniem, ale nie należy tak postępować. Na uchwycie powinien znaleźć się dodatkowy egzemplarz wydany właśnie w tym celu. Tablica znajdująca się z tyłu pojazdu zostaje na swoim miejscu, a trzecią sztukę mocuje się na bagażniku. Jest to szczególnie istotne dla kierowców, którzy kupili platformę po raz pierwszy i dopiero przygotowują się do przewożenia rowerów w ten sposób.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
2: Cześć, tu Kazik Staszewski. Słuchacie muzycznego radia. Słuchajcie go zawsze, wszędzie i cały czas, jak tylko się da. Mówił Kazik Staszewski.
3: Kultowy baranek w muzycznym radiu. 20 minut po godzinie 7 we wtorkowy poranek 6 października.

0: Muzyczne radio. Reklama. Najpierw Bolesławiec, teraz Zittau. Wystawa Medycyna Przyszłości podróżuje po polsko-saksońskim pograniczu. Od 2 listopada możesz zwiedzić wystawę w Hochschule Zittau Görlitz przy Theodor Kerner Allee w Zittau. Eksperymentuj, odkrywaj i zobacz, jak nauka łączy ludzi po obu stronach granicy. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027. Jesienna wyprzedaż u Barabasia. Budujesz albo remontujesz? Zgarnij super rabaty na kostkę brukową i płyty tarasowe prosto od producenta. I do tego projekt gratis. Promocja przez cały październik. Nie czekaj do wiosny. Odwiedź nasz ogród wystawowy. Firma Barabaś w Lubinie.
1: Co twój

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Po reklamie.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
3: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
4: Kolejny dzień, który raczej upłynie pod znakiem letniej aury. Będzie ciepło, z temperaturą dochodzącą do 22 stopni i będzie pięknie, słonecznie. Niebo w wielu miejscach na Dolnym Śląsku będzie bezchmurne, a i poranek jakiś taki mniej mglisty niż w ostatnich dniach. Aktualnie na termometrach od 4 do 7 stopni. Ciśnienie spadające, wynoszące teraz 1021 hektopaskali. Wiatr powieje słabo z różnych kierunków.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
3: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
5: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Na Śnieżce teraz wieje głównie z zachodu, ale to bardzo słaby wiatr jak wczoraj czy przedwczoraj. Wiatr, którego prędkość aktualnie dochodzi do 5 metrów na sekundę. Czas na raport regionalny w studiu Jacek Rogulski.
6: Dzień dobry. Na początek tragedia w Żarowie w powiecie świdnickim. Nie żyje kobieta, która wypadła z wózka inwalidzkiego. Mimo szybkiej pomocy medycznej nie udało się jej uratować.
7: Jak wstępnie ustaliła policja, kobieta zmierzała do pobliskiej przychodni w towarzystwie opiekunki. Koło wózka najechało na nierówność na chodniku. Wtedy niepełnosprawna 80-latka bez nóg wypadła z niego i uderzyła głową o twarde podłoże. Jak mówi nam Magdalena Ząbek ze świdnickiej policji, na miejscu byli świadkowie, którzy wezwali pomoc, a karetka szybko pojawiła się przy ulicy Adama Mickiewicza. Niestety, obrażenia okazały się zbyt poważne i mimo reanimacji nie udało się uratować życia kobiety. Prokuratura rejonowa w Świdnicy wszczęła śledztwo w sprawie śmierci kobiety. Magdalena Pawlik z Biura Promocji Urzędu Miasta w Żarowie mówi nam, że z informacji zebranych przez referat inwestycji wynika, że na chodniku wystawała pokrywa studzienki telekomunikacyjnej. Teraz śledczy będą ustalać między innymi, do kogo należała, kto miał dbać o jej stan techniczny i czy były zgłoszenia dotyczące zagrożenia. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wałbrzych, nasze miasto.pl.
6: Coraz wyraźniej widać, jak zmienia się układ drogowy w rejonie ulicy Staroszkolnej i obwodnicy Bolesławca, gdzie trwa budowa ronda, które połączy powstającą galerię handlową z drogą krajową nr 94. Widać już zarys przyszłego ronda i nowych dróg. Inwestor galerii handlowej ma zbudować połączenie z obwodnicą miasta, także przedłużyć ulicę Staroszkolną.
8: Jak mówi starosta bolesławiecki Tomasz Gabrysiak, w listopadzie ma być gotowy kilkusetmetrowy odcinek nowej drogi, który połączy tę część miasta z miejską średnicą, a od grudnia ma on być również wykorzystywany jako wjazd i wyjazd z nowo powstającej galerii handlowej.
9: Ten nowy przebieg drogi powiatowej ulica Staroszkolna i wpięcie do obwodnicy miasta Bolesławiec wydatnie poprawi możliwości komunikacyjne. No i cieszę się, że ta inwestycja się już kończy.
8: Co tam dokładnie powstanie?
9: Ulica Staroszkolna zmieni częściowo swój przebieg. Będzie przebiegała mniej więcej przez teren powstającego parku handlowego. Nowe rondo na drodze krajowej nr 94. To jest rondo z tych większych, więc myślę, że przepustowość będzie dosyć spora. To jest spora inwestycja finansowana ze środków prywatnych, więc też się cieszę, że...
8: Sama galeria powstaje na działce o powierzchni ponad 60 tysięcy metrów kwadratowych. Ma być największym tego typu obiektem w mieście, a otwarcie galerii handlowej zaplanowano już w grudniu. Bolesławiec, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
6: Pozostajemy w temacie i przenosimy się do Świdnicy, gdzie szykują się spore utrudnienia w centrum miasta. Zbliża się remont ulicy Chrobrego, a to oznacza kłopoty dla kierowców. Materiał Jacka Zycha.
10: Tak, ulica Chrobrego to rzeczywiście absolutne śródmieście Świdnicy. To stosunkowo wąska ulica, zabudowana pięknymi, eklektycznymi i secesyjnymi kamienicami, łącząca plac Świętej Małgorzaty z ulicą Komunardów, czyli jednym z głównych w śródmieściu węzłów komunikacyjnych. Jej remont to najważniejsza inwestycja drogowa, jaka będzie prowadzona w Świdnicy w najbliższym czasie.
11: Przebudowana zostanie ta droga kompleksowo. W ramach zadania zaplanowano
1: między innymi przebudowę jezdni wraz ze wzmocnieniem jej konstrukcji, przebudowę chodników, wykonanie ich nowych nawierzchni, budowę zatok postojowych, budowę nowej kanalizacji deszczowej, a także wykonanie nowego oświetlenia ulicznego wraz z doświetleniem przejść dla pieszych.
10: To Magdalena Dzwonkowska z Urzędu Miasta w Świdnicy. Zakres prac jest szeroki, sporo też jest chętnych na wykonanie tego remontu. W ogłoszonym przez miasto przetargu swoje oferty złożyło aż 7 firm.
1: Najniższa z nich opiewa na kwotę ponad 2 300 000 zł, czyli jest to mniej niż zakładaliśmy, przygotowując kosztorys tego zadania. Teraz miasto przystąpi do sprawdzenia i oceny wszystkich złożonych ofert. Po zakończeniu i wyborze najkorzystniejszej oferty będziemy mogli podpisać umowy z wykonawcą.
10: Teraz kolejno przed urzędnikami konieczność wybrania najkorzystniejszej oferty. Zakładając optymistyczny, bezkonfliktowy przebieg całej procedury, umowa na remont może być podpisana jeszcze w tym roku. Potem przebudowa i kłopoty kierowców z nią związane potrwają co najmniej rok. Ze Świdnicy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
6: Kolejny raport o 8.30.
5: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
11: What's up? My name is Felix Jehn and you're listening to Muzyczne Radio.

0: muzycznego radia.
1: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń. 453 673 318. 453 673 318.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Portfel. Na program zaprasza sponsor Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl.
2: Dzień dobry, to jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek, zapraszam na 3 minuty o gospodarce. Przeciętny Polak jest zamożniejszy niż 85% ludności świata, tak wynika z opublikowanego wczoraj raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Podsumowano w nim 35 lat transformacji gospodarczej. Według ekonomistów pod względem PKB na mieszkańca jesteśmy 2,5 razy bogatsi niż w roku 1990, a kluczowe znaczenie miało otwarcie gospodarki i wejście do Unii Europejskiej. Polska wciąż na tym korzysta. Ministerstwo Finansów zapowiada, że w nowej perspektywie budżetowej nasz kraj dalej będzie więcej pieniędzy z Brukseli dostawał niż do niej wpłacał, choć ze względu na rosnącą zamożność różnica ta będzie coraz mniejsza. Sukces gospodarczy nie oznacza braku problemów, na przykład z długiem czy inflacją. Co ciekawe jednak, podstawowe produkty w sklepach wcale nie drożeją. Z analiz sklepowych Paragonów, które cytuje portal Business Insider, wynika, że za zestaw 14 najważniejszych towarów zapłacimy nawet minimalnie mniej niż przed rokiem. Na liście są m.in. masło, mleko, cukier, ziemniaki czy pierś z kurczaka. Podobny wniosek płynie z danych GUS. Żywność i napoje generalnie nie drożeją. Wskaźnik inflacji jest podbijany głównie przez koszty utrzymania mieszkań oraz ceny paliw. Dziś za benzynę 95 płacić będziemy maksymalnie 6 zł 79 groszy, a za diesla 7 zł 82 grosze. Obowiązki domowe pań są częste lub codzienne, panów raczej sporadyczne. Tak wynika z nowych badań SGH cytowanych przez Rzeczpospolitą. Wspólnie najchętniej bawimy się z dziećmi lub domowymi zwierzętami. Pozostałe czynności raczej są przypisane do jednej lub drugiej płci. Panie zdecydowanie częściej piorą, prasują i przygotowują posiłki. Panowie wykonują drobne naprawy lub zajmują się szukaniem fachowców. Z podobnych badań CBOS wynika, że rozkład obowiązków zależy od wieku. Młodsze pary dzielą się zadaniami bardziej równomiernie niż starsze.
1: Pora dla inwestora.
2: Po kilku słabszych sesjach poprawiły się nastroje na warszawskim

0: Na giełdzie w poniedziałek wszystkie indeksy powędrowały w górę. WIG20 zyskał 1,74% i zakończył sesję na poziomie 4155 punktów. Najmocniej drożały akcje PGE. Na rynku walutowym drogo, ale stabilnie. Za euro w internetowych kantorach zapłacimy średnio 4,40 zł, za dolara 3,92 zł, a za franka 4,72 zł. Funt w kantorach sprzedawany jest zwykle po 5,18 zł, a za 100 czeskich koron zapłacimy 18 zł. To wszystko w portfelu. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel. Na program zaprasza sponsor Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl. Muzyczne radio.
2: 6 października, dzisiaj 40 lat kończy... Wydany w 1986 roku drugi album grupy AHA, norweskiego zespołu AHA, zatytułowany Scoundrel Days, z którego pochodzi m.in. to nagranie I've Been Losing You.

0: Morten Harket i przyjaciele z zespołu H z ich drugiego albumu zatytułowanego Scoundrel Days, który kończy dzisiaj równo 40 lat.
1: Słuchasz muzycznego radia.

0: Nocnego Radia.
1: Reklama. Kopcenie z rury? Spadek mocy? To znak, że filtr DPF i twoi sąsiedzi wołają o pomoc. Umów się na wizytę w serwisie DPF w Lubaniu. Zadbamy o twoje auto i o czyste powietrze. Pełny serwis filtrów DPF, FAP i katalizatorów oraz wszystkie inne bieżące naprawy. Klocki, olej, filtry, serwis silnika. Dzwoń 733 90 7000. Serwis DPF. Lubań, Zgorzelecka 18. Uwaga! Jelenia Góra i okolice. Nowy salon ATR Moto już otwarty. Krosy, quady, motocykle i skutery. Wiele renomowanych marek, duży wybór na miejscu oraz kompleksowa obsługa, sprzedaż, serwis i transport. Zapraszamy. Jelenia Góra, Wiejska 39 oraz Świdnica, Folwarczna 5. ATR Moto. Widzimy się w salonie.
2: Muzyka i głos AI.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie.
5: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
6: 8.
5: Czas na wiadomości.
7: Nocny pożar w szpitalu Rydygiera w Krakowie. Są poszkodowani. Rząd bierze się za elektryczne hulajnogi i rowery. Przełomowe badania nad optogenetyką z tegoroczną Nagrodą Nobla z medycyny. Miriam Lipińska. 10 osób zostało poszkodowanych w nocnym pożarze na jednym z oddziałów w szpitalu Rydygiera w Krakowie. Przed pierwszą w nocy ogień pojawił się w jednej z sal dla chorych na 10 piętrze budynku. Ewakuowano 38 pacjentów, których przeniesiono na inne oddziały. 10 osób, zarówno pacjentów, jak i członków personelu, trafiło na szpitalny oddział ratunkowy z powodu podtrucia gazami pożarowymi. Ogień jest już ugaszony, trwa wietrzenie pomieszczeń. Lubuskie czy lubelskie? Wczoraj wieczorem alerty o rosyjskim ataku z powietrza na Ukrainie i o postawionym w stan gotowości lotnictwie w Polsce. Zamiast do mieszkańców Lubelszczyzny trafiły do mieszkańców zachodniej części Polski, czyli do województwa lubuskiego. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przeprasza, ale jak przypomina reporterka Anna Gmitarek-Zabłocka, to już kolejna wpadka związana z rządowymi komunikatami.
8: Wieczorem było realne zagrożenie tuż przy polsko-ukraińskiej granicy, mówi wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz.
9: Województwo lubelskie jest jednym z tych dwóch województw. Oprócz Podkarpacia, najbardziej doświadczonym alertami, zagrożeniem.
8: W niedzielę trafiły do nas SMS-y nie do końca czytelne i z urwaną treścią, mówi Piotr Kukier, który stworzył nieoficjalną aplikację alarmową Strażnik.
10: Ucięte i dopisany jakby kawałek innego komunikatu, także nie pokrywały się z żadnym, które teoretycznie powinno obowiązywać.
8: Teraz pojawił się kolejny błąd. Alerty wysłano do mieszkańców województwa lubuskiego, czyli na drugi koniec Polski.
7: Ministerstwo Infrastruktury bierze się za podrasowane elektryczne hulajnogi i rowery. Resort pracuje nad ustawą, która pozwoli na kontrolowanie pojazdów już na etapie sprowadzania ich do kraju, mówi wiceminister Stanisław Bukowiec.
11: Pracownicy Transportowego Dozoru Technicznego będą kontrolować rynek tam, gdzie ta sprzedaż tego typu urządzeń się odbywa, tak aby wyeliminować takich też nieuczciwych sprzedawców, którzy wiedząc o tym, że no nie mogą takich urządzeń sprowadzać i sprzedawać, tak właśnie czynią.
7: Dodatkowo policja i Straż Miejska mają zostać wyposażone w specjalne urządzenia, które pozwolą sprawdzić faktyczną prędkość, do jakiej może rozpędzić się zatrzymany pojazd. Ich badania mogą w przyszłości pomóc leczyć padaczkę i depresję, umożliwić odzyskiwanie wzroku u osób z chorobami siatkówki oka, ale przede wszystkim pomóc jeszcze lepiej zrozumieć działanie mózgu i układu nerwowego człowieka. W tym roku Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny dostali amerykański neurobiolog i psychiatra Karl Deiseroth oraz jego niemieccy koledzy Peter Hegemann i Georg Nagel za wkład w badania nad optogenetyką. To technika pozwalająca na precyzyjne włączanie i wyłączanie konkretnych komórek nerwowych mózgu za pomocą światła. Naukowcy podłączyli mikroskopijny światłowód do mózgu myszy. Światło aktywowało lub wyciszało konkretne komórki, mówi profesor Anna Malik z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
12: Możemy pobudzić konkretną grupę neuronów i sprawdzić, jaki to ma wpływ na przykład na zachowanie tej myszy. I miało to niesamowicie szerokie skutki, jeśli chodzi o nowe odkrycia na temat mechanizmów kontrolujących na przykład strach, czy też depresję, różne rodzaje zachowania.
7: Dziś poznamy laureata Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki.
13: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Co tu dużo mówić, było słabo. Polska przegrała w Zenicy z Bośnią i Hercegowiną 0-1 w czwartej kolejce Ligi Narodów. A zdaniem Przemysława Frankowskiego nie powinna.
14: Przegraliśmy z drużyną słabszą od nas. Wiadomo, jak to jest z piłką. Jeżeli nie wykorzystuje swojej sytuacji, zazwyczaj one się mszczą. No więc czujemy duży niedosyt.
13: Szanse na awans do Dywizji A i drugi koszyk w eliminacjach do Euro właściwie przepadły. Polska ma 4 punkty, Bośnia 8, a Szwecja 10. A do końca fazy grupowej już tylko 2 kolejki, mówi kapitan naszej kadry Piotr Zieliński.
15: Na pewno punktowo to nie to, czego oczekiwaliśmy. My sami, tak, cały kraj, wszyscy razem. No ale będę podkreślał, no ja wierzę w tą drużynę. Tutaj jest Widzę chłopaków, ten potencjał, to wszystko i trzeba złapać tą kontynuację w grze, w wynikach i wtedy będzie dobrze. No, tak jak wygraliśmy jeden mecz, teraz znowu przegraliśmy, no, pojawiają się pewne wątpliwości, tak, ale ja w dalszym ciągu wierzę w to i myślę, że będzie dobrze.
13: Polacy w listopadzie zagrają na wyjeździe z Rumunią i u siebie ze Szwecją. Spektakularnie pękł za to balon oczekiwań wobec naszej kadry do lat 21. Po 9 z rzędu zwycięstwach zespół Jerzego Brzęczka przegrał na wyjeździe z Włochami aż 2-6 i to nasi rywale walczyli awans na Młodzieżowe Mistrzostwa Europy. Polacy mogą jeszcze awansować bezpośrednio z drugiego miejsca, a wszystko rozstrzygnie się dziś wieczorem. Są dwa scenariusze, które dają biało-czerwonym awans. Pierwszy, albo Grecja, albo Niemcy stracą dziś punkty. Drugi, obie drużyny zwyciężą, ale Grecja pokona Irlandię Północną wynikiem 1-0 lub 2-1. To będzie jego ostatni sezon. Rosjanin Aleksander Owieczkin, najlepszy strzelec w historii hokejowej ligi NHL, zapowiedział, że przed nim ostatnie miesiące w barwach Washington Capitals. Smutne, ale tak już jest, powiedział swoim kolegom w szatni Owieczkin, zanim klub opublikował jego oświadczenie. Rosjanin ma na koncie rekordowe 929 bramek w sezonie zasadniczym, w tym 32 z poprzedniej edycji rozgrywek. Katarzyna Niewiadoma Fini nie wystąpi w zaplanowanej na dziś sztafecie mieszanej elity kolarskich Mistrzostw Europy w Lublanie. Zabraknie jej też w jeździe indywidualnej na czas. Trzykrotną medalistkę Mistrzostw Europy zastąpi dziś w sztafecie Nadia Hartmann.
5: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Reklama. Odkryj smak karkonoszy w restauracji The View w Happy Valley Resort. Kuchnia inspirowana naturą z imponującym widokiem na górską panoramę. Wpadnij do nas na lunch lub kolację. Chcesz zarezerwować stolik na przyjęcie urodzinowe lub komunię? Zapraszamy! Restauracja The View w Happy Valley Resort. Szklarska Poręba, ulica Dolna 17.
1: Pałac Łomnica zaprasza 10 i 11 października na kiermasz dożynkowy. Regionalne produkty wiejskie i rękodzieła, lokalne browary, atrakcje dla dzieci, pyszne jedzenie i wspaniała atmosfera z muzyką Dixielandową na żywo. Zapraszamy 10 i 11 października do Łomnicy.
2: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok. Codziennie. W dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Zaprasza Ultima, dealer Skody w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106.
4: Skoda.
5: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
6: Po reklamie.
7: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Rozpoczynamy od robót na A18 na autostradzie na 59 kilometrze między Golnicami a Luboszowem w kierunku Wrocławia. Tam dzisiaj ma się odbywać remont przejścia dla zwierząt przez kilka dobrych godzin. I mamy tutaj zwężenie do lewego pasa na A4 z kolei na 97 km między węzłami Legnica Wschód i Legnickie Pole. W kierunku Wrocławia mamy naprawę barier energochłonnych, zwężenie do pasa prawego. Pozostajemy na autostradzie A4 między Godzieszowem a Bolesławcem. W kierunku Wrocławia wyłączone są prawy pas i pas awaryjny. Obowiązuje tutaj ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Podobne ograniczenie występuje również w rejonie węzła Bolesławiec z powodu uszkodzenia nawierzchni betonowej. Na drodze krajowej numer 8 w Szczytnej prowadzone są roboty i ograniczenie mamy tu do 40 km na godzinę. Utrudnienia występują również na S8 w rejonie Magnic i węzła Kobierzyc. Muzyczne Radio, przypominamy, nasz numer telefonu 757-646-646.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
1: Jest 8.20.

0: Muzyczne Radio.
1: Jeśli o kimś można powiedzieć człowiek orkiestra, to o nim na pewno, o Mateuszu Pospieszalskim, który dziś obchodził urodziny. 61 lat temu urodził się Mateusz Pospieszalski w Częstochowie. Kompozytor, aranżer, multiinstrumentalista, który współpracował m.in. z Manamem, ze Stanisławem Sojką, obecnie gra w zespole WW. Ale na kartce z kalendarza muzycznego widzimy też inne nazwiska, na przykład David Hidalgo, wokalista i gitarzysta zespołu Los Lobos, urodził się 6 października roku 1954. 3 lata wcześniej, w 1951, na świat przyszedł Kevin Cronin, wokalista i gitarzysta zespołu REO Speedwagon. A w 1949 roku urodził się Bobby Farrell, członek grupy Bonnie M, który przyszedł na świat na Arubie. Będąc nastolatkiem jeszcze opuścił wyspę, mieszkał w Norwegii, w Holandii, by trafić do Niemiec. Tam pracował jako DJ, tam natknął się na Franka Fariana, późniejszego producenta m.in. grupy Bonnie M. A Bobby Farrell to chyba najbardziej charakterystyczny członek Bonnie M. Niezwykły temperament, ekstrawagancki wizerunek sceniczny, no i ten szalony, dziki taniec. Mimo statusu frontmana nie śpiewał w studiu. Większość męskich partii wokalnych, jak pewnie wielu wie, nagrywał twórca grupy Frank Farian, wspomniany wcześniej, a Farrell na koncertach głównie tańczył i z nielicznymi wyjątkami odtwarzał utwory z playbacku. Zmarł w 2010 roku, a przyszedł na świat 77 lat temu, w 1949.

0: Promocja.
1: Reklama. Dynamiczna wymiana oleju w automatycznych skrzyniach biegów. W najlepszej cenie w Jeleniej Górze. Szybkie terminy, fachowa obsługa i doradztwo. Q-Service, autoserwis Bieniarz. Dzwoni 75 64 44 007. Więcej o promocjach na Facebooku. Dynamiczna wymiana oleju tylko w Q-Service, autoserwis Bieniarz. Jelenia Góra, Wolności 150.
2: Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za ciebie. Tak, dobrze słyszysz. Aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj w apartamentach Sudetia w Jeleniej Górze i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły. www.apartamenty-sudetia.pl.
3: Muzyka i głos AI.
4: To

0: D-Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów, cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Pomysł na jednodniową wycieczkę? Kierunek Budziszyn. Od 14 września do 28 października w technologii und Gründerzentrum przy Preuschwitzerstrasse możesz bezpłatnie odwiedzić interaktywną wystawę Medycyna Przyszłości. Bioprotezy, nanoroboty i technologie sterowane wzrokiem. Tutaj nauki naprawdę można doświadczyć. Połącz zwiedzanie Saksonii z odkrywaniem efektów polsko-niemieckiej współpracy. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2022.
4: Po reklamie.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
6: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
7: Stabilnej pogody ciąg dalszy, zmiany w pogodzie prawdopodobnie od czwartku do czwartku ciepło, potem przyjdzie ochłodzenie, przyjdą opady, przyjdą i silne wiatry. Na razie praktycznie bezwiecznie, nawet w górach bardzo słabo wieje. Na termometrach dziś do 21-22 stopni, aktualnie na Dolnym Śląsku od 7 do 10, ciśnienie wynoszące 1021 hektopaskali ma dzisiaj spadać.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
6: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
8: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: Czas na raport regionalny, Jacek Rogulski.
9: A zaczynam od zapowiedzi dużych ćwiczeń służb. Syreny, bardzo dużo służb ratowniczych, policji i wojska. 12 października mieszkańcy Wałbrzycha mogą być świadkami dość niecodziennych scen. Biuro Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta i Tauron S.A. we współpracy ze służbami ratowniczymi i wojskiem planują przeprowadzenie dużych ćwiczeń. Szczegóły zna nasz reporter Jacek Zych.
10: Jak powiedział mi kapitan Jerzy Biliński, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu, ćwiczenia to test gotowości służb na działania w wypadkach ponadstandardowych zagrożeń. Pojedyncze epizody przeprowadzone zostaną w kilku miejscach w mieście. Służby jednak nie zdradzają szczegółów.
11: Jeżeli chodzi o to, czego możemy się spodziewać, to na pewno utrudnień w ruchu. Natomiast bardziej tych scenariuszy ćwiczeń nie chciałbym zdradzać ze względu na element zaskoczenia. Na pewno się pojawi sporo policji, wojska i straży pożarnej, także nie panikować, to są tylko ćwiczenia. Natomiast mówię, o scenariuszu tak bardziej nie chciałbym się wgłębiać.
12: Ćwiczenia mają za zadanie przede wszystkim koordynację i współpracę wszystkich służb, wszystkich podmiotów ochrony ludności i obrony cywilnej. Chcemy być gotowi na różne scenariusze, stąd też zakres będzie na pewno bardzo szeroki, ciekawy i dotyczący bardzo wielu elementów.
10: To kolejno kapitan Jerzy Biliński i młodszy kapitan Robert Strojny z jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 2 w Wałbrzychu. Jak mówią strażacy, tego dnia w mieście można spodziewać się utrudnień w ruchu, na ulicy można też będzie zobaczyć wojsko. Strażacy apelują, mimo iż są to tylko ćwiczenia i nie ma się czego obawiać, należy bezwzględnie stosować się do zaleceń służb, tak policji, jak straży pożarnej czy wojska.
12: Na pewno nie musimy się obawiać, natomiast należy zachować spokój, słuchać komunikatów, słuchać poleceń służb, jeżeli znajdziemy się w miejscu, gdzie te służby będą operowały, gdzie będą prowadziły swoje działania.
10: Dodaje młodszy kapitan Robert Strojny z jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 2 w Wałbrzyskiej Państwowej Straży Pożarnej. Ćwiczenia odbędą się, jak już wspomniałem, 12 października. Działania służb będzie można obserwować od rana do późnego popołudnia. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
9: Międzyszkolny klub lekkoatletyczny Dwunastka Jelenia Góra świętuje 25-lecie działalności. Jubileuszowe obchody odbyły się w Zdrojowym Teatrze Animacji w Jeleniogórskich Cieplicach i zgromadziły osoby związane z klubem oraz jego mistrzowską sportową historią. Mówi prezes klubu Roman Herezo.
13: W naszym dorobku są medaliści mistrzostw Polski, zarówno na otwartych stadionach, jak i na zawodach halowych. No i cały ten dorobek jest przedstawiony na tablicach, które prezentujemy w holu Teatru Animacji. Jest tego bardzo dużo, potrzeba troszkę czasu, żeby przedstawić wszystkich medalistów. Było ich na pewno kilkudziesięciu przez 25 lat. Zaczynaliśmy od boiska lekkoatletycznego, bo to chyba trudno nazwać stadionem, przy szkole 12, a teraz korzystamy z obiektu przy ulicy Złotniczej, gdzie warunki do trenowania i do zawodów, jeśli chodzi o bieżnię, uważana jest za jedną z najszybszych w Polsce.
14: Przez wiele lat sama do niego należałam. Lucyna Kojonobys, paralimpijka. Więc bardzo się z tym klubem gdzieś tam identyfikuje. Dwunastka jest u nas wiodącym klubem lekkiej atletyki. Nie mamy innego takiego, który by mógł się poszczycić takimi wynikami i takimi zawodnikami, którzy często na różnego rodzaju mistrzostwach Polski czy mistrzostwach Europy i świata nawet startowali.
15: Czego wam życzyć z okazji jubileuszy?
13: Kolejnych jubileuszy i żeby młodzi ludzie mieli świadomość, że sukcesy nie przychodzą łatwo.
9: I zmieniamy temat, bo przed nami 9. edycja Dni Muzyki Papieskiej organizowanych przez Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych. Już w najbliższą niedzielę w kościele pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego w dawnym garnizonowym odbędzie się wspaniały koncert poświęcony kolejnej rocznicy wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża. Mówi Stanisław Schubert, prezes KSON.
16: Będziecie Państwo mogli wysłuchać pięknego, ponadgodzinnego koncertu, a finałem będzie wykonanie kilku znanych pieśni czy też piosenek ulubionych przez Jana Pawła, myślę tutaj o przede wszystkim Barca, a więc zapraszam Państwa na niedzielę 11 października na godzinę 14 do kościoła garnizonowego, gdzie postaramy się, aby uczcić kolejną rocznicę wielkiego pontyfikatu Jana Pawła II.
0: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
8: Pogoda w górach.
17: Dzień dobry, ze stacji centralnej GOBR w Jeleniej Górze ratownik dyżurny Karolina Andrzejewska. Dziś w szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 10 do 11 stopni, wiatr zachodni 5 metrów na sekundę. Widzialność 50 km, zachmurzenie umiarkowane, opad, brak. Szlaki turystyczne miejscami mogą być mokre i śliskie. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura od 6 do 21 stopni, bezwiecznie, widzialność bardzo dobra, zachmurzenie małe, bez opadów, szlaki turystyczne miejscami mogą być mokre. Życzę Państwu przyjemnego i bezpiecznego dnia. Dziękuję.
9: A na Polanie, jako wszystkie, chłodny poranek, z tym, że temperatura szybko pnie się do góry, jednak nie będzie dzisiaj więcej niż 14 stopni, ale w słońcu na pewno trochę więcej, bo dzień ma być słoneczny, wiatr słaby z południa, możliwe też silniejsze porywy na Stogu Izerskim, teraz około 7 stopni Celsjusza, maksymalnie dzisiaj na termometrach około 17 kresek, dzień pogodny i słoneczny, wiatr lekki z południa, a w Świeradowie, Zdroju, gdyby ktoś tam się chciał wybrać na wspaniałą wycieczkę, bo to już ostatki tej ładnej pogody. Dzisiaj około 19 stopni pokażą termometry. Teraz w granicach 9 kresek. Cały dzień nadal słoneczny, a wiatr słaby.
0: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
18: Hey Poland, this is Michael Patrick Kelly. Listen to my single on Muzyczne Radio. Don't look.

0: Słuchasz muzycznego radia. Reklama.
1: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę fotowoltaika

0: pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.myślnik.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zych.
1: Uprawiasz kukurydzę lub rzepak? Agrofert Polska Elewator w Lwówku Śląskim kupi je od Ciebie. Oferujemy atrakcyjne ceny skupu, terminowe płatności oraz rzetelne warunki współpracy. Nie czekaj, zadzwoń 512 018 308. 512 018 308. Uwaga, szukamy osób do pracy przy suszeniu kukurydzy.
2: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie

0: Sportfel. Na program zaprasza sponsor Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl.
1: Dzień dobry, to jest magazyn Portfel. Krzysztof Szwałek, zapraszam na 3 minuty o gospodarce. Przeciętny Polak jest zamożniejszy niż 85% ludności świata, tak wynika z opublikowanego wczoraj raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Podsumowano w nim 35 lat transformacji gospodarczej. Według ekonomistów pod względem PKB na mieszkańca jesteśmy 2,5 razy bogatsi niż w roku 1990, a kluczowe znaczenie miało otwarcie gospodarki i wejście do Unii Europejskiej. Polska wciąż na tym korzysta. Ministerstwo Finansów zapowiada, że w nowej perspektywie budżetowej nasz kraj dalej będzie więcej pieniędzy z Brukseli dostawał niż do niej wpłacał, choć ze względu na rosnącą zamożność różnica ta będzie coraz mniejsza. Sukces gospodarczy nie oznacza braku problemów, na przykład z długiem czy inflacją. Co ciekawe jednak, podstawowe produkty w sklepach wcale nie drożeją. Z analiz sklepowych Paragonów, które cytuje portal Business Insider, wynika, że za zestaw 14 najważniejszych towarów zapłacimy nawet minimalnie mniej niż przed rokiem. Na liście są m.in. masło, mleko, cukier, ziemniaki czy pierś z kurczaka. Podobny wniosek płynie z danych GUS. Żywność i napoje generalnie nie drożeją. Wskaźnik inflacji jest podbijany głównie przez koszty utrzymania mieszkań oraz ceny paliw. Dziś za benzynę 95 płacić będziemy maksymalnie 6 zł 79 groszy, a za diesla 7 zł 82 grosze. Obowiązki domowe pań są częste lub codzienne, panów raczej sporadyczne. Tak wynika z nowych badań SGH cytowanych przez Rzeczpospolitą. Wspólnie najchętniej bawimy się z dziećmi lub domowymi zwierzętami. Pozostałe czynności raczej są przypisane do jednej lub drugiej płci. Panie zdecydowanie częściej piorą, prasują i przygotowują posiłki. Panowie wykonują drobne naprawy lub zajmują się szukaniem fachowców. Z podobnych badań CBOS wynika, że rozkład obowiązków zależy od wieku. Młodsze pary dzielą się zadaniami bardziej równomiernie niż starsze.
0: Pora dla inwestora.
1: Po kilku słabszych sesjach poprawiły się nastroje na warszawskiej giełdzie. W poniedziałek wszystkie indeksy powędrowały w górę. WIG20 zyskał 1,74% i zakończył sesję na poziomie 4

0: 1155 punktów. Najmocniej drożały akcje PGE. Na rynku walutowym drogo, ale stabilnie. Za euro w internetowych kantorach zapłacimy średnio 4,40 zł. Za dolara 3,92 zł, a za franka 4,72 zł. Funt w kantorach sprzedawany jest zwykle po 5,18 zł, a za 100 czeskich koron zapłacimy 18 zł. To wszystko w portfelu. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel. Na program zaprasza sponsor FUSE Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl

0: Muzyczne radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Reklama. Bad Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 30 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215 795 135 215.
2: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę! Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Ruszyło głosowanie jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego na projekty inwestycyjne, oświatowe, społeczne i zielone, zgłoszone na rok 2027. Głosowanie odbywa się za pomocą platformy elektronicznej lub w jednym z 8 punktów głosowania. Więcej informacji na stronie www.jbo.jeleniagora.pl. Głosowanie potrwa do 12 października 2026 roku. Zapraszamy!
0: Po reklamie.
5: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
6: 9.
5: Czas na wiadomości.
7: Ceny paliw w najbliższych dniach będą stabilne, przewidują eksperci. Zmieni się natomiast pogoda. W weekend deszcz i chłód. Ile jednopłciowych małżeństw zostało uznanych? Resort podaje dane. Miriam Lipińska. Dziś na stacjach litr benzyny 95 kosztuje maksymalnie 6,79 zł, benzyny 98 7,66, a oleju napędowego 7,82 zł. I choć dziś benzyny są o kilka groszy droższe niż wczoraj, a diesel o kilka groszy tańszy, to w najbliższych dniach tylko takie niewielkie wahania są spodziewane, mówi analityk rynku paliw z firmy Reflex Rafał Zywert.
8: W kraju nadal, przynajmniej w tym tygodniu, średnio za litr benzyny powinniśmy płacić około 6,80 zł, natomiast za litr diesla około 7,80 zł.
7: Od soboty w Polsce ponownie obowiązuje rządowy program CPN, polegający na odgórnym ustalaniu maksymalnej ceny paliw. W efekcie na stacjach za benzynę i olej płacimy o złoty 40 zł mniej. Program CPN ma obowiązywać do końca roku. Ceny paliw w najbliższych dniach mają być więc stabilne. Co innego pogoda, tu czeka nas zmiana. Jeszcze dziś i jutro słonecznie i ciepło, ale już w czwartek Polska znajdzie się pod wpływem niżu, który przyniesie nam pogorszenie pogody, mówi Dorota Pacocha z IMGW.
9: Od zachodu nasuną się opady deszczu, choć temperatura utrzyma się jeszcze w czwartek jak w poprzednich dniach, to ochłodzenie odczujemy w piątek, kiedy to temperatura maksymalna w kraju wyniesie od 10 do 14 stopni Celsjusza.
7: Padać będzie właściwie przez cały weekend. Panterę zastąpi ryś. Polskie wojsko po raz pierwszy od lat 90. zmienia wygląd mundurów. Dawny wzór maskujący, pantera, zostanie teraz zastąpiony przez nowy wzór typu ryś, który jeszcze lepiej wtapia się w otoczenie. To także symboliczna zmiana, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
10: Ryś to drapieżnik polski, a ten mundur jest na wskroś polski. Został zaprojektowany w Polsce, został sprawdzony przez polskich żołnierzy i będzie w 100% produkowany w Polsce. To jest bardzo ważne, żeby tutaj stawiać na lokalnych, rodzimych producentów, przedsiębiorców.
7: Zmiany są szczególnie ważne dla polskich żołnierek, które po raz pierwszy dostaną mundur specjalnie dopasowany do kształtu kobiecej sylwetki. Polskie urzędy stanu cywilnego transkrybowały łącznie 516 aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą, podało Ministerstwo Cyfryzacji. Resort dodał, że 198 z nich dotyczyło małżeństw kobiet, a 318 małżeństw mężczyzn. Najwięcej transkrypcji dokonały urzędy stanu cywilnego w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie. W poznańskich restauracjach można zamówić darmową kranówkę. Miejska spółka wodociągowa Aquanet ruszyła z kampanią promującą podawanie wody z kranu w lokalach gastronomicznych. Wiele poznańskich lokali robi to już od lat, a teraz chcemy zachęcić do tego kolejne, mówi rzecznik spółki Przemysław Ciupka.
6: Będą mogli Państwo w najbliższym czasie w restauracjach, w kawiarniach, w lokalach gastronomicznych zobaczyć takie małe, nienachalne logo akcji Kranówka Poznańska, które będą informowały o tym, tak, tu napijesz się kranówki.
7: W ramach kampanii powstała internetowa mapa z lokalami, w których można dostać darmową kranówkę. Na razie jest na niej 13 takich punktów.
11: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. 4 mecze, 4 punkty i kiepskie nastroje. Tak wygląda sytuacja Polski w piłkarskiej Lidze Narodów. Wczoraj nasz zespół przegrał w Zenicy z Bośnią i Hercegowiną 0-1 i stracił szansę na bezpośredni awans do dywizji A. To był mecz do wygrania, mówi bramkarz Marcin Bułka.
12: Mieliśmy swoje sytuacje w pierwszej połowie, pewnie więcej niż drugiej. Dobrze wchodziliśmy w pole karne, brakowało tej kropki na D. No i cóż, też zaczęliśmy drugą połowę utratą bramki, no ale był spalony. Potem rzut karny i no nic na to nie poradzisz, że dostajesz w końcówce na 1-0 i możesz tylko żałować.
11: Porażka z Bośnią oznacza powrót do dyskusji na tematy przyszłości narodowej drużyny pod wodzą Jana Urbana. W misję selekcjonera wciąż wierzy Piotr Zieliński.
13: My, jak i trener, jesteśmy razem i no, nie chciałbym, żeby taka sytuacja doszła. Wierzę, że będziemy dalej kontynuować z trenerem, bo jestem świetnym fachowcem i to my też na boisku musimy zdobywać punkty, tak?
11: W listopadzie Polacy zagrają jeszcze 2 mecze, wyjazdowy z Rumunią i domowy we Wrocławiu ze Szwecją. Wczoraj w dywizji A Francja wygrała z Belgią 4-1, a Włochy pokonały Turcję 3-1. Dziś ostatnie mecze podczas tego okienka. Chorwacja zagra z Hiszpanią, a Anglia z Czechami. Hubert Hurkacz znów przegrał z kontuzją w półfinale turnieju w Pekinie. Poddał się przy stanie 6-4-3-2 dla Australijczyka Alexa de Minora. Polak poinformował, że to kłopoty z przywodzicielem, ale nie powinny go wykluczyć z udziału w turnieju w Szanghaju, który rozpocznie się jutro. W turnieju kobiet w Pekinie dziś rusza 4. runda. Iga Świątek o ćwierćfinał jutro zagra z Amerykanką Iwą Jowicz. Rosyjskie siatkarki zagrają na przyszłorocznych Mistrzostwach Świata. Międzynarodowa Federacja FIVB oficjalnie potwierdziła, że Rosjanki znalazły się w gronie 32 zespołów, które zagrają w USA i Kanadzie. To oczywiście następstwo ogłoszonej na początku lipca decyzji o przywróceniu do rywalizacji oraz światowego rankingu rosyjskich siatkarzy i siatkarek nieobecnych na arenie międzynarodowej od 2022 roku. Mimo tego męska kadra na Mistrzostwach Świata nie zagra, ale tylko dlatego, że nie zamierza występować w Polsce.
5: To były wiadomości. Muzyczne radio.
1: Kochamy muzykę.

Tak to pracę można zaczynać, zdecydowanie. Zaczynać od Davida Bowie, Absolute Beginners, jeden z klasyków lat 80. A my to, jakby dobrze spojrzeć, to jesteśmy też klasykami od lat 90. Ile to już lat weterzy? 33, z haczykiem zaraz będzie 34. Dzień dobry. My nazywamy się Muzyczne Radio. Zegar pokazuje 11 minut po 9. Ten dzień ma na imię wtorek. W kalendarzu jest 6 października, do końca roku dni 80. 6. Tak jest. A za oknem to takie zdecydowane w pół do lata. Chociaż jeszcze w wersji takiej porannej, czyli witającej nas raczej chłodem. Radek Bajor, dzień dobry, witajcie, kłaniamy się nisko.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Jesienna wyprzedaż u Barabasia. Budujesz albo remontujesz? Zgarnij super rabaty na kostkę brukową i płyty tarasowe prosto od producenta. I do tego projekt gratis. Promocja przez cały październik. Nie czekaj do wiosny. Odwiedź nasz ogród wystawowy. Firma Barabaś w Lubinie.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Key Main Burke i Lonely. Taka to ładna piosenka na 17 minut po godzinie 9. I to jest ta pora, kiedy po raz drugi każdego dnia od poniedziałku do piątku możecie usłyszeć u nas naczelny punkt programu.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: No dobrze, to sprawdzamy, co tam nas czeka. Jak zwykle zaczynamy od baranów, które mamy nadzieję, że dobiegły do radioodbiornika i dały głośniej, albo na klawiaturze komputerka wstukały teraz plus, plus, plus, plus, plus i zrobiło się na tyle czytelnie, że możemy wam powiedzieć, że będziecie musiały dzisiaj, drogie barany, zwolnić tempa, bo uważne słuchanie przyniesie więcej niż szybka odpowiedź. W drugiej części dnia mniej pośpiechu. Byki mogą spodziewać się uznania za cierpliwość, z jaką podchodzą do codziennych obowiązków. Wieczorem przyjemność z drobnych rytuałów, bliskiego towarzystwa i odpoczynku we własnym tempie. Bliźnięta łatwo nawiążą nowe znajomości, lecz powinny uważać na obietnice składane w pośpiechu. W najbliższym otoczeniu sporo ciekawych tematów. Raki znajdą dobry moment na wyjaśnienie drobnego nieporozumienia w domu. Po południu szansa na serdeczny gest. A lwy poczują przypływ energii i poruszą temat, który dotychczas odkładały. W sprawach osobistych sprzyjający moment na inicjatywę. Panny będą miały okazję uprościć swój plan dnia i wygospodarować czas na przyjemność. Pod koniec dnia więcej swobody i dobry pretekst do zadbania o własne zainteresowania. A wagi odkryją, że szczere postawienie granic poprawi atmosferę w ważnej relacji. Wieczorem szansa na spokojniejsze myśli i satysfakcję z pozostania w zgodzie ze sobą. Skorpiony mogą otrzymać propozycję, której warto przyjrzeć się bez natychmiastowej odpowiedzi. W tle możliwość ciekawej współpracy. A strzelcy odnajdą inspirację w przypadkowej rozmowie lub krótkim spacerze. Po południu dobry czas na rozwijanie zainteresowań. Koziorożce dopną ważne ustalenia, jeśli jasno określą swoje oczekiwania. W domu potrzeba większego luzu, prostych przyjemności i pozostawienia służbowych tematów za drzwiami. Wodniki będą dziś potrzebowały swobody, aby dopracować pomysł po swojemu. Poza obowiązkami miejsce na spontaniczność, nowe znajomości i małe odstępstwo od utartego planu.

0: Rybom niewielka zmiana otoczenia pomoże spojrzeć na codzienne sprawy z większym spokojem. Wieczorem odrobina romantycznego nastroju. A dzisiaj wtorek, 6 października, to już wiecie, w Polsce jest Święto Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, a poza tym jest Dzień Borsuka. Jakiego borsuka, zapytacie? A my odpowiemy: każdego borsuka. Imieniny zaś mają Artur, Bronisław, Monika i Roman. Wszystkiego najlepszego. Osoby urodzone 6 października są przyjazne, sympatyczne, a w swoim otoczeniu postrzegane jako osoby bardzo życzliwe, przyjacielskie i towarzyskie. Potrafią być także niezależne, ale bardzo rzadko okazują dumę lub zarozumiałość. Ich główną zaletą jest umiejętność słuchania. Szczęśliwa dla nich cyfra to 6, a sprzyjający im znak zodiaku waga.
1: Cześć, tu Monika Lewczuk. Słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: bardzo panom ze Streścimy, że zostali astronautami. Liber i Marcin Urbaś, goście, którzy wiedzą, jak pachnie kosmos. A na zegarze też już kosmos, 29 po 9. Za moment prognoza pogody i raport regionalny.
1: Muzyczne radio.
2: Gramy, bo kochamy muzykę.
0: Zapraszamy i polecamy.
3: Reklama. Uwaga! Jelenia Góra i okolice. Nowy salon ATR Moto już otwarty. Krosy, quady, motocykle i skutery. Wiele renomowanych marek, duży wybór na miejscu oraz kompleksowa obsługa, sprzedaż, serwis i transport. Zapraszamy. Jelenia Góra Wiejska 39 oraz Świdnica Folwarczna 5. ATR Moto. Widzimy się w salonie.
4: Trudno to opisać słowami. Ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
5: Po reklamie.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
7: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
0: Najniższa temperatura w Polsce o godzinie 9 była notowana w Kłodzku, to było niecałe 6 stopni Celsjusza, a najwyższa w tej chwili to jest na styku lubuskiego i dolnośląskiego, coś w okolicach 13-14 stopni, a później 2 stopnie więcej niż wczoraj, oficjalnie od 20 do 22, nieoficjalnie pewnie będzie więcej, przynajmniej o ten 1 stopień, a na niebie zupełnie oficjalnie można powiedzieć, będzie mnóstwo słońca z bardzo małą ilością chmur i raczej bez deszczu. Wiatr do tego słaby i umiarkowany, teraz przeważnie wiejący z południa.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
7: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
1: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: To sobie teraz sprawdzamy jeszcze rzecz, która nas niezwykle mocno interesuje, czyli biometr. Ten jest dzisiaj korzystny. Ciśnienie nadal wysokie, 1020 hektopaskali, ale w ciągu dnia delikatnie spadnie. Jakość powietrza, no tu nie jest najlepiej. Na przeważającym obszarze regionu obowiązują żółte i pomarańczowe alerty smogowe. Dobrze jest tylko w wyżej położonych miejscowościach górskich. A teraz Jacek Rogulski i poranny raport regionalny.
8: A w tym raporcie Jawor w ścisłej czołówce rankingu inwestycji i dwa świetne spektakle w Zdrojowym Teatrze Animacji w Bieleniej Górze. A na początek bulwersujące zdarzenie. Para z Bystrzycy Kłodzkiej usłyszy zarzuty za kradzież puszki ze zbiórki charytatywnej na chore dziecko, które wydali głównie na alkohol. Podejrzanym, u których dodatkowo znaleziono marihuanę, grozi kara do 5 lat więzienia.
9: Policjanci zajęli się sprawą po tym, jak do komisariatu w Bystrzycy Kłodzkiej zgłosiła się kobieta, będąca członkiem rodziny chorego dziecka. Zawiadomiła policjantów o kradzieży puszki ze sklepu, do której zbierane były pieniądze na leczenie dziecka w ramach akcji charytatywnej. Według przekazanych informacji w chwili kradzieży mogło się znajdować w niej około 1000 zł. Zamiast trafić na szczytny cel, padły łupem pary z Bystrzycy Kłodzkiej. Na trop bezdusznych złodziei wpadli miejscowi kryminalni. To 38-letnia kobieta i 37-letni mężczyzna, którzy nie kryli zaskoczenia wizytą policjantów. Podczas wykonywanych na miejscu czynności ujawniono dodatkowo marihuanę należącą do 37-latka. Jak ustalili policjanci, kobieta i mężczyzna, działając wspólnie i w porozumieniu, zabrali puszkę ze sklepu. Następnie otworzyli ją, ukradli pieniądze, a samą puszkę postanowili ukryć. Para wskazała policjantom miejsce, w którym ją zakopali. Pieniądze pieniądze wydali głównie na alkohol i inne artykuły. Jak podkreśla Wojciech Jabłoński z wrocławskiej policji, szczególnie bulwersujące jest to, że pieniądze nie były przypadkową gotówką zostawioną w sklepie. Były to środki przekazywane przez ludzi dobrej woli, którzy chcieli pomóc w leczeniu chorego malucha. Takie puszki stawiane są w sklepach także podczas organizowania innych akcji, a wszystkie one opierają się na zaufaniu człowieka do człowieka. Podejrzanym grozi do 5 lat więzienia. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
8: Jawor w ścisłej czołówce rankingu inwestycji. W najnowszym zestawieniu Inwestycje Samorządów 2025, przygotowanym przez redakcję Pisma Wspólnota, miasto awansowało z 14 na 6 pozycję w kraju wśród miast powiatowych. Biorąc pod uwagę wydatki inwestycyjne na jednego mieszkańca, nie kryje zadowolenia Emilian Bera, burmistrz Jawora.
5: Ogromnie nas to cieszy, bo to mobilizacja do jeszcze większej pracy, ale też potwierdzenie tej skuteczności w pozyskiwaniu środków zarówno rządowych, jak i unijnych. To także stworzenie mocnej bazy gospodarczej i ogromnego terenu inwestycyjnego dla Mercedesa. Dzisiaj także dla nowego inwestora Widy XL. Wszyscy razem pracujemy w Jaworze na to, aby ten sukces właśnie był odzwierciedlany w konkretnych rankingach. To nie ocena jury, ale twarde dane ekonomiczne. To konkretne inwestycje i dziesiątki milionów złotych pozyskane dla Jawora. Jest blisko ważnych innych ośrodków, na które kiedyś spoglądaliśmy. A dzisiaj w tym wyścigu Jawor uplasował się w pierwszej dziesiątce na ponad 260 miast, więc jest to dla nas ogromne wyróżnienie, ale też podziękowanie dla mieszkańców, dla wszystkich współpracowników za to, ile pracy wkładamy po to, aby później móc oglądać efekty każdego dnia. Jawor ma ogromny potencjał, ale jeszcze więcej wyzwań, jesteśmy tego bardzo świadomi, więc to jest ogromna motywacja do pracy.
8: I zmieniamy temat. Piotruś i Wilk to spektakl, który już w najbliższą sobotę wystawia Zdrojowy Teatr Animacji w Wilanie Górze. Przygotowana w technice Czarnego Teatru adaptacja słynnej bajki muzycznej Sergiusza Prokofiewa to historia o odwadze, sprycie i spotkaniu z groźnym wilkiem.
10: Pewnego razu Piotr otworzył drzwi i wyszedł na rozległą zieloną łąkę. Na gałęzi wysokiego drzewa usiadł ptaszek, przyjaciel Piotrusia. Drogie dzieci, serdecznie zapraszamy do Zdrojowego Teatru Animacji już w najbliższą sobotę na spektakl Piotruś i Wilk.
8: Niedziela w Zdrojowym Teatrze Animacji jest zarezerwowana dla najmłodszych widzów. Spektakl pod tytułem Do Góry to zachwyt nad karkonoską przyrodą i wspólna podróż w świat ruchu, kształtów i emocji. Początek przedstawienia o godzinie 13, a kolejny raport na antenie Muzycznego Radia o 10.30.
11: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
1: Pogoda w górach.
12: Dzień dobry, ze stacji centralnej Gober w Jeleniej Górze, ratownik dyżurny Karolina Andrzejewska. Dziś w szczytowych partiach karkonoszy temperatura od 10 do 11 stopni, wiatr zachodni 5 metrów na sekundę. Widzialność 50 km, zachmurzenie umiarkowane, opad brak. Szlaki turystyczne miejscami mogą być mokre i śliskie. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura od 6 do 21 stopni, bezwiecznie, widzialność bardzo dobra, zachmurzenie małe, bez opadów, szlaki turystyczne miejscami mogą być mokre.
13: Dzień dobry, Krzysztof Antoniak, ratownik dyżyny GOP Grupy Sudeckiej. Dziś kolejny piękny poranek, temperatura poranku od 8 do 9 stopni. Dziś jest bezwiecznie, widzialność bardzo dobra, nie zgłoszono żadnych miejsc, gdzie występują mgły. Bez zachmurzenia, piękna pogoda, także zapraszamy na piękną już jesień w góry i życzymy miłego dnia. Dziękuję bardzo.
8: A teraz Polana Jakuszyska. Temperatura na razie jeszcze niska, ale w ciągu dnia pójdzie do góry. Będzie jednak nie za dużo, bo tylko 14 stopni Celsjusza, ale za to dzień słoneczny, wiatr słaby z południa, możliwe jednak też silniejsze porywy. Na Stogu Izerskim, jeżeli ktoś tam się wybiera, teraz około 8-9 stopni na termometrach. Dzisiaj temperatura maksymalna to 17 kresek. Dzień pogodny i słoneczny. I jeszcze, bo za dwa dni ta pogoda nieco nam się zmieni. A w Świeradowie Zdroju teraz około 14 stopni na termometrach, przez cały dzień dużo słońca. Temperatura podniesie się maksymalnie do 19 stopni, wiatr słaby.
11: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
14: Hi, I'm Karina and you're listening to Muzyczne Radio. I really love music. It's been a
15: You've already found someone new. It's interesting.

0: Muzyczne radio. Kochamy muzykę.
1: Reklama. Pałac Łomnica zaprasza 10 i 11 października na kiermasz dożynkowy. Regionalne produkty wiejskie i rękodzieła, lokalne browary, atrakcje dla dzieci, pyszne jedzenie i wspaniała atmosfera z muzyką Dixielandową na żywo. Zapraszamy 10 i 11 października do Łomnicy.
2: Kontenery, które idealnie nadają się na cele biurowe, socjalne, magazynowe lub na wymarzony domek letniskowy, znajdziesz w nowo otwartym porcie kontenerowym w Godzieszowie. Solidne konstrukcje i wszechstronne zastosowania. Oferujemy transport pod wskazany adres. Znajdziesz nas w Godzieszowie za stacją Orlen. Szczegóły: telefon 537 012 000. Port kontenerowy Godzieszów. Zapraszamy.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
0: Muzyczne radio. Kochamy muzykę.

Oscar Timms, mężczyzna młody, przystojny, zdolny, śpiewający, tańczący i do tego jeszcze świetnie wyglądający. Zazdrość, tego jeszcze świetnie wyglądający. Zazdrość bierze człowieka, zdecydowanie.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: To sprawdzamy, co słychać. Zaczynamy od A4 Katowice. Tam bez problemu. Mysłowice, za to nie Mysłowice. Zaraz, wróć. Człowiekowi z pamięci uciekło. Cóż to za miejscowość jest? Dobrze mówię, Mysłowice. Od zjazd do Mysłowic, tam na A4 spowolnionko, wiadomka, jeśli chodzi zaś o Kraków, to też zwolnicie, wjeżdżając do Krakowa od strony Wrocławia, a od strony jadąc wschodniej też będzie spowolnienie, ale nie będziecie stali na Dębowo. Na Dębowo zaś na A4 będziecie na pewno stali przez jakiś czas, na pewno krótki, na przejściu granicznym Jędrzychowice-Ludwigsdorf, ale tam kolejka do wjazdu nie jest jakoś specjalnie długa. Zaglądamy na S8, tutaj bez problemów, a 8 za to wjazd od strony Warszawy w kierunku na Wrocław, Długołęka, tam korek, tam stoi się na Dębowo. S5, S3 bez większych kłopotów. No chyba, że o czymś nie wiemy, to dajcie znać. 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę z aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

Sin the Beatles Differences i Evangelia. A teraz pozwólcie, Michael Bublé, czyli artysta bardzo w porządku, nie żaden bubel, zabierze was do tańca, tylko nie wiemy do jakiego tańca, bo tańczyć umiemy nienachalnie, a w zasadzie w ogóle. Sway.

0: Muzycznego Radia.
1: Reklama. Kopcenie z rury? Spadek mocy? To znak, że filtr DPF i twoi sąsiedzi wołają o pomoc. Umów się na wizytę w serwisie DPF w Lubaniu. Zadbamy o twoje auto i o czyste powietrze. Pełny serwis filtrów DPF, FAP i katalizatorów oraz wszystkie inne bieżące naprawy. Klocki, olej, filtry, serwis silnika. Dzwoń 733 90 7000. Serwis DPF. Lubań, Zgorzelecka 18.
2: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń. 453 673 318. 453 673 318.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
4: To ja też chcę. 24, 30.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
6: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
7: 10.
6: Czas na wiadomości.
8: Kontrola poselska w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Biskup Roman Pindel o powodach odwołania proboszcza w Grójcu. Kolejne statki na Morzu Czarnym trafione przez drony. Miriam Lipińska. Posłowie PiSu z kontrolą poselską w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. To po tym, jak wczoraj omyłkowo alert RCB dotyczący zagrożenia w związku z atakiem Rosji na Ukrainę dostali mieszkańcy województwa lubuskiego na zachodzie kraju zamiast województwa lubelskiego.
9: Podczas kontroli będziemy domagali się przedstawienia nam informacji na temat tego, kto odpowiadał za decyzję o wysłaniu tego typu SMS-a, jak wygląda procedura, w jaki sposób mogło dojść do tak żałosnej pomyłki.
8: Mówi poseł Jan Kantak z PiSu. Biskup diecezji bielsko-żywieckiej Roman Pindel ujawnia nowe informacje w sprawie odwołanego z funkcji proboszcza parafii w Grójcu. Parafianie stanęli za duchownym murem, ale kuria twierdzi, że decyzja jest ostateczna. A teraz biskup przekazał nieco więcej na temat powodów odwołania proboszcza.
10: Ksiądz Józef Zborek został odwołany z urzędu proboszcza w związku z bardzo poważnymi nadużyciami w wypełnianiu tej funkcji. Szczegółów nie mogę powiedzieć ze względu na ochronę prywatności księdza Józefa. On sam może poinformować, kto zapyta.
8: Kiedy biskup przyjechał w niedzielę spotkać się z Radą Parafialną, kościół świętego Wawrzyńca otoczyło około 3000 ludzi, by zademonstrować swoje poparcie dla odwołanego księdza. Wywiązała się kłótnia i szarpanina, a w opuszczeniu terenu parafii biskupowi musieli pomóc policjanci. Trwa ustalanie, co było przyczyną nocnego pożaru w jednym z krakowskich szpitali. Ewakuowano 38 osób, a 10 pacjentów i pracowników z objawami podtrucia tlenkiem węgla i gazami pożarowymi trafiło na SOR. Palić zaczęło się tuż po północy, relacjonuje kapitan Hubert Ciepły z krakowskiej Straży Pożarnej.
11: Pożar wybuchł na 10 piętrze w sali o powierzchni około 20 metrów kwadratowych na oddziale wewnętrznym. Pierwsze działania podjęły pielęgniarki, które w warunkach silnego zadymienia rozpoczęły ewakuację pacjentów.
8: Zniszczenia spowodowane przez pożar nie są bardzo duże. Kolejny incydent na Morzu Czarnym. Dwa statki zostały trafione przez drony w bułgarskiej wyłącznej strefie ekonomicznej. Nie ma informacji o ofiarach ani zniszczeniach. Wczoraj także na Morzu Czarnym drony uderzyły w turecki statek transportujący kukurydzę. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że za ten atak odpowiada Rosja. I na koniec zmieniamy temat. Sukces unikalnego w skali kraju programu dopłat do studenckich posiłków na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dwudaniowy obiad kosztuje tam teraz 18 zł, a nie ponad 30 zł jak kiedyś. Na uczelnianych stołówkach ustawiają się długie kolejki.
12: Dzisiaj się dowiedziałam o tym miejscu i będę pewnie tutaj się stołować.
13: Wygląda to ładnie. Co to jest?
14: Bardzo smaczne. Edewola z ziemniakami. Była jeszcze fasolka po brytońsku.
15: Tutaj mamy mięso w sosie razem z kaszą kryczaną i kolesławem. Zniżką zapłaciłem 18 zł.
13: To jest dobra cena?
16: Nawet bardzo dobra.
13: Na mieście za 18 zł dwudaniowego obiadu się chyba nie zje, nie?
16: W Krakowie zdecydowanie nie.
8: Zniżki na obiady przysługują studentom studiów stacjonarnych. Aby z nich skorzystać, trzeba pobrać specjalną aplikację. Student płaci pełną kwotę za posiłek, a uczelnia zwraca nadpłatę w kolejnym miesiącu.
6: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
17: Muzyczne Radio. Kochamy muzykę.

0: słuchajcie, znalezione w internecie. Ponoć to jest rzeczywisty zrzut z aplikacji od takiego jednego przewoźnika. Nie wiem, czy na U, czy na M, czy jakkolwiek. Pasażerka ma życzenie, aby pojeździć z nią przez około godzinę po mieście i w tym czasie będzie słuchała jednej piosenki Michała Szpaka, Color of Your Life, która ją bardzo uspokaja. Słuchajcie, rozumiemy ludzi, którzy lubią jeździć. Rozumiemy jeszcze bardziej ludzi, którzy lubią, jak są wożeni, nawet przez godzinę po mieście. I rozumiemy tych, których to uspokaja. Ale żeby Michała Szpaka, że to uspokaja?
1: Muzyczne radio.
0: No to u nas Michała Szpaka nie będzie. Nie będzie spokoju. 7 po 10. Dzień dobry.
2: Reklama.
3: Nawet niewielkie odchylenie geometrii kół może pogorszyć komfort jazdy i trwałość twojego auta. Q-Service Autoserwis Bieniarz ustawi zbieżność od ręki. Dzwoń 75 64 44 007. Więcej na Facebooku. Zbieżność od ręki. Tylko w Q-Service Autoserwis Bieniarz. Jelenia Góra Wolności 150.
4: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.
5: Muzyka i głos.

0: 146. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
3: 7-letni Piotruś ze Złotoryi walczy z genetyczną chorobą, która stopniowo niszczy jego mięśnie. Szczęśliwie za granicą już dostępny jest lek, zastosowanie którego daje szansę na zatrzymanie lub znaczne spowolnienie schorzenia. Zasadniczą przeszkodą, jaką rodzice Piotrusia muszą pokonać, to wpłata do kliniki blisko 15 milionów złotych. Brakuje jeszcze około 8 milionów. Oto słowa rodziców skierowane do słuchaczy. Gorąco Wam dziękujemy za dotychczasowy udział w zbiórce. Prosimy o dalsze wpłaty. Przekonajcie wrażliwych i hojnych ludzi do pomocy Piotrusiowi. Podaję adres siepomaga.pl Piotruś Szliwa, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl Piotruś Szliwa, myślnik, zbiórka charytatywna.
1: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Inner City, Turn Me On. Dzień dobry raz jeszcze, witamy was pięknie we wtorek 6 października.
1: Muzyczne radio. Gramy, bo kochamy muzykę.
0: I nie sami, bo z formacją Lore. Na na na, na na na, na na na.

To jest taka piosenka, która ma w sobie odrobinę magii. Wszyscy śpiewają Hella Bella, coś tam a cappella. I wystarczy w sumie więcej, nie trzeba, żeby ta piosenka była popularną od wielu, wielu lat. A do tego wszystkiego trzeba wiedzieć, że Mikołaj Józef naprawdę nazywa się Mikołaj Józef i jest artystą, który jest Czechem, chociaż w Polsce jest bardziej popularny niż u siebie w kraju. No może dlatego, że Polacy kochają takie utwory, które są fajne, rytmiczne i melodyjne jednocześnie i mają prosty tekst, przynajmniej w części. Daje się je zanucić. A teraz u nas Eddie Grant i Romancing the Stone, a zegar pokazuje prawie 20 po 10.

Mimi Web and Zin Y. Też fajna piosenka, też fajny numer. Za chwilę będzie Jasiek Piwowarczyk. Ktoś kiedyś powiedział: halo Houston, mamy problem. I rzeczywiście miał problem, a tu proszę bardzo, jeden taki gość zaśpiewał halo Houston i okazało się, że żaden to problem i co więcej, dało mu to popularności. Ale my nie o muzyce. Są często wśród was tacy, którzy pytają nas w listach: kochane muzyczne radio, jak długo będzie jeszcze tak ciepło? No to informujemy. Dzisiaj ciepełko i słoneczko. Jutro więcej chmur i o 2 stopnie mniej, a od czwartku też ciepełko, ale pojawi się deszcz. W piątek deszczu może nie być, ale za to temperatury spadną gdzieś w okolice 14-12 stopni, ale nadal w plusie. A przecież trzeba szukać plusów w tej całej masie minusów. No to tak, teraz Jasiek Piwowarczyk, o pogodzie więcej za moment, będzie też raport regionalny.

0: Reklama.
1: Odkryj smak karkonoszy w restauracji The View w Happy Valley Resort. Kuchnia inspirowana naturą z imponującym widokiem na górską panoramę. Wpadnij do nas na lunch lub kolację. Chcesz zarezerwować stolik na przyjęcie urodzinowe lub komunię? Zapraszamy! Restauracja The View w Happy Valley Resort. Szklarska Poręba, ulica Dolna 17.
2: Ruszyło głosowanie jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego na projekty inwestycyjne, oświatowe, społeczne i zielone, zgłoszone na rok 2027. Głosowanie odbywa się za pomocą platformy elektronicznej lub w jednym z 8 punktów głosowania. Więcej informacji na stronie www.jbo.jeleniagora.pl. Głosowanie potrwa do 12 października 2026 roku. Zapraszamy!
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
0: Po reklamie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
6: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
7: Jest 10.30, a o tej porze na termometrach też jest to wskazanie, które tam jest. To zawiera się między 10 a 15. Później w ciągu dnia maksymalnie termometr się tak rozpędzi, że zatrzyma się między 20 a 22 kreską oficjalnie, bo jak znamy życie, to w miastach może być odrobinkę więcej, czego wam serdecznie życzymy. Mnóstwo słońca dzisiaj na niebie i cieszmy się tym stanem, kiedy to chmur jest mało, a wtorek ma się obyć bez opadów. Do tego wszystkiego wiatr jest dzisiaj słaby i umiarkowanej, no i teraz przeważnie wieje z kierunków południowych.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
6: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
8: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
7: Sprawdzamy jeszcze wartość ciśnienia. Nadal jest dosyć wysokie, to 1020 hektopaskali. Tyle pokazują barometry w stolicy regionu, ale w ciągu dnia delikatnie spadnie. Biometr mamy i będziemy mieli korzystny, a jakość powietrza w ciągu ostatniej godziny delikatnie uległa polepszeniu, ale dalej na przeważającym obszarze regionu obowiązują żółte i jasno-pomarańczowe alerty smogowe, mówiące dobrze, ale nie najlepiej. Jacek Rogulski teraz i raport regionalny.
9: Raport zaczynamy informacją dla zmotoryzowanych. Coraz wyraźniej widać, jak zmienia się układ drogowy w rejonie ulicy Staroszkolnej i obwodnicy Bolesławca, gdzie trwa budowa ronda, które połączy powstającą galerię handlową z drogą krajową nr 94. Widać już zarys przyszłego ronda i nowych dróg. Inwestor galerii handlowej ma zbudować połączenie z obwodnicą miasta, a także przedłużyć ulicę Staroszkolną.
10: Jak mówi starosta bolesławiecki Tomasz Gabrysiak, w listopadzie ma być gotowy kilkusetmetrowy odcinek nowej drogi, który połączy tę część miasta z miejską średnicą, a od grudnia ma on być również wykorzystywany jako wjazd i wyjazd z nowo powstającej galerii handlowej.
11: Ten nowy przebieg drogi powiatowej ulica Staroszkolna i wpięcie do obwodnicy miasta Bolesławiec wydatnie poprawi możliwości komunikacyjne. No i cieszę się, że ta inwestycja się już kończy.
10: Co tam dokładnie powstanie?
11: Ulica Staroszkolna zmieni częściowo swój przebieg, będzie przebiegała mniej więcej przez teren powstającego parku handlowego. Nowe rondo na drodze krajowej numer 94. To jest rondo z tych większych, więc myślę, że przepustowość będzie dosyć spora. To jest spora inwestycja finansowana ze środków prywatnych, więc też się cieszę, że...
10: Sama galeria powstaje na działce o powierzchni ponad 60 tysięcy metrów kwadratowych. Ma być największym tego typu obiektem w mieście, a otwarcie galerii handlowej zaplanowano już w grudniu. Bolesławiec, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
9: A teraz Wałbrzych, gdzie władze miasta przygotowują się do rewitalizacji całego kwadratu. kwartału mieszkaniowego. To opuszczona część Nowego Miasta nazywana Osiedlem Osiedleńców. A więcej na ten temat wie nasz reporter Jacek Zych.
0: Tak, Osiedle Osiedleńców to ciąg kilkunastu czterorodzinnych ceglano-betonowych budynków wybudowanych pod koniec lat 70. XX wieku. Pierwotnie miało służyć wysiedlanym z Podgórza mieszkańcom wyburzanych kamienic. Dziś jest niemal kompletnie opuszczone, straszy pustymi oczodołami kwadratowych budynków.
12: Dzisiaj jest to miejsce opustoszałe, opuszczone, gdzie praktycznie nikt tam nie jeździ. Niewiele prawdopodobnie Wałbrzyszan w ogóle wie, gdzie to jest, że to jest w rejonie Nowego Miasta, ulicy 11 listopada.
0: To Kacper Nogajczyk, zastępca prezydenta Wałbrzycha do spraw inwestycji. Dzisiejszy ponury wygląd osiedla ma się diametralnie zmienić, a cała okolica być wizytówką całego procesu rewitalizacji Wałbrzycha.
12: No jest tam 16 budynków, z czego w pierwszym etapie jest 10, drugi etap 6 budynków, ponad 86 mieszkań zróżnicowanych od 40 kilku metrów do 70. Cały teren będzie ogrodzony, monitorowany, oświetlony, będą miejsca parkingowe, zieleń urządzona. W każdej klatce schodowej jest tylko 4 mieszkania, więc bardzo komfortowe warunki do mieszkania. Całość budynku zasilana pompami ciepła, wsparte fotowoltaiką. Będzie to jedno z ładniejszych osiedli w Wałbrzychu. Tym bardziej, że ulica do tego osiedla, która prowadzi, ulica Bogusławskiego, dosłownie w ciągu najbliższych tygodni powinna rozpocząć się przebudowa.
0: Przetarg na te prace jest już ogłoszony. Miasto czeka na oferty wykonawców. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pierwsi mieszkańcy wprowadzą się tam już w połowie 2028 roku. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
9: A na koniec odwiedzamy Teatr Norwida w Jeleniej Górze. Tam od zeszłego tygodnia trwają 53. jeleniogórskie spotkania teatralne. Dziś nie zabraknie czystej teatralnej frajdy. Paprykarz szczeciński Michała Kmiecika w reżyserii Marcina Libera ze Szczecińskiego Teatru Współczesnego to odjechana muzyczna podróż przez umysł pewnego pisarza, który utknął w połowie opowiadanej historii. Musicalowe songi, niczym nieograniczona wyobraźnia twórców i brawurowe aktorstwo. Zaprasza Katarzyna Sołtys, dyrektorka Jeleniogórskiego Teatru.
13: Myślę, że ten spektakl jest najbardziej jakby takim szalonym. Paprykarz szczeciński, czyli historia upostaciowanych paprykarzy, którzy biegają po scenie i śpiewają i wzruszają nas swoimi historiami, swoim życiem. Paprykarz versus pasztet. Nie będę Państwu więcej mówić. Samo to już chyba zachęca do tego, żeby naprawdę przyjść i zobaczyć ten spektakl. On jest wyjątkowy, niepowtarzalny i oczywiście związany z lokalnością Szczecina. Nie jest to reklama paprykarza, żeby go jeść, natomiast myślę, że jest takim też zastanowieniem, ile w naszym życiu jest tego bycia puszką.
9: No tak, wszystko zapowiada się rewelacyjnie. Rewelacyjnie czują się ci, którzy mają bilety na paprykarz szczeciński.
7: Smacznego.
9: No tak, a inni mogą iść na przykład do tego jakiegoś tam sklepu. Tak, zapraszamy oczywiście do teatru i na kolejny raport o 12.30.
8: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
14: Cześć, z tej strony Gromi. Słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: Muzyczne radio. Kochamy muzykę.
1: Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
2: Uprawiasz kukurydzę lub rzepak? Agrofert Polska Elewator w Lwówku Śląskim kupi je od Ciebie. Oferujemy atrakcyjne ceny skupu, terminowe płatności oraz rzetelne warunki współpracy. Nie czekaj, zadzwoń 512 018 308. 512 018 308. Uwaga, szukamy osób do pracy przy suszeniu kukurydzy.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Po reklamie. Muzyczne radio.
2: Gramy, bo kochamy muzykę.
3: Panie i panowie, dziewczęta i chłopcy, teraz w pióropuszach, kilku nawet naraz, wystąpi sama Sersa. Zegar pokazuje 19 minut przed godziną 11, a my za moment pokażemy wam, ujawniając premierowo dzisiaj nasz hit tip.

0: Avicii i Heaven, jedna z takich piosenek, która podoba się zawsze i za każdym razem bez względu na porę. A jeśli pytacie właśnie jaka to pora, to mówimy, to jest 8 minut przed 11.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
0: Doskonale wiecie, że można nam wysłać głosówkę z aplikacji mobilnej Muzycznego Radia. Tak zrobił nasz słuchacz.
2: Halo, dzień dobry, Muzyczne Radio. Jadę, jestem na drodze w Kłodzko-Wrocław, na wysokości miejscowości Pustków-Wilczkowski. Zderzyły się dwa duże pojazdy ciężarowe. Jest mocne utrudnienie. Stan na godzinę 10:40. Nie ma jeszcze policji. Kierowcy sami się wymijają z jednej i z drugiej strony. Utrudnienie. Pustków-Wilczkowski.
0: Pustków-Wilczkowski. Dzięki, pozdrawiamy również Pustków-Wilczkowski. Tam nasi przyjaciele z Dolnośląskiej alarmowo informują, że już teraz jest łatwiej z przejazdem. Zdaje się, wahadła nie ma. Ach, nie tylko można wysłać nam głosówkę, można do nas zadzwonić.
3: Chciałbym tylko poinformować, że na czwórce tutaj w stronę Wrocławia przy węźle Pietrzykowice, znaczy za węzłem Pietrzykowice są roboty drogowe. Lewy pas jest zamknięty i zaczyna się pomału korkować.
0: Racja, to wszystko przez to, że wymigają tam bariery energochłonne, tam zablokowany jest lewy pas. Ruch odbywa się pasem prawym i cała sytuacja prawdopodobnie potrwa do godziny 13:30. Jeśli chodzi o A18, no to jeszcze mamy kłopoty na węźle między węzłami Golnice, Luboszów w kierunku na Wrocław. Tam remontowane jest przejście dla zwierząt, zablokowany jest jeden pas ruchu. Ruch odbywa się pasem lewym i sytuacja może potrwać do godziny 15. A8, jadąc od Warszawy w kierunku Wrocławia przed Długołęką, postoicie na Dębowo. Jeśli chodzi o inne drogi, to S3 i S5. Tutaj też możemy mieć kłopot na S3 właśnie. 264 km w stronę Zielonej Góry. Tam samochód osobowo-dostawczy uderzył w bus obsługi autostrady. Lewy pas jest zajęty i ruch odbywa się pasem prawym i awaryjnym. 264 km S3 w kierunku na Zieloną Górę. Swoją drogą to już jest kolejne zdarzenie, kiedy ktoś uderza właśnie w samochód, który jest samochodem obsługi drogi. Uważajcie na siebie bardzo, bardzo mocno, a gdyby coś się działo, to dajcie znać. 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: Alice Beckman, Not Looking For You. Za 3 minuty mije 11, za 3 minuty u nas najświeższe wiadomości krajowe i zagraniczne, ale zanim...
1: Cześć, z tej strony Dominik Dudek, słuchacie właśnie muzycznego radia.
0: No właśnie, może wolniej, zwłaszcza to chcielibyśmy powiedzieć tym, co mkną teraz eskami albo autostradami. Może to jest dobry pomysł?

0: Też mamy
1: dzień. Reklama. Przekrocz granice z ciekawości. W listopadzie zaplanuj wycieczkę do Zittau i zobacz medycynę przyszłości. Interaktywną wystawę, która powstała dzięki polsko-niemieckiej współpracy. Znajdziesz ją od 2 listopada w Hochschule Zittau Görlitz przy Theodor Kerner Allee. Poznaj bioprotezy, nanoroboty i technologie, które mogą zmieniać medycynę. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027. Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za ciebie. Tak, dobrze słyszysz. Aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj w apartamentach Sudetia w Jeleniej Górze i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły. www.apartamenty-sudetia.pl. Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 11.
3: Czas na wiadomości.
5: Tankujący autogaz mają powody do niepokoju. Będą podwyżki. Akcja ratunkowa na Morzu Czarnym po ataku dronów na statki. Nie podróżujcie do Rosji, apelują zgodnie GIS i MSZ. Miriam Lipińska. Tankujący benzynę i olej napędowy mogą chwilowo nieco odetchnąć dzięki powrotowi programu CPN. Na ulgę nie mogą natomiast liczyć tankujący autogaz. Oni muszą się szykować na podwyżki, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Rafał Zywert.
6: Ponieważ sezonowo mamy wzrost zapotrzebowania na paliwa grzewcze, w tym na LPG, ta cena w tym tygodniu może wzrosnąć do średniego poziomu około 3,30-3,35 zł za litr. Natomiast w dalszym ciągu autogaz jest zauważalnie tańszy od zarówno benzyny, jak i diesla.
5: Litr benzyny kosztuje dziś maksymalnie 6,79 zł, a oleju napędowego 7,82. Zatonął jeden z dwóch statków trafionych przez drony na Morzu Czarnym. Druga jednostka jest uszkodzona. Jej załoga, licząca 18 osób, została uratowana. Nie wiadomo, jakie są losy załogi jednostki, która poszła na dno. Oba trafione statki to jednostki handlowe w rejonie incydentu w bułgarskiej wyłącznej strefie ekonomicznej. Trwa operacja ratunkowa. To już drugi atak dronów na statki handlowe na Morzu Czarnym. Do poprzedniego doszło wczoraj. Drugi dzień akcji nurków minerów w Świnoujściu niedaleko gazoportu. Mają do zneutralizowania 5 lotniczych min morskich z czasów II wojny światowej. Dwie udało się unieszkodliwić wczoraj, dziś czas na dwie kolejne. Akcja ma potrwać do czwartku. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody. Główny inspektorat sanitarny zgodnie z zaleceniami MSZ-u odradza podróże do Rosji. To po śmierci laborantki z Irkucka z Rosyjskiego Instytutu Badającego Dżumę.
7: Dżuma pusta akurat jest dosyć rzadką postacią, bo jest bardzo agresywna, tak? To jest, gdzie osoba często, zanim, że tak powiem, rozwinął się pełne objawy, no nie jest w stanie zakazić zbyt wielu osób, ale generalnie choroba, która nie wygasła. Są jeszcze wciąż miejsca na świecie, gdzie się może dżuma spotkać.
5: Mówi szef GIS-u dr Paweł Grzesiowski. Po śmierci kobiety, która miała zarazić się dżumą płucną po rozbiciu probówki z tym patogenem, w Rosji kwarantanną objęto już kilka szpitali obwodu irkuckiego. Na obserwacji jest prawie 200 osób. Są nowe informacje po dramatycznych wydarzeniach na pokładzie samolotu Fly Dubai lecącego z Dubaju do Tel Awiwu. Wszystko wydarzyło się w zeszłym tygodniu. Drugi pilot maszyny zmierzającej do Izraela zaatakował kapitana, by przejąć stery i uderzyć samolotem w lotnisko Ben Guriona. Jak przekazuje teraz amerykańska stacja CBS News, Izrael był gotów zestrzelić samolot, aby zapobiec wykorzystaniu go do ataku na cel naziemny, podobnego do ataków Al-Kaidy z 11 września 2001 roku. Wobec braku kontaktu z kokpitem Izrael początkowo poderwał myśliwce, zawrócił jednak maszynę, gdy samolot skierował się w stronę Arabii Saudyjskiej. I na koniec wracamy do kraju. Dokładnie za godzinę kolejna szansa na zdobycie podkarpackiego czeku turystycznego. Czek to 300 zł dopłaty do noclegu za pobyt, obejmujący co najmniej dwie kolejne noce w obiekcie uczestniczącym w programie. Decyduje kolejność zgłoszeń, komu nie uda się dziś. Kolejną szansę ma 3 listopada.
3: Były wiadomości.
2: Muzyczne radio.
3: Niezapomniane hity wszechczasów.

0: Taka to piosenka, ona otworzyła kolejne wydanie tego programu Niezapomniane Hity Wszechczasów. To jest wydanie z jakiego dnia? Z wtorku 6 października, słonecznego, ciepłego dnia na 86 dni przed końcem roku. Swoją drogą, jeśli wśród waszych znajomych są Artur, Bronisław, Monika albo Roman, to temu ostatniemu nie mówcie, żeby was wymasował, tylko złóżcie im wszystkim najlepsze życzenia, bo oni dzisiaj mają imieniny. A teraz szyld oficjalny?
1: Niezapomniane hity wszechczasów w muzycznym radiu.
0: Tak, taki mamy skład do godziny 13:00. Polecamy się.
1: Reklama.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Alphaville i Sang for the One. Taka to ładna piosenka. Teraz też ładna informacja jest. Słuchajcie, wysłali alert RCB, ale nie tym, co trzeba. Mieli wysłać do województwa lubelskiego. Wysłali do województwa lubuskiego. Nie było tak śmiesznie tym z lubuskiego, bo tam w alercie było, że uwaga, uwaga, znowu coś tam bombardują. I należy zająć bezpieczne schronienie, więc się zdziwili i trochę przestraszyli. Słuchajcie, trzeba im też powiedzieć w tym RCB, że Lublin nie powinien być mylony z Lubinem. Chociaż Lublin, Lublin, jeden pies.
1: Muzyczne radio.
2: Niezapomniane hity wszechczasów.
0: Jest jeszcze Lubin, ale to tylko w podaniach i legendach ludowych. 13 po 11 zakopał R teraz boso. Yeah.

0: Hitbox i Czenko, jeden z tych numerów, których zapomnieć się nie da, ale takie są właśnie niezapomniane hity wszechczasów, które prezentujemy Wam od poniedziałku do piątku w Muzycznym Radiu od 11 do 13, ale też prezentujemy Wam porcję wiadomości z dróg, po to, żebyście wiedzieli, czy dojedziecie i ewentualnie jak bardzo się spóźnicie.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
0: Zaczynamy od E4. Jeżeli chcecie wjechać do Niemiec, no to postójcie chwilę w korku na granicy w Jędrzychowicach, Ludwigsdorfie. Korek nie jest długi, stoi się dosyć krótko. Także tutaj bez większych stresów. Stres natomiast będą mieli ci, którzy od Zgorzelca będą jechali w kierunku Wrocławia, bo staną zaraz za Kostomotami, tam jest spowolnienie i stoi się na Dębowo, a za Kątami Wrocławskimi w kierunku właśnie Wrocławia też będziecie stali, tutaj nie ma innego wyjścia. A dlaczego? Ano z prostej przyczyny, na węźle Pietrzykowice wymieniają bariery energochłonne, zablokowali lewy pas ruchu, więc ruch odbywa się lipasem tylko prawym i taka sytuacja potrwa do godziny 13.30 przynajmniej. Sprawdzamy co tam dalej, na wysokości Magnuszowic też postoicie, ale w kierunku na Wrocław jedziemy dalej A4. Czy tutaj jest bez kłopotu? Nie. Będzie w okolicach Mopa Chechło znów spore spowolnienie, a to za sprawą tego, że drogowcy ciągle tam robią i tam jest zmężka do jednego pasa. Na szczęście to spowolnienie dotyczy tylko kierunku na wschód, w kierunku granicy w Ukrainie. Jeśli chodzi o A18, cóż tu byśmy mieli? Tam dzisiaj robią remont przejścia dla zwierząt i do godziny 15 jest utrudnienie. Tam będzie zwężka. Uważajcie na siebie bardzo mocno. Zaglądamy również na A8, tam na zjeździe na Długołękę przed tym węzłem od strony Warszawy w kierunku na Wrocław też stoi się na Dębowo. Zaglądamy też na drogę S3, tutaj nic się nie zmieniło między węzłami Polkowice Południe, Lubin Północ w kierunku na Zieloną Górę. Doszło na 264 kilometrze do zderzenia pojazdów w ruchu. Zderzył się bus przewożący, bus o taki osobowo towarowy z busem pracowników, którzy pracowali przy drodze S3 właśnie. W tym zdarzeniu na szczęście nikt nie ucierpiał, ale zablokowane są trzy pasy ruchu i ruch odbywa się pasem wyjazdowym tylko z MOP Lubin Północ, poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. A gdybyście wy, drogiej drodzy, wiedzieli o czymś, o czym my nie wiemy, dajcie znać koniecznie. 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
1: Niezapomniane hity wszechczasów
2: w Muzycznym Radiu.

0: Muzyczne radio. Kochamy muzykę.
1: Reklama. Pomysł na jednodniową wycieczkę? Kierunek Budziszyn. Od 14 września do 28 października w technologii und Gründerzentrum przy Preuschwitzerstrasse możesz bezpłatnie odwiedzić interaktywną wystawę Medycyna Przyszłości. Bioprotezy, nanoroboty i technologie sterowane wzrokiem. Tutaj nauki naprawdę można doświadczyć. Połącz zwiedzanie Saksonii z odkrywaniem efektów polsko-niemieckiej współpracy. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2022.
2: Po reklamie.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
5: Pogoda. No to nam się trafiło, że i najcieplej, i najzimniej jest w naszym regionie. O godzinie 11 najchłodniej było w Kłodzku, 12 stopni z haczykiem, a najcieplej w Legnicy i Wrocławiu. Tam termometry pokazywały oficjalnie 19 stopni. Maksimum na dzisiaj to od 20 w Wałbrzychu do 22 w Legnicy i Wrocławiu. Mnóstwo słońca na niebie, na którym chmur dzisiaj jest naprawdę mało, a dzień powinien obyć się bez opadów. Wiatr jest słaby i umiarkowany, on wieje jeszcze przeważnie z południa. Dnia. Jeśli chodzi o ciśnienie, nadal wysokie 1019-1020 hektopaskali, ale w ciągu dnia delikatnie spadnie do wartości optymalnych. Biometr mamy korzystny, a jakość powietrza w ciągu ostatniej godziny polepszyła się i jest teraz albo bardzo dobra, albo dostateczna.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: Hi, my name is Giorgio Moroder and you're listening to Mowetne Radio.

0: Chwilę temu George Moroder i Sia Deja Vu, a teraz Enrique Iglesias i Kelly's Not In Love. Kiedy to było, kiedy ta piosenka była tak popularna? Powiedzcie sami. Właśnie, niedawno. Dosłownie 2 dni temu.
1: Muzyczne radio.
2: Niezapomniane hity wszechczasów.
0: Ostatnio panowie słyną głównie z Inby, z ich wokalistą, w zasadzie to już byłym wokalistą, człowiekiem od rękki w ciemno bardziej niż od śpiewania, tak go przynajmniej niektórzy zapamiętali, czyli z Jackiem Kawalcem, ale daje się również przypomnieć, że kiedyś to słynęli z takich hiciorów jak ten. Wódka Suflera nazywa się ta formacja, niezwykle zasłużona dla polskiej muzyki, a piosenka to Piąty Bieg.

0: Muzyczne radio. Kochamy muzykę.
1: Reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609-983-957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
2: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Po reklamie. Muzyczne radio.
0: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
4: Panie i panowie, z wielką przyjemnością raz jeszcze prezentujemy wam Michaela Schulze z utworem Cover You.

Dalida i Alain Delon i parole, parole, czyli słowa, słowa, a tymczasem u nas charakterystyczna gitara, wiadomo czyja, bo przecież to jest Lady Punk, do poznania po jednej górze dwóch nutkach, tyle że teraz w towarzystwie Macieja Maleńczuka.

0: Niezapomniane hity wszechczasów
1: w muzycznym radiu.
2: Reklama. Pałac Łomnica zaprasza 10 i 11 października na kiermasz dożynkowy. Regionalne produkty wiejskie i rękodzieła, lokalne browary, atrakcje dla dzieci, pyszne jedzenie i wspaniała atmosfera z muzyką Dixielandową na żywo. Zapraszamy 10 i 11 października do Łomnicy.
3: Uwaga! Jelenia Góra i okolice. Nowy salon ATR Moto już otwarty. Krosy, quady, motocykle i skutery. Wiele renomowanych marek, duży wybór na miejscu oraz kompleksowa obsługa. Sprzedaż, serwis i transport. Zapraszamy. Jelenia Góra, Wiejska 39 oraz Świdnica, Folwarczna 5. ATR Moto. Widzimy się w salonie.
4: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
5: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
6: 12.
0: Czas na wiadomości.
7: Śmiertelne potrącenie na pasach, zarzuty i areszt dla 21-latka. Ostatnie tango w Buenos Aires. Leo Messi żegna się z reprezentacją. Pasażerowie na gapę w autobusach. Młodzi medycy szukają groźnych bakterii. Ewelina Walczak. Za kratkami poczeka na proces. Na 3 miesiące trafi do aresztu 21-letni Michał Eł, który w Nowym Sączu zabił na przejściu dla pieszych 50-letniego mężczyznę. Informuje sędzia Bogdan Kijak.
8: Sąd rejonowy w Nowym Sączu powołał się na obawy utrudniania postępowania przez podejrzanego poprzez nakłanianie świadków do składania nieprawdziwych zeznań.
7: Podejrzanemu zarzucono spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym podczas uczestniczenia w nielegalnym wyścigu. Są nowe informacje na temat nocnego pożaru w szpitalu imienia Rydgiera w Krakowie. Ogień pojawił się w jednej z sal na 10. piętrze. Zanim strażacy dotarli na miejsce, pacjentów z tego piętra wywoziły pielęgniarki, powiedział Hubert Ciepły, rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej.
9: Bardzo bohaterską postawą wykazały się pielęgniarki. Natychmiast zaczęły ewakuować pacjentów leżących na łóżkach.
7: Na miejscu jest prokurator, a przyczyny pożaru nie są na razie znane. To mają ustalić biegli. Francuscy uczniowie na dziś zapowiadają największą jak do tej pory falę protestów. Media szacują, że w głównej manifestacji w Paryżu może wziąć udział nawet kilkadziesiąt tysięcy osób. Uczniowie protestują od ponad tygodnia, paraliżując działanie szkół średnich. W niektórych miejscach dochodzi do zamieszek. Protestujący domagają się poprawy warunków edukacji, odciążenia podstawy programowej i większych pieniędzy na oświatę. To koniec pewnej epoki. Leo Messi zagra dziś ostatni mecz w reprezentacji. Cała Argentyna szykuje się już od kilku dni na ostatnie tango jednego z najlepszych piłkarzy w historii. Więcej o tym Michał Waszkiewicz.
10: Messi do Argentyny dotarł już w piątek. W towarzystwie żony, dzieci i matki najpierw prywatnym odrzutowcem poleciał do rodzinnego Rosario, a następnie dołączył do zespołu, który trenował pod Buenos Aires w ośrodku treningowym imienia Leo Messiego. Już to pokazuje, że w kraju jest bohaterem i żywą legendą. Król jest w domu, ogłosiła wówczas argentyńska federacja, a w tym domu Messi rządził przez 21 lat. Zaczął od tytułu Mistrza Świata do lat 20, potem było olimpijskie złoto w 2008 roku, dwa triumfy w Copa America i dwa finały Mistrzostw Świata, ten przegrany w lipcu tego roku i ten wyjątkowy sprzed 4 lat w Katarze, gdy Messi sięgnął gwiazdę, wygrywając mundial. Dziś w nocy wybitny Argentyńczyk po raz ostatni założy koszulkę w biało-błękitne pasy.
7: I niezależnie od tego, ile bramek padnie, cały piłkarski świat wstrzyma oddech, by pożegnać mistrza. Czego dotykamy w drodze do pracy? We wrocławskich autobusach i tramwajach ruszyło polowanie na groźne bakterie. Przez najbliższe 2 tygodnie studenci Uniwersytetu Medycznego będą pobierać próbki z siedzeń, poręczy i kasowników. Akcja nosi nazwę Pasażerowie na gapę. Naukowcy chcą sprawdzić, czy w miejskiej komunikacji kryją się niebezpieczne, lekooporne drobnoustroje.
0: To były wiadomości.
1: Muzyczne radio.
0: Niezapomniane hity wszechczasów.

0: Oceana i Endless Summer, niekończące się lato. Takie niekończące się lato to mamy teraz, chociaż ono się skończy już pojutrze niestety, znaczy nie do końca, ale na pewno będzie zdecydowanie chłodniej i bardziej deszczowo. Ale my nie o tym, my powiemy o rzeczach wesołych. Mój znajomy poskarżył się na Tres, że zamówił dwie przesyłki z taśmami szpulowymi z Japonii, bo lubi taśmy szpulowe. Ma odpowiedni magnetofon, bardzo zazdroszczę, ładna to jest rzecz, chociaż brzmi tak se. Otwiera PDF-a od Poczty Polskiej, a tam rodzaj towarów znajdujących się w wyżej wymienionej przesyłce nie pozwala na dokonanie odprawy celnej przez Pocztę Polską S.A. No i rozumiem, że japoński awangardowy jazz to muzyka dla większości słuchaczy brzydka i niestrawna, ale żeby aż tak? No więc sprawdził listę kupionych taśm, a tam się okazało, że na jednej jest napisane Japanese Military Songs Volume 1, czyli japońskie pieśni wojskowe, część pierwsza. No tak, a gdyby on chciał to nawet zaśpiewać, to co by wyszło, że jest wywrotowcem?
1: Niezapomniane hity wszechczasów
2: w muzycznym radiu.
0: No tak, u nas niezapomniane hity wszechczasów i nie będzie żadnych piosenek wojskowych. Na szczęście, 7 minut po godzinie 12.
3: Reklama.
4: Bad Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 30 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215 795 135 215 15.
5: Uprawiasz kukurydzę lub rzepak? Agrofert Polska Elewator w Lwówku Śląskim kupi je od Ciebie. Oferujemy atrakcyjne ceny skupu, terminowe płatności oraz rzetelne warunki współpracy. Nie czekaj, zadzwoń 512 018 308. 512 018 308. Uwaga, szukamy osób do pracy przy suszeniu kukurydzy.
6: Kontenery, które idealnie nadają się na cele biurowe, socjalne, magazynowe lub na wymarzony domek letniskowy, znajdziesz w nowo otwartym porcie kontenerowym w Godzieszowie. Solidne konstrukcje i wszechstronne zastosowania. Oferujemy transport pod wskazany adres. Znajdziesz nas w Godzieszowie za stacją Orlen. Szczegóły telefon 537 012 000. Port kontenerowy Godzieszów. Zapraszamy!
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Zaprasza Ultima, dealer Skody w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106.
11: Skoda.
12: Po reklamie.
13: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
14: 7-letni Piotruś ze Złotoryi walczy z genetyczną chorobą, która stopniowo niszczy jego mięśnie. Szczęśliwie za granicą już dostępny jest lek, zastosowanie którego daje szansę na zatrzymanie lub znaczne spowolnienie schorzenia. Zasadniczą przeszkodą, jaką rodzice Piotrusia muszą pokonać, to wpłata do kliniki blisko 15 milionów złotych. Brakuje jeszcze około 8 milionów. Oto słowa rodziców skierowane do słuchaczy. Gorąco Wam dziękujemy za dotychczasowy udział w zbiórce. Prosimy o dalsze wpłaty. Przekonajcie wrażliwych i hojnych ludzi do pomocy Piotrusiowi. Podaję adres siepomaga.pl Piotruś Szliwa, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl Piotruś Szliwa, myślnik, zbiórka charytatywna.
15: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: To dobrze, sprawdziliśmy sobie, jak brzmią japońskie pieśni wojskowe. Słuchajcie, nasze życie jest za krótkie, żeby to sprawdzać. Zdecydowanie nie polecamy, ale swoją drogą tam czujności gratulujemy rzeczywiście pracownikom poczty, że takie rzeczy od razu cenzurują, bo wiadomo, co tam może być, a nuż jakieś materiały bardzo niekorekt. Kwadrans po godzinie 12.
1: Muzyczne radio.
2: Niezapomniane hity wszechczasów.
0: I żadnych pieśni wojskowych, tylko wideo teraz i ktoś nowy.

0: O, chciałoby się tylko oh yeah zakrzyknąć na końcu Dire Straits i Twisting by the Pool, ależ to jest fajny numer. Słuchajcie, on ma tyle lat, że już nawet się tego policzyć nie da, najstarsi górale nie pamiętają, a dalej jest fajny.
1: Niezapomniane hity wszechczasów
2: w muzycznym radiu.
0: No właśnie, zupełnie jak ten numer Mojo i Lady Hear Me Tonight. To był który rok? 2001? 2000? Kiedy ten numer kręcił dosłownie całym światem. Jedna krótka pętla grana w kółko Macieju, w kółko Macieju, w kółko Macieju, która zawładnęła wtedy kulą ziemską. A dzisiaj? A dzisiaj też się słucha tego z wielką przyjemnością, prawda?

0: To jest Muzyczne Radio.
1: Reklama.
2: Odkryj smak karkonoszy w restauracji The View w Happy Valley Resort. Kuchnia inspirowana naturą z imponującym widokiem na górską panoramę. Wpadnij do nas na lunch lub kolację. Chcesz zarezerwować stolik na przyjęcie urodzinowe lub komunię? Zapraszamy! Restauracja The View w Happy Valley Resort. Szklarska Poręba, ulica Dolna 17.
3: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.
1: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa. Dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: 12.30, a o tej porze w naszym regionie jest od 16 stopni na ziemi kłodzkiej do 21 w Legnicy, prawie że, a te 21 stopni w Legnicy to najwyższa temperatura w Polsce w ogóle notowana w południe. Jeśli chodzi o maksima na dzisiaj, to od 20 w Wałbrzychu do 22 w Legnicy i Wrocławiu właśnie. Dzień ze słońcem, dzień bez chmur i bez opadów z wiatrem słabym i umiarkowanym.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
7: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Państwo pozwolą, że powiemy wam, że ciśnienie nadal jest całkiem wysokie, 1020 hektopaskali w ciągu dnia delikatnie spadnie do wartości optymalnej, a jeśli chodzi o biometr, to jest i będzie do końca dnia korzystny, a jakość powietrza praktycznie wszędzie teraz jest bardzo dobra, z wyjątkiem kilkunastu punktów, które są oświetlone w kolorze ostrzegawczym żółtym. Najgorzej w tej chwili jest jak zwykle w aglomeracji opolskiej, a także w Lesznie. Najlepiej w Jeleniej Górze i Legnicy. Jeśli chodzi o raport regionalny, to teraz zaprasza na niego Jacek Rogulski.
8: Na początek duże ćwiczenia w Wałbrzychu, będą utrudnienia w ruchu. Syreny, bardzo dużo służb ratowniczych, policji i wojska. Już 12 października mieszkańcy Wałbrzycha mogą być świadkami dość niecodziennych scen. Biuro Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta i Tauron S.A. we współpracy ze służbami ratowniczymi i wojskiem planują przeprowadzenie dużych ćwiczeń. Szczegóły zna Jacek Zych.
9: Jak powiedział mi kapitan Jerzy Biliński, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu, ćwiczenia to test gotowości służb na działania w wypadkach ponadstandardowych zagrożeń. Pojedyncze epizody przeprowadzone zostaną w kilku miejscach w mieście. Służby jednak nie zdradzają szczegółów.
10: Jeżeli chodzi o to, czego możemy się spodziewać, to na pewno utrudnień w ruchu. Natomiast bardziej tych scenariuszy ćwiczeń nie chciałbym zdradzać ze względu na element zaskoczenia. Na pewno się pojawi sporo policji, wojska i straży pożarnej, także nie panikować, to są tylko ćwiczenia. Natomiast mówię, o scenariuszu tak bardziej nie chciałbym się wgłębiać.
11: Ćwiczenia mają za zadanie przede wszystkim koordynację i współpracę wszystkich służb, wszystkich podmiotów ochrony ludności i obrony cywilnej. Chcemy być gotowi na różne scenariusze, stąd też zakres będzie na pewno bardzo szeroki, ciekawy i dotyczący bardzo wielu elementów.
9: To kolejno kapitan Jerzy Biliński i młodszy kapitan Robert Strojny z jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 2 w Wałbrzychu. Jak mówią strażacy, tego dnia w mieście można spodziewać się utrudnień w ruchu, na ulicy można też będzie zobaczyć wojsko. Strażacy apelują, mimo iż są to tylko ćwiczenia i nie ma się czego obawiać, należy bezwzględnie stosować się do zaleceń służb, tak policji, jak straży pożarnej czy wojska.
11: Na pewno nie musimy się obawiać, natomiast należy zachować spokój, słuchać komunikatów, słuchać poleceń służb, jeżeli znajdziemy się w miejscu, gdzie te służby będą operowały, gdzie będą prowadziły swoje działania.
9: Dodaje młodszy kapitan Robert Strojny z jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 2 w Wałbrzyskiej Państwowej Straży Pożarnej. Ćwiczenia odbędą się, jak już wspomniałem, 12 października. Działania służb będzie można obserwować od rana do późnego popołudnia. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
8: Jawor w ścisłej czołówce rankingu inwestycji. W najnowszym zestawieniu Inwestycje Samorządów 2025, przygotowanym przez redakcję Pisma Wspólnota, miasto awansowało z 14 na 6 pozycję w kraju. Wśród miast powiatowych, biorąc pod uwagę wydatki inwestycyjne na jednego mieszkańca, nie kryje zadowolenia Emilian Dera, burmistrz Jawora.
12: Ogromnie nas to cieszy, bo to mobilizacja do jeszcze większej pracy, ale też potwierdzenie tej skuteczności w pozyskiwaniu środków zarówno rządowych, jak i unijnych. To także stworzenie mocnej bazy gospodarczej i ogromnego terenu inwestycyjnego dla Mercedesa, dzisiaj także dla nowego inwestora Widy XL. Wszyscy razem pracujemy w Jaworze na to, aby ten sukces właśnie był odzwierciedlany w konkretnych rankingach. To nie ocena jury, ale twarde dane ekonomiczne. To konkretne inwestycje i dziesiątki milionów złotych pozyskane dla Jawora. Jest blisko ważnych innych ośrodków, na które kiedyś spoglądaliśmy, a dzisiaj w tym wyścigu Jawor uplasował się w pierwszej dziesiątce na ponad 260 miast, więc jest to dla nas ogromne wyróżnienie, ale też podziękowanie dla mieszkańców, dla wszystkich współpracowników za to, ile pracy wkładamy po to, aby później móc oglądać efekty każdego dnia. Jawor ma ogromny potencjał, ale jeszcze więcej wyzwań, jesteśmy tego bardzo świadomi, więc to jest ogromna motywacja do pracy.
8: Na koniec wzorowa reakcja dzieci i szybkie działania dorosłych. Na jednym z podwórek w Legnicy 29-letni mężczyzna chwycił 5-letniego chłopca, wziął go na ręce i zaczął się z nim oddalać. Dzieci, które były świadkami zdarzenia, natychmiast zaczęły krzyczeć i wołać o pomoc dorosłych, relacjonuje Jagoda Ekiert, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.
13: 5-letni chłopiec przebywał na podwórku razem z innymi dziećmi. W pewnym momencie podbiegł do niego mężczyzna, chwycił dziecko, wziął je na ręce i zaczął się z nim oddalać. Reakcja dzieci była natychmiastowa. Zaczęły głośno krzyczeć i wołać o pomoc. Ich prawidłowa reakcja zaalarmowała kolejno znajdujących się w pobliżu rodziców, którzy bez chwili zwłoki ruszyli w kierunku mężczyzny. Po przebiegnięciu kilkunastu metrów mężczyzna przewrócił się z dzieckiem. 29-latek, zostawiając chłopca, próbował uciec, jednak został dogoniony przez świadków zdarzenia. Chwilą później mężczyzna był już w rękach policjantów. Zatrzymany zachowywał się agresywnie, nie wykonywał poleceń funkcjonariuszy i próbował ich kopać. Badanie alkomatem wykazało, że ma blisko 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Ze względu na jego zachowanie wykonano również test na obecność środków odurzających. Wynik był pozytywny w kierunku amfetaminy i metamfetaminy. Po wykonaniu wszystkich niezbędnych czynności 29-latek został osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych.
8: Mężczyzna usłyszał już zarzuty bezprawnego pozbawienia wolności, za co grozi kara nawet do 15 lat więzienia. Kolejny raport o 13.30.
7: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
14: Hello guys, my name is Klingon and you are listening to Muzyczne Radio.

0: Jumping Out i Jabal to jest dopiero numer fantastyczny, jeszcze z tym saksofonem, który tam wygrywa ten motyw, który chodzi później po człowiekowi po głowie. Może niedługo, ale chodzi. 20 minut przed godziną 13.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: No to sprawdzamy, co tam się dzieje na czwórce. To, co działo się na kilometrze z numerem 97, czyli w kierunku Wrocławia, naprawiano bariery energochłodne i zablokowali prawy pas ruchu. To już się zakończyło dobre pół godziny temu. Jeśli chodzi o S3 z kilometrem 264 między węzłami Polkowice Południe, Lubin Północ w kierunku na Zieloną Górę, tam gdzie zderzyły się dwa samochody, też jest już po utrudnieniu od jakiejś pół godziny, poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. No sprawdźmy, co się dzieje aktualnie. Jeśli chodzi o drogę A8, to jest kłopot. Kłopot w okolicach Długołęki w kierunku na Wrocław. Tutaj stoi się na Dębowo i to jest sytuacja w zasadzie stała. Jeżeli jedziecie zaś A4, to nie będziecie stali już na przejściu granicznym, więc w Drzechowicach tam wszystko idzie na bieżąco, natomiast będziecie stali jadąc w kierunku na Wrocław jeszcze przed zjazdem na Kąty Wrocławskie. Tam spowolnienie, a później stoi się na Dębowo aż do samego Wrocławia. Następne kłopoty? To nie na czwórce. Również na S5, a także S3 idzie wszystko bez większych kłopotów. A gdybyście wy, drogi i drodzy, wiedzieli o czymś, o czym my nie wiemy, to dajcie koniecznie znać 757-646-646 albo wyślijcie nam głosów z aplikacji mobilnej muzycznego radia.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem. Reklama.
2: Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
3: Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za ciebie. Tak, dobrze słyszysz, aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj w apartamentach Sudetia w Jeleniej Górze i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły. www.apartamenty-sudetia.pl. Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.
2: Niezapomniane hity wszechczasów.
6: W muzycznym radiu.

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz biję.

0: Niezapomniane hity wszechczasów w muzycznym radiu.
1: O proszę, i to jakie to jest Van Halen i Jump, a my zaglądamy do kalendarium muzycznego, w którym to zapisano smutną rocznicę. Otóż 6 lat temu

Odszedł do największej orkiestry świata Eddie Van Halen, gitarzysta i klawiszowiec formacji Van Halen właśnie, a w latach 72-74 będący głównym wokalistą zespołu, a później tak zwanym wokalistą wspierającym. Chórki śpiewał, co by nie mówić. Urodził się w roku 1955.

0: Tak, jeszcze z dobrych wiadomości jest taka, że utrudnienie, które było na A4 na węźle Pietrzykowice w kierunku na Wrocław już się zakończyło. Panowie wymienili bariery energochłonne i kłopotów w tym miejscu powoli nie powinno być, ale zanim korek się rozładuje, to wiadomka to potrwa.
1: Siema, mówi 18ML, słuchacie muzycznego radia, tutaj naprawdę kochają muzykę. Pozdrawiamy.
0: Jak zapomniecie, kto są niezapomniane hity wszechczasów. Radek Bajor, do usłyszenia za moment. To miejsce zajmie miła, młoda, uśmiechnięta Marta Wojtunik. Pa!

0: hity.
1: Niezapomniane hity wszechczasów.
2: W muzycznym radiu.
3: Reklama. Dynamiczna wymiana oleju w automatycznych skrzyniach biegów w najlepszej cenie w Jeleniej Górze. Szybkie terminy, fachowa obsługa i doradztwo. Q-Serwis, autoserwis Bieniarz. Dzwoń 75 64 44 007. Więcej o promocjach na Facebooku. Dynamiczna wymiana oleju tylko w Q-Serwis, autoserwis Bieniarz. Jelenia Góra, Wolności 150.
4: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
5: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
6: 13.
1: Czas na wiadomości.
6: Odwołany proboszcz zgodził się opuścić parafię w Grójcu. Nobel z fizyki przyznany znamy tegorocznego laureata. Sukces orzechowej akcji, stołeczne zwierzęta mają już zapasy. Ewelina Walczak, koniec głośnego konfliktu w podoświęcimskim Grójcu. Biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel oświadczył po spotkaniu z odwołanym z funkcji proboszcza w Grójcu, księdzem Józefem Zborkiem, że zgodził się on podporządkować i opuścić parafię. Dodał, że duchowny dopuścił się poważnego przestępstwa kanonicznego, mówi ordynariusz bielsko-żywiecki biskup Roman Pindel.
7: Ksiądz Józef Zborek został odwołany z urzędu proboszcza w związku z bardzo poważnymi nadużyciami w wypełnianiu tej funkcji. Szczegółów nie mogę powiedzieć ze względu na ochronę prywatności księdza Józefa. On sam może poinformować, kto zapyta.
6: Według nieoficjalnych informacji przyczynami jego odwołania mogło być jego zbyt liberalne według hierarchów Kościoła podejście do udzielania chrztów i ślubów. Mówi się również o sporach o finanse parafii. Byli i obecni menadżerowie Orlenu zatrzymani przez ABW. Śledztwo dotyczy zaniżania cen paliw na stacjach przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku. Prokuratura postawiła zatrzymanym zarzuty, ale ich treść jeszcze nie jest znana. Belgijski fizyk cząstek elementarnych Francis Halsen został laureatem tegorocznej Nagrody Nobla z dziedziny fizyki. Decyzję ogłosiła Królewska Szwedzka Akademia Nauk.
8: The Royal Swedish Academy of Sciences.
9: Jako Królewska Szwedzka Akademia Nauk ogłaszamy światu, że laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki za 2026 rok został Francis Halsen za swój decydujący wkład w rozwój obserwatorium neutrinów Ice Cube i odkrycie neutrin wysokoenergetycznych pochodzenia astrofizycznego.
6: Francis Halsen od lat był wymieniony jako potencjalny kandydat do Nagrody Nobla. Na Morzu Czarnym trwa akcja ratunkowa po ataku dronów na statki przewożące zboże. Trafione zostały dwie jednostki znajdujące się 80 mil od wybrzeży Bułgarii. A zaledwie wczoraj również na Morzu Czarnym, tyle że na wodach terytorialnych Rumunii, zatonął turecki statek handlowy. Jego zaatakowały dwa rosyjskie drony. Dwie osoby zginęły, a z pokładu uratowano 11 marynarzy. Więcej o tym Cezary Jaszczyk.
9: Jak wynika z informacji przekazywanych przez miejscowe media, jeden z trafionych statków zatonął. Los załogi nie jest w tym momencie znany. Na pokładzie drugiego statku wybuchł pożar. 18-osobowa załoga została uratowana przez przepływający w okolicy bułgarski prom pasażerski. Do tej pory nie udało się ustalić pochodzenia dronów. Bułgarski premier zwołał w tej sprawie specjalną naradę z szefami służb.
6: Dziś rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Zdaniem ekonomistów Rada nie zmieni stóp procentowych w październiku i tym samym główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, pozostanie na poziomie 3,75%. Warszawskie ZOO kończy tegoroczną zbiórkę orzechów i żołędzi. Magazyny są już pełne dzięki ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców. Zebrane dary wzbogacą dietę m.in. żubrów, żyraf i małp. Jesienne przysmaki posłużą też opiekunom jako nagrody podczas medycznych treningów oraz do organizowania zwierzakom specjalnych zabaw w ukrywanie i poszukiwanie jedzenia.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
10: Kochamy muzykę.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Ruszyło głosowanie jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego na projekty inwestycyjne, oświatowe, społeczne i zielone, zgłoszone na rok 2027. Głosowanie odbywa się za pomocą platformy elektronicznej lub w jednym z 8 punktów głosowania. Więcej informacji na stronie www.jbo.jeleniagora.pl. Głosowanie potrwa do 12 października 2026 roku. Zapraszamy!
3: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Muzyczne radio.
1: Dub Dogs i How Does It Feel, nagranie, które wykorzystuje sample z znanego hitu Blue Monday. Całe szczęście już dziś nie poniedziałek, już wtorek, czyli dzień tygodnia, który w rankingu zdecydowanie góruje nad poniedziałkiem. Marta Wojtynik, witajcie, mamy 12 minut po godzinie 13 i kolejne bardzo słoneczne popołudnie, z którego korzystają na pewno rowerzyści. Ich jest naprawdę bardzo sporo na drogach, a więc kierowcy samochodów na pewno z tego powodu się bardzo cieszą. Uważajmy więc na siebie, ruch na drogach dość spory, tych jeleniogórskich na pewno. No a w Muzycznym Radiu oczywiście będzie dużo dobrej muzyki popołudniową porą. Już teraz zapraszamy Was na nasz popołudniowy program, w którym na pewno już niedługo piosenka dnia, Music News, a zanim to nagranie, które jest stosunkowo nowe, jest to utwór, który otwiera już 10. album Mroza, Naturalny High.

0: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.
1: Czas na naszą wtorkową piosenkę dnia, w niej duet Sophie Tucker, który do współpracy zaprosił już legendarny zespół One Republic. Wspólnie wydali nagranie.

0: Music News meldują się zgodnie z planem, a wraz z nimi nowe single od Leony i Lil Nas X, a także specjalna edycja drugiego albumu Holly Humberstone, która zawierać będzie aż 5 nowych piosenek. Sprawdźmy szczegóły. Tomek Dudkiewicz i Music News. Witamy i zapraszamy. Z ponad 30 złotymi i platynowymi płytami oraz współpracami z takimi artystami jak choćby One Republic, Callum Scott, Alan Walker, Clean Bandit, G-Eazy, Armin Van Buren czy też Steve Aoki, Leony, bo o niej tutaj mowa, ugruntowała swoją pozycję czołowej wokalistki popowej u naszych zachodnich sąsiadów. Przeszła do historii muzyki jako pierwsza niemiecka artystka, która wprowadziła 4 kolejne utwory na szczyt krajowego zestawienia Airplay. Niezależnie od tego, czy występuje na scenie, czy jako trenerka w programie The Voice Kids, Leony zachwyca jako wokalistka, songwriterka i charyzmatyczna artystka estradowa. Po serii udanych duetów Leony zaprezentowała fanom pierwszy w tym roku solowy singiel. Piosenka Way Too Late opowiada o ruszeniu naprzód po rozstaniu i o tym, by osoba, która pozwoliła nam odejść, musiała patrzeć, jak świetnie radzimy sobie bez niej. Kiedy w końcu wraca i nagle znajduje wszystkie właściwe słowa, by przeprosić, jedno od dawna jest jasne. Jest już na to zdecydowanie za późno. Emanujący pewnością siebie, chwytliwy i stworzony z myślą o parkietach singiel Way Too Late łączy nowoczesny pop z nutą nostalgii. To jedna z tych nowości, jakie już trafiły na playlistę muzycznego radia. Tymczasem Holly Humberstone ogłosiła premierę Cruel World Saw It Ends, specjalnej edycji swojego wysoko ocenianego drugiego albumu Cruel World. Wydawnictwo ukaże się 13 listopada i będzie zawierało aż 5 zupełnie nowych utworów. Jednym z nich jest euforyczny alt-popowy Too Cute To Be Lonely, który trafił właśnie do rozgłośni radiowych. Inspirowany twórczością grupy ABBA, Madonny czy Robin, nowy numer przypomina o wyjątkowym talencie Holly do pisania piosenek. Towarzyszący utworowi teledysk wyreżyserował Silken Weinberg, który wraz z Holly i jej siostrą Ellery pracował nad stworzeniem zaczarowanego, mrocznego, baśniowego świata Cruel World. Klip przedstawia kolejny rozdział opowieści. Jak mówi sama Holly, dla mnie ta baśń się nie kończy. Po prostu przewraca się strona i zaczyna nowy rozdział. Cruel World było podróżą ku samozapoznaniu i odnalezieniu pewności siebie w moim głosie, a piosenki na Saw It Ends brzmią bardziej pewnie i bardziej zdecydowanie. Music News. Pozostajemy przy nowościach. Dobrze znany wam z fal muzycznego radia Lil Nas X powraca po półtorarocznej przerwie z nowym singlem World's Greatest. To triumfalny, a jednocześnie niezwykle osobisty utwór otwierający nowy rozdział w karierze tego artysty. Montero zapowiedział premierę piosenki w wyjątkowy sposób, dzieląc się wiadomością głosową od swojej zmarłej matki, Tamiki Hill, której dedykuje zarówno utwór, jak i towarzyszący mu teledysk. W poruszającym nagraniu zachęca ona syna, by kierował się wiarą, a nie tym, co widzi. Nigdy się nie poddawał i pamiętał, że wszystko ostatecznie się ułoży. Udostępniając wiadomość, artysta napisał: "Walk by faith and not by sight" było ulubionym powiedzeniem mojej mamy. Im dalej idę przez życie, tym bardziej rozumiem, jak wiele ono znaczy. Na koniec Music News łapcie kilka gorących premier. Purple, Disco Machine i nowy singiel Test My Luck, LFR Band z nową wersją Same Old Sky i wspomniana Leony z piosenką Way Too Late. Tomek Dudkiewicz i Music News, tyle na teraz. Dziękujemy za uwagę. Do miłego.
1: Muzyczne radio.
2: Yo, yo, we're Lucas and Steve, and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama. Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
1: Jesienna wyprzedaż u Barabasia. Budujesz albo remontujesz? Zgarnij super rabaty na kostkę brukową i płyty tarasowe prosto od producenta. I do tego projekt gratis. Promocja przez cały październik. Nie czekaj do wiosny. Odwiedź nasz ogród wystawowy. Firma Barabaś w Lubinie.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł w różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa. Dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
6: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
7: Trwa kolejny jesienny i na maksa słoneczny dzień na Dolnym Śląsku. Zachmurzenie dziś małe na terenie całego województwa. Jeżeli chodzi o ciśnienie, ono jest w tendencji spadkowej, wynosi 1019 hektopaskali, a na termometrach obecnie zobaczymy od 19 do 21 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
6: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
8: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: Taka słoneczna aura na pewno utrzyma się dziś do końca dnia. Jeżeli chodzi o jakość powietrza, ona jest dobra. Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
9: Miliony na bezpieczeństwo, szkolenie młodzieży i sportowe emocje. Sprawdzamy, czym żyje dziś region. Flota pogotowia ratunkowego w Jeleniej Górze powiększyła się o 3 nowoczesne ambulanse. Fabrycznie nowe Mercedesy wyposażone są w zaawansowane nosze hydrauliczne, które odciążą ratowników i poprawią komfort pacjentów. Pojazdy warte 2 miliony złotych w całości sfinansował Urząd Marszałkowski. Karetki jeszcze dziś wyjadą na drogi Jeleniej Góry, Kamiennej Góry i Lwówka Śląskiego. Wsparcie dla pogotowia to nie jedyna dwumilionowa inwestycja dolnośląskiego samorządu, bo region stawia też na edukację obronną. Strzelnica w każdej szkole to nowy program uruchomiony przez samorząd województwa. W tym roku zabezpieczono na ten cel ponad 2 miliony złotych. Jak zapowiada Małgorzata Celińska-Majer, radna Sejmiku Województwa, jeśli zainteresowanie projektem będzie duże, program doczeka się kontynuacji w kolejnych latach.
10: W tej chwili trafia to do kilku szkół tylko i do kilku powiatów. Uważam, że taka sieć tych szczelnic powinna mieć większy dostęp na Dolnym Śląsku, żeby większość młodzieży mogła mieć dostęp do nauki tego. Wiemy, jakie czasy są niebezpieczne. Kiedyś w szkołach uczyli, teraz nie ma tej nauki. Z drugiej strony sport wychowuje. Sport wychowuje dzieci, młodzież, dyscyplinuje, wyzwala różnego rodzaju emocje, dążenie do czegoś, do jakiegoś celu, więc to też jest pomoc, żeby ta młodzież miała cel w życiu i była lepsza. I bardzo się cieszę, że po uchwaleniu tej kwoty, tym kilku powiatom dla szkół, zostały jeszcze środki. Wiem, że za kilka dni będzie ogłoszony drugi nabór, dlatego bardzo się cieszę, że jest takie duże zainteresowanie, bo chodzi nam o to, żeby to się rozeszło po Dolnym Śląsku, że jest taka możliwość, że jest to nawet w normalnej szkole może być taka szczelnica, nie trzeba jej budować, a można się uczyć. Będziemy budować budżet na przyszły rok, więc jak to się rozejdzie, to uznamy, że jest potrzeba znalezienia w budżecie w przyszłym roku kolejnych pieniędzy dla kolejnych szkół.
9: Gdy jedni będą ćwiczyć celne oko w szkołach, inni wybiegną na ulicę Świdnicy, gdzie o wygraną powalczą nie tylko sportowcy, ale i dopingujący ich mieszkańcy. Nawet 1500 zł nagrody może trafić do grupy, która najlepiej i najbardziej kolorowo wesprze biegaczy podczas zbliżającego się półmaratonu świdnickiego. Miasto oficjalnie ogłosiło konkurs na najlepszą strefę kibica.
11: Tak, rzeczywiście strefy kibica na świdnickim półmaratonie, szczególnie te w miejscowościach poza granicami administracyjnymi Świdnicy, kibice przybierają z roku na rok coraz bardziej kolorowe i fantazyjne formy. Przebrania, muzyka i przede wszystkim bardzo głośny doping to to, o czym co rok mówią uczestnicy biegu.
4: Zdecydowanie tak. Widać, że mieszkańcy zarówno miasta, jak i gminy wiejskiej, bo ta trasa przebiega też przez gminę wiejską Świdnica, bardzo angażują się w te działania, co oczywiście wzbogaca całość imprezy. Pokazuje, że nie tylko sami biegacze dobrze się bawią, ale również osoby, które obserwują ich w zmaganiach. A dla biegaczy to jest taka, można powiedzieć, dodatkowa motywacja, tak? Widząc wesołych ludzi, którzy ich jeszcze bardziej dopingują i namawiają do tego, żeby szybciej biegli, tak? Mimo długiej trasy i wysiłku.
11: To Mateusz Jadak z Urzędu Miasta w Świdnicy. Konkurs przewidziano dla dwóch grup, dla dorosłych i młodzieży szkolnej, osobno z miasta, a osobno z gminy wiejskiej Świdnica, czyli miejscowości ościennych.
12: Grupy te muszą zadbać o własną tablicę, o nazwę tej strefy, zadbać o to, aby to miejsce, które będą zajmować, pozostało w odpowiednim stanie. Ze względów bezpieczeństwa nie mogą używać materiałów pirotechnicznych, rozpalać ognisk, zatrzymywać biegaczy.
11: A to już Magdalena Dzwonkowska, rzecznik Urzędu Miasta. W Świdnicy dobre kibicowanie może się opłacić. Główną nagrodą przyznawaną na podstawie opinii i komisji konkursowej, i samych biegaczy jest 1500 zł za pierwsze miejsce i odpowiednio 1500 za drugie i trzecie. Ze Świdnicy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
9: Kolejne doniesienia z regionu o 14.30.
8: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
13: Hey, we're Ten Fei and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
3: Uwaga! Jelenia Góra i okolice. Nowy salon ATR Moto już otwarty. Krosy, quady, motocykle i skutery. Wiele renomowanych marek, duży wybór na miejscu oraz kompleksowa obsługa. Sprzedaż, serwis i transport. Zapraszamy. Jelenia Góra, Wiejska 39 oraz Świdnica, Folwarczna 5. ATR Moto. Widzimy się w salonie.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
2: Po reklamie.
3: Słuchasz muzycznego radia.

0: Carla Fernandez i Co jeśli.
1: Muzyczne radio.
0: Czas na powrót do naszego wtorkowego hit typu. Jest to nagranie na pewno wyjątkowe pod wieloma względami. Jest to utwór od jednego z obecnie najpopularniejszych artystów w Niemczech. To Michael Schulte, artysta, któremu wielką sławę przyniósł udział w programie The Voice oraz udział w Eurowizji. Artysta bardzo prężnie prowadzi swoją karierę i wydaje naprawdę świetne piosenki, które głównie są o miłości. A jego nowe nagranie jest na pewno wyjątkowe, jeżeli chodzi o jego dyskografię, bo odnosi się do jego dzieci. Cover You to jest utwór, który Michael Schulte napisał dla swoich synów. Jest to utwór o tym, jak ważne jest bezpieczeństwo, poczucie bezpieczeństwa podczas dorastania.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

Life is simple, życie jest proste, no i mogliby się niektórzy z tym nie zgodzić. Nagranie bardzo pozytywnie nastrajające, mówiące o tym, że jeśli coś ci się nie podoba, to to po prostu zmień. Fajnie by było, jakby to było zawsze takie proste. Już zbliżamy się do godziny 14. Przypominamy o utrudnieniach w Jeleniej Górze. Kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia, które trwają od dziś do 8 października przy przejeździe kolejowym na ulicy Spółdzielczej w regionie skrzyżowania z ulicą Karola Miarki. Są tam prowadzone prace remontowe przez kolej. Objazd wyznaczony jest ulicami Zgorzelecką, Jana Sobieskiego i Karola Miarki. Przypominamy, utrudnienia mogą napotkać kierowcy do 8 października. Tak samo osoby podróżujące komunikacją miejską. Również trasy niektórych autobusów zostaną zmienione. She's

0: Reklama. Kopcenie z rury? Spadek mocy? To znak, że filtr DPF i twoi sąsiedzi wołają o pomoc. Umów się na wizytę w serwisie DPF w Lubaniu. Zadbamy o twoje auto i o czyste powietrze. Pełny serwis filtrów DPF, FAP i katalizatorów oraz wszystkie inne bieżące naprawy. Klocki, olej, filtry, serwis silnika. Dzwoń 733 90 7000. Serwis DPF. Lubań, Zgorzelecka 18.
1: Pałac Łomnica zaprasza 10 i 11 października na kiermasz dożynkowy. Regionalne produkty wiejskie i rękodzieła, lokalne browary, atrakcje dla dzieci, pyszne jedzenie i wspaniała atmosfera z muzyką Dixielandową na żywo. Zapraszamy 10 i 11 października do Łomnicy.
2: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.
5: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
6: 14.
5: Czas na wiadomości.
7: Nowe ceny na stacjach, znamy maksymalne kwoty za litr. Alertowy chaos, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa tłumaczy się z błędu. ZUS rzadziej kontroluje firmy, ale uderza celniej. Ewelina Walczak. Ministerstwo Energii podało maksymalne ceny paliw, jakie będą obowiązywać na stacjach w środę. Za litr najpopularniejszej benzyny 95 kierowcy zapłacą nie więcej niż 6,86 zł. Górny limit dla benzyny 98-oktanowej wynosi 7,74 zł. Z kolei osoby tankujące olej napędowy zostawią przy dystrybutorze maksymalnie 7,80 zł za litr. Poselskie kontrole w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa czy wnioski o dymisję szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego to efekt pomyłki, do jakiej doszło w rządowej instytucji. W czasie rosyjskiego ataku na Ukrainę wiadomość przeznaczona dla osób przebywających w województwie lubelskim trafiła także do odbiorców w województwie lubuskim. Gdy zorientowano się o błędzie, wysłanie SMS-ów przerwano, te jednak trafiły do części mieszkańców, mówi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
8: Trwa postępowanie wyjaśniające, co było powodem tej pomyłki. Analizowane są procedury, żeby do tego typu sytuacji w przyszłości już nie dochodziło.
7: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przeprosiło za błąd. Pozwy w trybie wyborczym, odwołanie od sądowych decyzji i niewykluczone kolejne sprawy. Tak na razie wygląda drugi tydzień kampanii przed drugą turą wyborów na prezydenta Krakowa. Szczegóły zna Katarzyna Młynarczyk.
9: Spór kandydatów coraz częściej przenosi się z ulic miasta na salę sądową. Najpierw z powodu słów Łukasza Gibały o 6 radnych Koalicji Obywatelskiej, którzy mieli być otwarci na współpracę z nim po wyborach. Gibała z kolei pozwał Monikę Piątkowską za jej wypowiedź, że jako radny w większości głosowań wstrzymywał się od głosu. W obu tych przypadkach sąd uznał słowa kandydatów za nieprawdziwe. Wszystko wskazuje na to, że to nie ostatni wyborczy spór, który zakończy się w sądzie jeszcze przed drugą turą.
7: Główny inspektorat sanitarny odradza Polakom wszelkie podróże do Rosji. Ma to związek z wcześniejszymi doniesieniami o śmiertelnym zakażeniu dżumą w jednym z tamtejszych laboratoriów. O tym, że problemu nie wolno bagatelizować, mówi szef GIS-u dr Paweł Grzesiowski.
10: Dżuma pusta akurat jest dosyć rzadką postacią, bo jest bardzo agresywna. Tak? To jest choroba śmiertelna, tak. gdzie osoba często, zanim, że tak powiem, rozwiną się pełne objawy, no nie jest w stanie zakazić zbyt wielu osób, ale generalnie choroba, która nie wygasła. Są jeszcze wciąż miejsca na świecie, gdzie się może dżuma spotkać.
7: Dżuma może pojawić się w Azji, Afryce czy Ameryce Południowej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmienia taktykę kontroli firm. Zamiast masowych wizyt w terenie urzędnicy stawiają na zaawansowane algorytmy, które same typują podejrzane biznesy. Nowy system działa z dużą skutecznością. Od stycznia przeprowadzono ponad 90 tysięcy kontroli i aż 90% z nich wykazało nieprawidłowości. Dzięki temu do państwowej kasy wpłynęło ponad 370 milionów złotych. Na celowniku ZUS-u są teraz przede wszystkim firmy transportowe, agencje ochrony oraz biura pośrednictwa pracy.
5: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Reklama. Nawet niewielkie odchylenie geometrii kół może pogorszyć komfort jazdy i trwałość Twojego auta. Q-Service Autoserwis Bieniarz. Ustawi zbieżność od ręki. Dzwoń 75 64 44 007. Więcej na Facebooku. Zbieżność od ręki. Tylko w Q-Service Autoserwis Bieniarz. Jelenia Góra Wolności 150.
1: Pałac Łomnica zaprasza 10 i 11 października na kiermasz dożynkowy. Regionalne produkty wiejskie i rękodzieła, lokalne browary, atrakcje dla dzieci, pyszne jedzenie i wspaniała atmosfera z muzyką Dixielandową na żywo. Zapraszamy 10 i 11 października do Łomnicy.

0: Bosch 4.6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: 18, 47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
2: To ja też chcę.
1: 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Rok 2004 to wtedy polski hip-hop miał się naprawdę świetnie. Liber i jedna z dróg.
1: Muzyczne radio.
0: 16 minut po godzinie 14 wracamy z naszą piosenką dnia, a w niej dziś naprawdę niecodzienne, nietuzinkowe połączenie. Elektroniczny duet Sophie Tucker połączył siły z pop-rockowym zespołem amerykańskim One Republic. Tej współpracy chyba nikt się nie spodziewał, no ale zrobili to. Jakimś cudem spotkali się w studiu nagraniowym, no i nagrali piosenkę Tsunami, która łączy właśnie elektroniczne dźwięki z bardzo charakterystycznym stylem zespołu One Republic.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.

tym roku było już wiele i to bardzo sporych stadionowych koncertów. Fani cały czas czekają na nową płytę. Być może piosenka Cichosza znajdzie się na nowym krążku Sanach, bo to właśnie o niej mowa. Zbliżamy się do godziny 14.30. Już za moment u nas prognoza pogody i raport regionalny.

0: Reklama.
1: Odkryj smak karkonoszy w restauracji The View w Happy Valley Resort. Kuchnia inspirowana naturą z imponującym widokiem na górską panoramę. Wpadnij do nas na lunch lub kolację. Chcesz zarezerwować stolik na przyjęcie urodzinowe lub komunię? Zapraszamy! Restauracja The View w Happy Valley Resort. Szklarska Poręba, ulica Dolna 17.
2: Uprawiasz kukurydzę lub rzepak? Agrofert Polska Elewator w Lwówku Śląskim kupi je od Ciebie. Oferujemy atrakcyjne ceny skupu, terminowe płatności oraz rzetelne warunki współpracy. Nie czekaj, zadzwoń 512 018 308. 512 018 308. Uwaga, szukamy osób do pracy przy suszeniu kukurydzy.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
8: Po reklamie.
9: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
10: 7-letni Piotruś ze Złotoryi walczy z genetyczną chorobą, która stopniowo niszczy jego mięśnie. Szczęśliwie za granicą już dostępny jest lek, zastosowanie którego daje szansę na zatrzymanie lub znaczne spowolnienie schorzenia. Zasadniczą przeszkodą, jaką rodzice Piotrusia muszą pokonać, to wpłata do kliniki blisko 15 milionów złotych. Brakuje jeszcze około 8 milionów. Oto słowa rodziców skierowane do słuchaczy. Gorąco Wam dziękujemy za dotychczasowy udział w zbiórce. Prosimy o dalsze wpłaty. Przekonajcie wrażliwych i hojnych ludzi do pomocy Piotrusiowi. Podaję adres siepomaga.pl Piotruś Szliwa, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl Piotruś Szliwa, myślnik, zbiórka charytatywna.
11: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
12: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
13: Jest słonecznie i w tym temacie się dziś nic nie zmieni. Jutro również dość słonecznie, ale zachmurzenie ma być już małe. Jutro, dziś pełno słońca na Dolnym Śląsku, a na termometrach nawet do 22 stopni obecnie. Ciśnienie w tendencji spadkowej wynosi 1019 hektopaskali.
11: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
12: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
9: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
13: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
10: Od wiszącej nad drogą katastrofy budowlanej przez szkolne plebiscyty pełne sympatii, aż po weekendowe propozycje dla małych i dużych widzów. Sprawdźmy szczegóły. Poważne niebezpieczeństwo w gminie Bolku w miejscowości Lipa. Jedna ze stodół znajduje się w tak katastrofalnym stanie technicznym, że w każdej chwili może runąć wprost na gminną drogę. Mieszkańcy i kierowcy nie czują się bezpiecznie, a sprawą pilnie zajmują się lokalne służby. Szczegóły przekazuje nasz reporter Szczepan Knap.
14: Stan techniczny stodoły budzi duży niepokój. Stoi tuż przy drodze gminnej, a z każdym rokiem jej konstrukcja słabnie. Jedna z radnych gminy Bolków, Monika Klimek-Rozmus, zwróciła uwagę na ryzyko, także na trudną sytuację właścicieli. Stodoła praktycznie w każdej chwili, przynajmniej w części, może spaść na drogę, z której korzystają kierowcy i piesi. Właścicielami są osoby schorowane i nie mające możliwości wykonania koniecznych prac związanych z zabezpieczeniem budynku. Sprawa została skierowana do właściciela nieruchomości. Działka stanowi własność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, więc do niego zostało skierowane pismo z prośbą o podjęcie stosownych działań i opisem zagrożenia. Jak można w nim przeczytać, zwracamy się o niezwłoczne podjęcie przez właściciela nieruchomości stosownych działań zmierzających do zabezpieczenia przedmiotowego obiektu budowlanego w sposób eliminujący zagrożenie dla mieszkańców, przechodniów oraz użytkowników drogi gminnej. Samorząd zaproponował także rozwiązanie długofalowe dotyczące działki. Gmina Bolków zwraca się z prośbą o rozważenie możliwości nieodpłatnego przekazania na rzecz gminy działki, na której zlokalizowane są przedmiotowe obiekty. Przejęcie nieruchomości przez gminę umożliwiłoby samorządowi podjęcie działań związanych z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu, a także właściwym rozwiązaniem kwestii dotyczącej znajdujących się na nim obiektów budowlanych. Urzędniczo to w całkiem niezłym stylu, chyba jednak tak łatwo nie pójdzie. Zapewne stodoła jeszcze postoi, do kiedy? Do czasu, kiedy jej to się znudzi i będzie chciała po latach odpocząć. Na drodze? Oby tylko tak. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
10: Zostawmy budowlane kłopoty w lipie i przenieśmy się do Bolesławca, gdzie szkolne korytarze zalała fala pozytywnych emocji. Uczniowie szkół ponadpodstawowych w powiecie bolesławieckim wybierają swojego ulubionego nauczyciela. To autorski pomysł samej młodzieży, która w ten wyjątkowy sposób chce podziękować pedagogom za codzienne wsparcie, zaangażowanie i serce wkładane w pracę. O szczegółach tego nietypowego plebiscytu opowiada naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Bolesławcu.
0: Inicjatywa pochodzi od uczniów. Sami chcieli wybrać tego nie najlepszego, a ulubionego nauczyciela, bo nie chodzi o to, żeby był najlepszy, bo najlepszych mamy wszystkich. Natomiast jest to taki ulubiony przez wszystkich uczniów, ten, który wspiera, docenia, poświęca coraz więcej czasu swoim uczniom, dba o swoich wychowanków.
8: Plebiscyt odbywa się we wszystkich 7 szkołach ponadpodstawowych. Każda z nich sama decyduje, w jaki sposób zbiera głosy. W drugim liceum ogólnokształcącym imienia Janusza Korczaka w Bolesławcu uczniowie postawili na rozwiązanie zdecydowanie bardziej nowoczesne i technologiczne. System elektronicznego głosowania stworzył Wojtek, uczeń 4 klasy o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne.
15: Stworzyłem system do głosowania w szkole na ulubionego nauczyciela i działa on w taki sposób, że każdy uczeń losuje unikalne hasło z puli oraz skanuje kod QR, który przenosi go na stronę, na której trzeba wpisać to wylosowane hasło. Po zatwierdzeniu wyświetla się lista nauczycieli, z której można wybrać jedną osobę i oddać głos.
8: Wojtek podkreśla, że system nie tylko ułatwia głosowanie, ale także pozwala na bieżąco śledzić jego wyniki.
15: Wynik jest znany w czasie rzeczywistym tak naprawdę, więc nie musimy liczyć kart ręcznie. No oraz widać od razu frekwencję oraz liczbę uczniów, którzy oddali już głos. Taki system przyspiesza cały proces oraz można go wykorzystać na przykład przy następnych wyborach do samorządu.
8: Nazwiska nauczycieli wybranych przez uczniów poznamy 13 października podczas gali Dnia Edukacji Narodowej w Teatrze Starym w Bolesławcu. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
10: A skoro o docenianiu i emocjach mowa, to tych z pewnością nie zabraknie też podczas nadchodzącego weekendu w Jeleniej Górze, gdzie Zdrojowy Teatr Animacji przygotował coś specjalnego dla całych rodzin. W najbliższą sobotę widzowie zobaczą legendarnego Piotrusia i Wilka. Słynna bajka muzyczna Sergiusza Prokofiewa zostanie zaprezentowana w widowiskowej technice czarnego teatru, tworząc pełną magii opowieść o sprycie i odwadze.
16: Pewnego razu Piotr otworzył drzwi i wyszedł na rozległą zieloną łąkę. Na gałęzi wysokiego drzewa usiadł ptaszek, przyjaciel Piotrusia. Drogie dzieci, serdecznie zapraszamy do Zdrojowego Teatru Animacji już w najbliższą sobotę na spektakl Piotruś i Wilk.
10: Z kolei niedziela w Cieplickim Teatrze będzie należała do najmłodszych. O godzinie 13:00 zostanie wystawiony spektakl Do Góry. Sensacyjna i ruchowa podróż inspirowana pięknem karkonoskiej przyrody. Idealna dla maluchów stawiających pierwsze kroki w świecie kultury. Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę.
9: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
17: Hey, what's up guys? I'm Tujamo and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Obecnie utrudnienia napotkacie jadąc drogą A8 w kierunku Kudowej-Zdrój. Między węzłem Wrocław-Stadion a węzłem Wrocław-Północ doszło do kolizji. Zderzyły się dwa pojazdy w ruchu. Zablokowany jest lewy pas oraz środkowy. W tamtym miejscu ruch odbywa się pasem prawym.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem. Reklama.
2: Bad Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 30 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215 795 135 215.
3: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033. 402.
4: Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne radio. Kochamy muzykę.

0: Muzyczne radio.
1: Przepiękne nagranie w objęciach od Artura Rojka, które znalazło się na jego nowym albumie, albumie bardzo wyczekanym, solowym. W objęciach to jest nagranie, które na pewno jeszcze usłyszycie w Muzycznym Radiu, tak samo jak piosenkę Cover You, czyli nasz wtorkowy hit typ. Totalną nowość od artysty, którego już z Muzycznego Radia doskonale znacie, Michał Schulte.
0: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit typ.

0: Reklama. Najpierw Bolesławiec, teraz Zittau. Wystawa Medycyna Przyszłości podróżuje po polsko-saksońskim pograniczu. Od 2 listopada możesz zwiedzić wystawę w Hochschule Zittau-Gerlitz przy Theodor Kerner Allee w Zittau. Eksperymentuj, odkrywaj i zobacz, jak nauka łączy ludzi po obu stronach granicy. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
2: Zaprasza Ultima, dealer Skody w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106.
3: Skoda.
2: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
5: 15.
4: Czas na wiadomości.
6: Śledztwo w sprawie cen paliw, 5 osób w rękach służb. Morderstwo w powiecie chrzanowskim, trwa policyjna obława na syna ofiary. Ratownicy chcą więcej motoambulansów. Ewelina Walczak. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali 5 obecnych i byłych menadżerów Orlenu. Śledztwo dotyczy podejrzenia nieuzasadnionego obniżenia cen paliw od sierpnia do listopada 2023 roku, a więc za prezesury Daniela Obajtka w okresie bezpośrednio poprzedzającym wybory parlamentarne. Orlen bez uzasadnienia uruchomił rezerwy strategiczne, mówi poseł Koalicji Obywatelskiej, były wiceminister aktywów państwowych Robert Kropiwnicki.
7: Absolutnie nie były przerwane łańcuchy dostaw, nie było zagrożenia, że będzie brak paliwa na stacjach. Był brak spowodowany właśnie tymi manipulacjami cenowymi, które prowadził Orlen.
6: Według prokuratury Orlen miał od sierpnia do listopada utrzymywać ceny benzyny i oleju napędowego poniżej poziomów wynikających m.in. z cen ropy, kursu złotego oraz notowań hurtowych w Europie. Makabryczne odkrycie w Zagórzu w powiecie chrzanowskim. Jeden z członków rodziny znalazł w domu zwłoki 73-letniej kobiety, a obrażenia na jej ciele jednoznacznie wskazują na morderstwo. W związku ze sprawą trwa teraz wielka obława na 49-letniego syna ofiary. W szeroko zakrojonych poszukiwaniach podejrzanego mężczyzny biorą udział przewodnicy z psami tropiącymi, drony oraz policyjny śmigłowiec. Ratownicy apelują o więcej motoambulansów. Zakończył się właśnie ich sezon. Pierwszy, w którym motocykle oficjalnie działały w systemie ratowniczym i były finansowane przez NFZ. Wciąż jest ich za mało, choć przykładem na to, że motoambulanse realnie się sprawdzają, jest Śląsk. Tam 3 jednoślady interweniowały w tym roku 1,5 tysiąca razy, mówi szef Śląskiego Pogotowia Klaudiusz Nadolny.
8: To jest podniesienie jakości poprzez właśnie zwiększenie dostępności, czyli skrócenie czasu dojazdu.
6: W 8 województwach nie ma ani jednego motoambulansu. 4 minuty. Tyle wystarczyło, żeby wyprzedać czeki turystyczne na jesienny wypad na Podkarpacie. Zniżka 300 zł czekała na każdego dorosłego Polaka, a nabór ruszył w samo południe. Ze szczegółami Marcin Starzec.
9: To druga edycja podkarpackiego czeku turystycznego. W pierwszej ponad 6 tysięcy czeków rozeszło się w niecałą godzinę, a teraz poszło jeszcze szybciej. Podobne dopłaty działają też w województwie lubelskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim. W przypadku pierwszego naboru na Podkarpaciu najchętniej wybieranym kierunkiem były Bieszczady, mówi Anna Brzechowska, dyrektorka Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
10: Dodatkowo domyślamy się też, że turyści, którym zależało na czeku turystycznym, szukali też oszczędności.
9: Bo Bieszczady pod względem cen nadal są konkurencyjne dla innych górskich rejonów Polski.
6: Tej jesieni zapominamy o minimalizmie, bo ulice opanowuje nowy modowy trend poetcore. To romantyczny powrót do przeszłości, mocno inspirowany nowymi ekranizacjami takich klasyków jak Lalka czy Wichrowe Wzgórza.
4: Wiadomości. Muzyczne Radio.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
6: Po reklamie.
7: Muzyczne radio.
8: W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayku.
1: W salonach spory ruch. Polacy masowo ruszyli po nowe auta. Tymczasem nasz rodzimy przemysł motoryzacyjny złapał zadyszkę. Ruszamy.
2: Autoradio.
1: Takiego września polski rynek nowych samochodów jeszcze nie miał. W 9 miesiącu roku zarejestrowano blisko 62,5 tysiąca nowych samochodów osobowych i dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. To najlepszy wynik w historii dla tego miesiąca. Według danych Samar opartych na centralnej ewidencji pojazdów i kierowców, rynek urósł rok do roku prawie o 12,5%. W praktyce oznacza to 6930 dodatkowych samochodów. We wrześniu padł też rekord rejestracji. Firmy kupują auta na potęgę, a chińskie marki utrzymują ponad 15% udział w rynku. Jest jednak jeden zaskakujący wyjątek. Mimo ogólnego boomu w samochody elektryczne tracą udział w sprzedaży. Ich wynik jest dziś wyraźnie słabszy niż przed rokiem. Wrzesień był jednocześnie ósmym z rzędu miesiącem, w którym rynek rósł w ujęciu rocznym. Od początku roku zarejestrowano już blisko 526 tysięcy nowych samochodów osobowych i dostawczych. To ponad 10% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Po 9 miesiącach roku liderem polskiego rynku pozostaje Toyota. Nie wszystko wygląda jednak dla niej idealnie. W porównaniu z ubiegłym rokiem liczba rejestracji Toyoty spadła o prawie 5%. Drugie miejsce zajmuje Skoda. Czeska marka zwiększyła rejestrację o ponad 8%. Na trzeciej pozycji znajduje się Volkswagen. Kolejne miejsce zajmują BMW i Kia. Najpopularniejszym modelem pozostaje Toyota Corolla, druga jest Skoda Octavia. Podium zamyka Kia Sportage, która może pochwalić się najlepszą dynamiką spośród całej trójki.
2: Aktualności.
1: W salonach drzwi się nie zamykają, a polski przemysł motoryzacyjny ma za sobą słabsze pierwsze półrocze. Produkcja sprzedana nieznacznie spadła, eksport był niższy niż rok wcześniej. Jednocześnie to właśnie ten segment odpowiadał za największą redukcję zatrudnienia. Produkcja pojazdów i silników spadła o blisko 4,5%, z kolei produkcja przyczep i naczep wzrosła o nieco ponad 13%. W pierwszym półroczu eksport polskiego przemysłu motoryzacyjnego miał wartość blisko 23 miliardów euro.
2: Porady ekspertów.
1: Nie ma w tym nic dziwnego, że jesienią szyby parują szybciej. Nadchodzą chłodniejsze i wilgotniejsze noce i dnie, a wraz z nimi pojawia się zjawisko zaparowania szyb, nie tylko na postoju, ale również w czasie jazdy. Czasem wystarczy kilka minut, by widoczność wyraźnie się pogorszyła. Szyby w samochodzie parują od środka, gdy wilgotne powietrze w kabinie styka się z chłodnym szkłem. Wodę wnosimy na butach i mokrych ubraniach. Zatrzymują ją również materiałowe dywaniki i tapicerka. Problem mogą nasilać brudne szyby, bo na tłustym osadzie łatwiej gromadzą się drobne krople wody. Dlatego dobrze regularnie myć i odtłuszczać szkło także od wewnątrz. Jeśli szyby często parują, warto zajrzeć do filtra kabinowego. Z czasem zbierają się w nim kurz, pyłki, liście i inne zanieczyszczenia. Mocno zabrudzony lub wilgotny filtr ogranicza przepływ powietrza. Nawiew działa wtedy słabiej, więc para wolniej znika z szyb. Wymiana filtra kabinowego nie zawsze rozwiąże problem. Jeśli nie przyniesie poprawy, przyczyny trzeba szukać gdzie indziej. Winne mogą być niedrożne odpływy, nieszczelne uszczelki drzwi lub szyberdachu, albo usterka wentylacji. Mokra wykładzina może oznaczać, że do kabiny przedostaje się woda. Z kolei tłusty nalot na szybach i charakterystyczny słodkawy zapach mogą wskazywać na wyciek płynu chłodniczego, na przykład z nagrzewnicy.
2: Autoradio.
0: Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Jeden z piękniejszych polskich głosów, Igo, i to nie koniec.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.
0: Za 10 minut, godzina 15.30, a u nas teraz pojawia się po raz ostatni popołudniową porą nasza piosenka dnia. Mamy nadzieję, że również na Hitplanecie będziemy już niedługo polecać wam to bardzo przebojowe nagranie. Sophie Tucker i One Republic, Tsunami.

0: Reklama. Myślisz o zamontowaniu kamer? To nie przypadek, że nas słyszysz. Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm, ma dla Ciebie lepsze rozwiązanie. Nie pozostawiaj bezpieczeństwa przypadkowi. Wybierz profesjonalistów. Wybierz Fuse. Wejdź na fuse.com.pl lub zadzwoń 697 077 357. Fuse. Wiemy, jak zrobić to dobrze. Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za Ciebie. Tak, dobrze słyszysz. Aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj w apartamentach Sudetia w Jeleniej Górze i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły. www.apartamenty-sudetia.pl.
1: Jesienna wyprzedaż u Barabasia. Budujesz albo remontujesz? Zgarnij super rabaty na kostkę brukową i płyty tarasowe prosto od producenta. I do tego projekt gratis. Promocja przez cały październik. Nie czekaj do wiosny. Odwiedź nasz ogród wystawowy. Firma Barabaś w Lubinie.
0: Przekrocz granicę z ciekawości. W listopadzie zaplanuj wycieczkę do Zittau i zobacz Medycynę Przyszłości. Interaktywną wystawę, która powstała dzięki polsko-niemieckiej współpracy. Znajdziesz ją od 2 listopada w Hochschule Zittau Görlitz przy Theodor Kerner Allee. Poznaj bioprotezy, nanoroboty i technologie, które mogą zmieniać medycynę. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
5: Zachmurzenie cały czas znikome, cały czas małe i w tym temacie dziś za wiele się całe szczęście nie zmieni. Na termometrach cały czas dzisiejsze temperatury maksymalne, czyli do 22 stopni w regionie, a ciśnienie dalej spada, w tym momencie wynosi 1018 hektopaskali.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza, ta się poprawiła i obecnie jest bardzo dobra. Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
7: Niezwykła odwaga najmłodszych mieszkańców Legnicy, wielkie ćwiczenia kryzysowe w Wałbrzychu i rocznicowy uroczysty koncert.
8: Słuchacie raportu regionalnego.
7: Zapraszam na informacje. Wzorowa reakcja dzieci zapobiegła tragedii na jednym z podwórek w Legnicy. 29-letni mężczyzna nagle chwycił 5-latka i zaczął się z nim oddalać. Dzieci, które były świadkami zdarzenia, nie straciły ziemnej krwi i natychmiast podniosły alarm, wołając o pomoc. O szczegółach tej sytuacji mówi podkomisarz Jagoda Ekiert, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.
9: 5-letni chłopiec przebywał na podwórku razem z innymi dziećmi. W pewnym momencie podbiegł do niego mężczyzna, chwycił dziecko, wziął je na ręce i zaczął się z nim oddalać. Reakcja dzieci była natychmiastowa. Zaczęły głośno krzyczeć i wołać o pomoc. Ich prawidłowa reakcja zaalarmowała kolejno znajdujących się w pobliżu rodziców, którzy bez chwili zwłoki ruszyli w kierunku mężczyzny. Po przebiegnięciu kilkunastu metrów mężczyzna przewrócił się z dzieckiem. 29-latek, zostawiając chłopca, próbował uciec, jednak został dogoniony przez świadków zdarzenia. Chwilą później mężczyzna był już w rękach policjantów. Zatrzymany zachowywał się agresywnie, nie wykonywał poleceń funkcjonariuszy i próbował ich kopać. Badanie alkomatem wykazało, że ma blisko 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Ze względu na jego zachowanie wykonano również test na obecność środków odurzających. Wynik był pozytywny w kierunku amfetaminy i metamfetaminy. Po wykonaniu wszystkich niezbędnych czynności 29-latek został osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych.
7: Dzięki szybkiej interwencji świadków napastnik został zatrzymany. 29-latek usłyszał już zarzuty bezprawnego pozbawienia wolności, za co grozi mu kara nawet do 15 lat więzienia.
8: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
7: Podczas gdy w Legnicy interweniować musiały służby ratunkowe, w Wałbrzychu policja, straż i wojsko dopiero szykują się do masowego wyjazdu na ulicę. Mieszkańców Wałbrzycha czekają spore utrudnienia i niecodzienne widoki. 12 października w mieście zawyją syreny, a na drogach pojawi się mnóstwo wozów bojowych. Wszystko w ramach potężnych ćwiczeń, które Biuro Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta i spółka Tauron organizują wspólnie ze służbami ratowniczymi i wojskiem. Czego dokładnie należy się spodziewać? Szczegóły zna nasz reporter Jacek Zych.
2: Tak jak powiedział mi kapitan Jerzy Biliński, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu, ćwiczenia to test gotowości służb na działania w wypadkach ponadstandardowych zagrożeń. Pojedyncze epizody przeprowadzone zostaną w kilku miejscach w mieście. Służby jednak nie zdradzają szczegółów.
10: Jeżeli chodzi o to, czego możemy się spodziewać, to na pewno utrudnień w ruchu. Natomiast bardziej tych scenariuszy ćwiczeń nie chciałbym zdradzać ze względu na element zaskoczenia. Na pewno się pojawi sporo policji, wojska i straży pożarnej, także nie panikować, to są tylko ćwiczenia. Natomiast mówię, o scenariuszu tak bardziej nie chciałbym się wgłębiać.
11: Ćwiczenia mają za zadanie przede wszystkim koordynację i współpracę wszystkich służb, wszystkich podmiotów ochrony ludności i obrony cywilnej. Chcemy być gotowi na różne scenariusze, stąd też zakres będzie na pewno bardzo szeroki, ciekawy i dotyczący bardzo wielu elementów.
2: To kolejno kapitan Jerzy Biliński i młodszy kapitan Robert Strojny z jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 2 w Wałbrzychu. Jak mówią strażacy, tego dnia w mieście można spodziewać się utrudnień w ruchu, na ulicy można też będzie zobaczyć wojsko. Strażacy apelują, mimo iż są to tylko ćwiczenia i nie ma się czego obawiać, należy bezwzględnie stosować się do zaleceń służb, tak policji, jak straży pożarnej czy wojska.
11: Na pewno nie musimy się obawiać, natomiast należy zachować spokój, słuchać komunikatów, słuchać poleceń służb, jeżeli znajdziemy się w miejscu, gdzie te służby będą operowały, gdzie będą prowadziły swoje działania.
2: Dodaje młodszy kapitan Robert Strojny z jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 2 w Wałbrzyskiej Państwowej Straży Pożarnej. Ćwiczenia odbędą się, jak już wspomniałem, 12 października. Działania służb będzie można obserwować od rana do późnego popołudnia. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
7: Zanim jednak Wałbrzychu rozpoczną się manewry służb kryzysowych, w regionie zrobi się zdecydowanie bardziej podniośle i refleksyjnie. Przed nami 9. edycja Dni Muzyki Papieskiej, organizowanych przez Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych. W najbliższą niedzielę w kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego, dawnym kościele garnizonowym, odbędzie się uroczysty koncert. Wydarzenie upamiętni kolejną rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża. Na koncert zaprasza prezes KSON-u Stanisław Schubert.
12: Będziecie Państwo mogli wysłuchać pięknego, ponad godzinnego koncertu, a finałem będzie wykonanie kilku znanych pieśni, czy też piosenek, ulubionych przez Jana Pawła, myślę tutaj o przede wszystkim Barca. A więc zapraszam Państwa na niedzielę 11 października na godzinę 14 do kościoła garnizonowego, gdzie postaramy się, aby uczcić kolejną rocznicę wielkiego pontyfikatu Jana Pawła II.
7: Kolejne doniesienia z regionu za niespełne godzinę.
6: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
13: Hey, what up, this is Riyad, and you are listening to Muzyczne Radio. They really, really love music.

0: Reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609-983-957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
1: Uwaga! Jelenia Góra i okolice. Nowy salon ATR Moto już otwarty. Krosy, quady, motocykle i skutery. Wiele renomowanych marek, duży wybór na miejscu oraz kompleksowa obsługa, sprzedaż, serwis i transport. Zapraszamy. Jelenia Góra, Wiejska 39 oraz Świdnica, Folwarczna 5. ATR Moto. Widzimy się w salonie.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Radio.
1: Jasiek Piwowarczyk, artysta, który dał się poznać w programie The Voice of Poland, w którym w finale zaśpiewał Bohemian Rhapsody i zrobił to bezbłędnie. Następnie wydał singiel Halo Houston, który gorąco polecaliśmy Wam w muzycznym radiu i na Hitplanecie, i na liście top30.pl. Było to takie szybkie, popowe nagranie, a jego kolejną muzyczną, piękną kompozycją jest utwór Obłoki. To bardziej takie melancholijne nagranie, to totalna nowość, którą na pewno jeszcze nie raz u nas usłyszycie. A jak już jesteśmy w temacie nowości, to czas pożegnać się z naszym dzisiejszym hit-typem. W nim Michael Schulte i piosenka Cover You, nagranie, które artysta dedykuje swoim synom.
0: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit-typ.

0: Mika, czyli artysta, który jest odpowiedzialny za wielki hit Relax, tym razem w piosence C'est la vie. Za 8 minut godzina 16, teraz czas na informacje od naszego słuchacza dla kierowców.
1: Korek w kierunku miasta od strony Szklarskiej Poręby. Grubo sięgnął, z tego co widzę, ronda na Guduszynie. Niestety mamy utrudnienia w ruchu. Życzę wszystkim cierpliwości i spokoju ducha.
0: Dokładnie, cierpliwości i spokoju ducha, a my do tego dokładamy dobrą muzykę, z którą na pewno czas szybko będzie płynął. Czas na utwór rockowy April Rain.

Reklama. Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.pl.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 16.
3: Czas na wiadomości.
5: Kolejny młody kierowca z zarzutami po tragedii w Nowym Sączu. Szwecja wyśle do nas żołnierzy i systemy antyrakietowe. Turkusowa woda, a pod spodem wysypisko. Nurkowie wyłowili ponad tonę śmieci. Ewelina Walczak. Są zarzuty dla drugiego kierowcy po śmiertelnym potrąceniu pieszego w Nowym Sączu. 20-latek odpowie za udział w nielegalnym wyścigu. Według śledczych ścigał się po mieście z o rok starszym kolegą, który pędząc 120 km na godzinę zabił człowieka na pasach. I choć obaj zaprzeczają, że się ścigali w momencie wypadku, to ustalenia śledczych są inne, mówi Justyna Rataj-Mikietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu.
6: Przesłuchano świadka, a także zabezpieczono zapisy monitoringu, których analiza wskazuje, że ta jazda ulicami Nowego Sącza była tak naprawdę w ramach nielegalnego wyścigu.
5: Sprawca wypadku został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Prokuratura złożyła też wniosek do sądu o aresztowanie kierowcy, z którym miał się ścigać. Agenci CBA weszli do biura Rzecznika Praw Dziecka. Informację potwierdził rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
7: Tam wykonywali polecenie, czyli zabezpieczenie pewnych rzeczy na potrzeby śledztwa. Śledztwo, od razu podkreślam, nie dotyczy spraw korupcyjnych. Mimo że to są agenci CBA, zostali oni wyznaczeni do przeprowadzenia tych czynności.
5: Śledztwo w sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Szczecinie. Szwecja wzmacnia polskie niebo. Tamtejszy premier oficjalnie ogłosił, że wyśle do nas systemy obrony powietrznej Patriot oraz około 100 żołnierzy. Ich głównym zadaniem będzie ochrona kluczowego lotniska, które działa jako węzeł logistyczny NATO dla sprzętu jadącego na Ukrainę. Szef szwedzkiego rządu nie ukrywa, że ta decyzja to bezpośrednia odpowiedź na rosyjskie zagrożenie. Złota i ciepła jesień w pełni. W wielu miejscach w Polsce było dziś znowu ponad 20 stopni. Od kilku dni mgły spowijają jednak wiele regionów nocami i o poranku. Robi się też szybciej ciemno, ostrzega podkomisarz Renata Szpakowska z lubelskiej policji.
8: Apelujemy o to, by korzystać z elementów odblaskowych, a zarówno rano, jak i po południu, późnym wieczorem, gdzie faktycznie dużo szybciej już zaczyna robić się ciemno, a te odblaski powodują, że kierowca o wiele szybciej nas zauważy, będzie miał możliwość podjąć jakąś realną reakcję, na przykład zahamować, ominąć nas, użyć klaksonu, ostrzec nas przed tym, że jedzie. Jesteśmy po prostu bardziej widoczni.
5: Piękna aura ma utrzymać się do czwartku. Od piątku będzie robić się chłodniej, możliwe też opady deszczu. Z góry czysta, turkusowa woda, na dnie zupełnie inny świat. Nurkowie z najpopularniejszego krakowskiego kąpieliska na Zakrzówku wyciągnęli wózki sklepowe, hulajnogi, opony, butelki, a nawet muszlę klozetową. Łącznie z dna wydobyto ponad tonę śmieci, mówi Sławomir Farbaniec, rzecznik Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.
9: Często wyciąganie różnych gabarytowych śmieci wiązało się z kilkoma podejściami, opracowanie różnych rozwiązań, więc na pewno nie było to proste.
5: W akcji sprzątania krakowskiego akwenu wzięło udział około 120 osób.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Reklama. Odpręż się w aktywnym dniu na górskich szlakach w Caju Spa w Happy Valley Resort. Wyjątkowe miejsce do regeneracji, gdzie doświadczysz głębokiego wyciszenia i odzyskasz harmonię między ciałem a duszą. Od klasycznych masaży po autorskie zabiegi. Caju Spa w Happy Valley Resort. Szklarska Poręba, ulica Dolna 17.
1: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń. 453 673 318. 453 673 318.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Gromi, Keira i Lover.
1: Muzyczne radio. Best of. Najlepszy z najlepszych.
0: Czas na program Best Of, program, który jest swego rodzaju czasowym wyznacznikiem, bo rozpoczyna się zawsze tuż po godzinie 16, więc ci, którzy o 16 kończą pracę, właśnie zawsze trafią na ten program w muzycznym radiu. A jak koniec pracy, to towarzystwo musi być najlepsze z najlepszych i w Best Of tylko właśnie takie nagrania wam polecamy. Teraz Rosa, Katia i Lor.

Wracamy do Music News i ponownie zapraszamy Was do świata nowych płyt, nagrań, singli i koncertowych wydarzeń. Dziś u nas o powrocie duetu Erasure, nowym albumie Miley Cyrus i koncercie Jamesa Mariota. Czas na szczegóły, Tomek Dudkiewicz i Music News. Zaczynamy! Jedna z najpopularniejszych popowych grup lat 80. powraca. Erasure zapowiedzieli właśnie nowy album. Płyta o tytule Radio Radio ukaże się 12 marca i będzie pierwszym studyjnym wydawnictwem tego duetu od 5 lat. Erasure, którzy w tym roku obchodzą 40. rocznicę debiutu, oświadczyli, że Radio Radio będzie ich 20. albumem studyjnym. Na płycie znajdzie się 10 nowych utworów. Vince Clarke przyznał, że część nowych piosenek odzwierciedla wydarzenia z jego życia. Niektóre z tych piosenek są dość mocno związane z tym, co działo się w moim życiu, ale nie wszystkie. Nie musieliśmy się nad tym zastanawiać ani o tym rozmawiać, po prostu tak wyszło. Jednym z najważniejszych utworów na płycie jest piosenka Wings of Love, która trafiła już do rozgłośni radiowych. Andy Bell śpiewa w niej o miłości, samotności oraz wdzięczności wobec osób, które były ważne w jego życiu. Kiedy przez tak wiele lat piszesz piosenki z tą samą osobą, więź między wami robi się bardzo głęboka, mówi Andy. Ufasz jej całkowicie, a przy pisaniu piosenek pokazujesz swoją najbardziej osobistą stronę. Z czasem powstaje między wami coś naprawdę wyjątkowego. Kiedy przechodzisz z kimś przez coś traumatycznego, wasza relacja bardzo się zmienia. Pojawia się też zupełnie inny rodzaj szacunku do tej osoby. Vince pomógł mi przetrwać naprawdę trudne chwile, dlatego też chciałem być dla niego takim właśnie wsparciem. Myślę, że właśnie o tym jest nasza nowa płyta, dodał wokalista Erasure. Pozostajemy przy temacie nowych wydawnictw. Premiera 10. albumu studyjnego Miley Cyrus już za nami. To przełomowe wydawnictwo nie tylko wzbogaca dyskografię artystki, ale przede wszystkim otwiera zupełnie nowy etap w jej karierze, naznaczony debiutem pod skrzydłami wytwórni Atlantic Records. Płyta pod nazwą Bass Persuades to nie tylko kolejny krążek w bogatym dorobku Miley, ale przede wszystkim manifestacja jej artystycznej ewolucji. Album będący następcą wydanej w 2025 roku płyty Something Beautiful zwiastuje nową erę, co artystka podkreśla również zmianą wizerunkową. Od teraz oficjalnie posługuje się wyłącznie swoim imieniem Miley, symbolizującym autentyczność i dojrzałość. Sama Miley nie kryje wzruszenia i ekscytacji związanej z nowym wydawnictwem. W emocjonalnym oświadczeniu skierowanym do fanów artystka wyznała: ten album powstał w mgnieniu oka, ale tak właśnie wygląda moje życie od dobrych 20 lat. Odkąd zaczęłam marzyć o roli, dzięki której Los Angeles stałoby się moim domem, nie miałam ani chwili wytchnienia. Ten album jest odzwierciedleniem wszystkich miejsc, które odwiedziłam po drodze oraz spokoju, jaki nastał, gdy zaczęłam nieco zwalniać tempo. Dziękuję Wam za świętowanie tej premiery razem ze mną. To wyjątkowa płyta i czerpię ogromną radość z dzielenia się nią z Wami, dodała artystka. I na koniec koncertówka. Po szybko wyprzedanym zeszłorocznym koncercie autor bestsellerowego albumu Don't Tell the Dog przyjeżdża ponownie do Polski. James Mariot, bo o nim mowa, wystąpi 7 maja w Warszawie. Brytyjski wokalista, kompozytor i twórca unikalnego brzmienia określanego mianem antipopu ogłasza swój koncert w Polsce. Wydarzenie odbędzie się w ramach europejskiej trasy koncertowej promującej jego trzeci album studyjny Warning Signs, którego premiera zaplanowana jest na 15 dzień stycznia. James Mariot w Polsce na koncercie w Warszawie 7 maja przyszłego roku. To jeszcze szybciutko łapcie kilka premier prosto z playlisty muzycznego radia. Sophie Tucker i One Republic z najnowszym singlem Tsunami, Taylor Swift z nową piosenką Patient Zero i Vixen z najnowszą propozycją pod nazwą Kamienie. Tomek Dudkiewicz i Music News, dziękujemy za uwagę. Wracamy do Was niebawem. Do usłyszenia.

0: Reklama. Pomysł na jednodniową wycieczkę? Kierunek Budziszyn. Od 14 września do 28 października w Technologii und Gründerzentrum przy Preuschwitzerstrasse możesz bezpłatnie odwiedzić interaktywną wystawę Medycyna Przyszłości. Bioprotezy, nanoroboty i technologie sterowane wzrokiem. Tutaj nauki naprawdę można doświadczyć. Połącz zwiedzanie Saksonii z odkrywaniem efektów polsko-niemieckiej współpracy. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: Kontenery, które idealnie nadają się na cele biurowe, socjalne, magazynowe lub na wymarzony domek letniskowy, znajdziesz w nowo otwartym porcie kontenerowym w Godzieszowie. Solidne konstrukcje i wszechstronne zastosowania. Oferujemy transport pod wskazany adres. Znajdziesz nas w Godzieszowie za stacją Orlen. Szczegóły: telefon 537 012 000. Port kontenerowy Godzieszów. Zapraszamy.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
5: Cały czas jest słonecznie i tak ma być dziś i jutro. Warto więc korzystać z tych warunków pogodowych, bo od czwartku już w prognozach przewija się deszcz i zdecydowanie niższe temperatury. Dziś na termometrach było maksymalnie 21 stopni i cały czas w tych okolicach wartości są.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Ciśnienie cały czas spada, w tym momencie wynosi 1018 hektopaskali, a jeżeli chodzi o jakość powietrza, ona jest bardzo dobra. Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
7: Spektakularny awans Jawora w ogólnopolskim rankingu inwestycji, drogowa rewolucja w Bolesławcu i urzędowy pad, który blokuje kluczową inwestycję w Głogowie. Sprawdzamy szczegóły. Jawor w ścisłej czołówce najbardziej inwestycyjnych miast w Polsce. W najnowszym zestawieniu Inwestycje Samorządowe 2025, przygotowanym przez prestiżowe pismo Wspólnota, miasto odnotowało ogromny skok. Awansowało z 14 na 6 pozycję w kraju wśród miast powiatowych. Ranking brał pod uwagę wydatki majątkowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Dumy z tego sukcesu nie kryje burmistrz Jawora Emilian Bera.
8: Ogromnie nas to cieszy, bo to mobilizacja do jeszcze większej pracy, ale też potwierdzenie tej skuteczności w pozyskiwaniu środków zarówno rządowych, jak i unijnych. To także stworzenie mocnej bazy gospodarczej i ogromnego terenu inwestycyjnego dla Mercedesa. Dzisiaj także dla nowego inwestora Widy XL. Wszyscy razem pracujemy w Jaworze na to, aby ten sukces właśnie był odzwierciedlony w konkretnych rankingach. To nie ocena jury, ale twarde dane ekonomiczne. To konkretne inwestycje i dziesiątki milionów złotych pozyskane dla Jawora. Jest blisko ważnych innych ośrodków, na które kiedyś spoglądaliśmy, a dzisiaj w tym wyścigu Jawor uplasował się w pierwszej dziesiątce na ponad 260 miast, więc jest to dla nas ogromne wyróżnienie, ale też podziękowanie dla mieszkańców, dla wszystkich współpracowników za to, ile pracy wkładamy po to, aby później móc oglądać efekty każdego dnia. Jawor ma ogromny potencjał, ale jeszcze więcej wyzwań, jesteśmy tego bardzo świadomi, więc to jest ogromna motywacja do pracy.
7: Gdy w Jaworze podsumowują finansowe sukcesy, w Bolesławcu efekty dużych nakładów finansowych widać już gołym okiem. Kierowcy mogą już zobaczyć zarys nowego układu komunikacyjnego w Bolesławcu w rejonie ulicy Staroszkolnej i obwodnicy miasta. Trwa intensywna budowa ronda, który połączy powstającą galerię handlową z drogą krajową numer 94. Zadaniem inwestora jest nie tylko stworzenie nowego skrzyżowania, ale również przedłużenie dotychczasowej drogi. Szczegóły z placu budowy przekazuje nasz reporter Andrzej Stefan.
9: Jak mówi starosta bolesławiecki Tomasz Gabrysiak, w listopadzie ma być gotowy kilkusetmetrowy odcinek nowej drogi, który połączy tę część miasta z miejską średnicą, a od grudnia ma on być również wykorzystywany jako wjazd i wyjazd z nowo powstającej galerii handlowej.
10: Ten nowy przebieg drogi powiatowej ulica Staroszkolna i wpięcie do obwodnicy miasta Bolesławiec wydatnie poprawi możliwości komunikacyjne. No i cieszę się, że ta inwestycja się już kończy.
9: Co tam dokładnie powstanie?
10: Ulica Staroszkolna zmieni w części swój swój przebieg. Będzie przebiegała mniej więcej przez teren powstającego parku handlowego. Nowe rondo na drodze krajowej numer 94. To jest rondo z tych większych, więc myślę, że przepustowość będzie dosyć spora. To jest spora inwestycja finansowana ze środków prywatnych, więc też się cieszę, że...
9: Sama galeria powstaje na działce o powierzchni ponad 60 tysięcy metrów kwadratowych. Ma być największym tego typu obiektem w mieście, a otwarcie galerii handlowej zaplanowano już w grudniu. Bolesławiec Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
7: O ile w Bolesławcu prace idą pełną parą, o tyle w Głogowie kierowcy i mieszkańcy wciąż muszą zbroić się w cierpliwość, bo tam drogowe plany utknęły w urzędniczych procedurach. Mieszkańcy Głogowa i okolicznego powiatu wciąż czekają na wbicie pierwszej łopaty pod budowę wyczekiwanej obwodnicy miasta. Choć wykonawca został już wybrany, a finansowanie projektu jest w pełni zabezpieczone, prace nie mogą ruszyć. Powodem jest brak kluczowej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, czyli tak zwanego ZRID-u. Na jakim etapie są formalności? O tym w relacji naszego reportera Szczepana Knapa.
2: ZRID-u, czyli zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, nie ma, ale jak zapewnia poseł Łukasz Chorbatowski, inwestycja nie jest zagrożona. Głogowianie chcieliby bardzo zobaczyć na trasie ciężki sprzęt, oznaczający, że budowa ruszyła. Podobno inwestycja, na którą są pieniądze, może być opóźniona z powodu braku pieniędzy, co podobno nie ma potwierdzenia. Wykonawca jest wyłoniony, a można go wybrać tylko i wyłącznie w przetargu, kiedy ma się zabezpieczone pieniądze na inwestycje. Pierwotnie zakładano, że decyzja ZRID zostanie wydana 1 lipca. Dopiero 24 sierpnia zostało wszczęte postępowanie i rozpoczęła się procedura. Według posła urzędnicze postępowanie może potrwać od 6 do 8 miesięcy. Długo. Kluczowe jest wydanie ZRID-u, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Dopiero wtedy możliwe będzie pełne wejście wykonawcy na plac budowy. Wszystkim zależy na szybkim rozpoczęciu i takim samym zakończeniu inwestycji. Trzeba się tylko pozbyć widma ZRID-u. Może stanie się to przy okazji Halloween. Po nim podobno widma znikają. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
7: Jutro pierwszy raport o 5.30. Do usłyszenia.
6: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
11: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren. I want to send a big greetings to all my Polish fans and the listeners of Muzyczne Radio.

0: Reklama. Pałac Łomnica zaprasza 10 i 11 października na kiermasz dożynkowy. Regionalne produkty wiejskie i rękodzieła, lokalne browary, atrakcje dla dzieci, pyszne jedzenie i wspaniała atmosfera z muzyką Dixielandową na żywo. Zapraszamy 10 i 11 października do Łomnicy.
1: Uprawiasz kukurydzę lub rzepak? Agrofert Polska Elewator w Lwówku Śląskim kupi je od Ciebie. Oferujemy atrakcyjne ceny skupu, terminowe płatności oraz rzetelne warunki współpracy. Nie czekaj, zadzwoń 512 018 308. 512 018 308. Uwaga, szukamy osób do pracy przy suszeniu kukurydzy.

0: Słoneczne Fiji, czyli singiel z albumu Cafe Belga. Album ten ukazał się w 2019 roku i przez fanów Taco Hemingwaya jest uznawany za jeden z jego najlepszych krążków.
1: Best of, to co najlepsze w muzycznym radiu.
0: Do godziny 17 jeszcze to, co najlepsze w muzycznym radiu, a po godzinie 17 już to, co najnowsze, bo właśnie wtedy startuje najnowsze notowanie topowej 40. Hit Planeta już za rogiem. Zapraszamy wszystkich na hit planetarny pokład, a na zakończenie best of na pewno Erika Cody, Electric Lab, Danny i Blue.

0: Reklama.
1: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
0: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 17.
2: Czas na wiadomości.
4: Zatrzymani w sprawie Orlenu usłyszeli zarzuty. Półtonowe niewybuchy z czasów wojny, jutro finał wielkiej detonacji. Młodzi Francuzi paraliżują miasta, trwa uczniowski strajk. Ewelina Walczak. Nawet 25 lat może grozić zatrzymanym przez ABW 5 osobom z Orlenu. Usłyszeli już zarzuty dotyczące bezpodstawnego zaniżania cen paliw w okresie od sierpnia do listopada 2023 roku. Straty spółki według śledczych wynoszą ponad 4 miliardy złotych. Zatrzymane osoby to byli obecni menadżerowie Orlenu. Jak mówi szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek, to zaniżanie cen paliwa było nieprzypadkowe, bo przed wyborami paliwo miało stać się taką kiełbasą wyborczą dla poprzedniej władzy.
5: Pan Obajtek żył w takim państwie, kiedy prezes dzwonił do prezesa i jak w czasach komunizmu mówił: widzicie, rozumicie, od jutra cena ma być taka. I później już się działo. To jest państwo bezprawia.
4: Na razie nie wiadomo, kiedy i czy Daniel Obajtek zostanie przesłuchany. O tym ma zdecydować prokuratura. Trwa policyjna obława po zabójstwie w miejscowości Zagórze w Małopolsce. Przed południem od ciosów nożem zginęła tam 73-letnia kobieta. Jak informuje rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło, funkcjonariusze poszukują 49-letniego syna kobiety.
6: Najprawdopodobniej dokonał zabójstwa swojej matki. W te działania są zaangażowane bardzo duże siły policyjne. Mówimy tutaj o kilkudziesięciu policjantach, o śmigłowcu, o kilku dronach, o przewodnikach z psami tropiącymi.
4: Poszukiwany mężczyzna nie mieszkał z matką, przebywał za granicą, ale niedawno wrócił do Polski. Tysiące uczniów maszeruje przez francuskie miasta. Nad Sekwaną trwa tak zwany Czarny Wtorek. Organizatorzy szacują, że w głównej manifestacji w Paryżu bierze udział nawet 40 tysięcy osób. Zakaz wchodzenia do wody w Świnoujściu jeszcze tylko jutro. Prawdopodobnie w środę zakończy się akcja detonowania półtonowych min morskich z czasów II wojny światowej, odnalezionych w Świnoujściu podczas budowy nowego portu kontenerowego. W czasie akcji saperów zakazane jest wchodzenie do wody w okolicach Świnoujścia. W pobliżu zatoki zakazana jest także żegluga. Produkcje polskich twórców ogląda w kinach nawet o 50% mniej widzów niż przed pandemią. Wynika z danych, które podaje Stowarzyszenie Filmowców Polskich. Wyjątkiem jest to nowa filmowa adaptacja Lalki Bolesława Prusa, która cieszy się w kinach dużym powodzeniem. Film w reżyserii Macieja Kawalskiego ma najlepszy wynik otwarcia od pandemii. W ciągu pierwszych 5 dni od premiery obejrzało ją ponad 600 tysięcy widzów.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
7: Muzyczne Radio. Kochamy muzykę. A po 17:00
2: mamy dla was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
7: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
2: Hit Planeta startuje na dobre.
8: Minęła 17, więc głośniki muzycznego radia przejmują największe hit planetarne hity. Czas na najnowsze notowanie topowej 40. Marta Wojtunik, witajcie. Poza topową 40 oczywiście nie zapomnieliśmy też o utworach, które pojawią się u nas totalnie premierowo, o nowościach oraz oczywiście o propozycjach do listy, czyli nagraniach, które cały czas są na naszej ławce rezerwowej i czekają, aż w końcu opuszczą ją i wkroczą do notowania. Wśród nich na pewno Timmy Trumpet, Ale Farben i Chase the Feeling oraz Sophie Tucker, One Republic Tsunami. Od tych bardzo przebojowych nagrań zaczniemy.
2: Najnowsza lista w Polsce.

0: Obok takiej współpracy nie można przejść obojętnie. Sophie Tucker, One Republic i Tsunami, nagranie, które popołudniową porą polecaliśmy Wam jako piosenkę dnia. No i mamy nadzieję, że już niedługo polecać Wam będziemy to nagranie w naszej topowej 40. Już teraz sprawdzimy, co wczoraj działo się na podium, a za moment startujemy z dzisiejszym notowaniem.
1: Hit Planeta. Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Wczoraj Albert RCB i Heart in the Echoes opuściło miejsce pierwsze i spadło na miejsce trzecie.

0: I w poniedziałek po raz pierwszy na hit planetarnym podium stanął Aura Wave z piosenką Just Drive.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Hi guys, good morning, I'm Benny Benassi.
4: Hello Leute, what's up guys, this is Don Diablo.
5: Hey boys and girls, Dimitri Vegas here.
6: Hello everybody, CJ Stone here.
7: Hey, I'm Mogwai and right now you're listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio. Hit Planeta.
8: Przed nami miejsce 40, a jak miejsce 40 to oczywiście nowość. Dziś polecamy na miejscu 40 nagranie, które wczoraj było premierą, więc długo w naszej muzycznej poczekalni się nie naczekało. To Michael Schulte i Cover You.
1: To jest Hit Planeta, a to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.

zobaczysz. No, skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytula mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour.

0: mocno nowa i totalnie przebojowa.
1: Sokół po 2 latach przerwy w końcu wydał całkowicie solowe nagranie, piosenkę Pogważymy, która na Hit Planecie wygląda na to, że swoje 5 minut już miała. Utwór ten wielokrotnie lądował na podium, wielokrotnie lądował na samym szczycie Hit Planety, ale zdecydowanie już popularność tego jeszcze letniego nagrania zdecydowanie spada. No bo Pogważymy polecamy dziś na miejscu 39. To nagranie poleca się waszym głosom, waszym kciukom, bo to właśnie na naszej stronie muzyczneradio.pl w zakładce Hit Planeta decydujecie o losach hitów, które wam polecamy, głosując kciukiem w górę na tak i kciukiem w dół na nie. Kolejne nagranie również zdecydowanie nie zasługuje na tak niską pozycję. Alex Warren, A Murder Eyes, miejsce 38.
2: Hit Planeta.
3: To jest Hit Planeta.
2: Najnowsza lista w Polsce.

0: Планета. Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Myślisz o zamontowaniu kamer? To nie przypadek, że nas słyszysz. Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm, ma dla Ciebie lepsze rozwiązanie. Nie pozostawiaj bezpieczeństwa przypadkowi. Wybierz profesjonalistów. Wybierz Fuse. Wejdź na fuse.com.pl lub zadzwoń 697 077 357. Fuse. Wiemy, jak zrobić to dobrze.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
0: Po reklamie.
4: Hey, this is Mike from Linkin Park.
5: I'm going to say this is Lady Punk.
6: Hello, Poland. I'm Theo.
7: I'm Adam.
8: And we're Hertz.
9: Hey, this is Hozier.
10: Hello, we are Galavan. And this is Hit Planeta on your favorite Musiczna Radio. Hit
0: Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Aben i Leave It All Behind, miejsce 36. To jest utwór, który już kilka notowań spędził na Hitplanecie i jest on na pewno stałym słuchaczom Hitplanety znany. Czas więc teraz w końcu na jakiś powiew świeżości. Przedstawiamy pierwszą z naszych dzisiejszych premier. Jest to utwór bardzo dobrze pulsujący, nie za szybki, ale na pewno bardzo ciepły. Glockenbach, Callum Scott i Collide.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hitplanecie.
2: When I look up at the sky, I think every person is like a planet. We move, we change, we get lost for a while.

Duet niezastąpiony Age Connect i Rockaway. Oni naprawdę bardzo często wydają dobre piosenki, które polecamy wam na Hitplanecie. Obecnie są na naszej bardzo przebojowej nowej liście z piosenką Love Will Find You, która dziś niestety spada z miejsca 25 na 35. Kolejne nagranie i kolejna niezbyt miła informacja, również spadek i to nawet większy. Z miejsca 20 na 34 pozycję spada Lost Frequencies i Paraiso.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
1: Po reklamie.
2: Hello everybody, my name is Kellen.
3: Hi, I'm Alia.
4: Hi guys, this is Brokita.
5: Yo, yo, yo, we are Bright Spots.
6: Hi guys, my name is Arnold Palmer and you are listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Wiktor wali góra, nie umiem kochać. Całe szczęście to nagranie zostaje jeszcze z nami na Hit Planecie, choć wczoraj prawie z niej wypadło, bo lądowało na miejscu 39, dziś już miejsce 33.
1: To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
0: Podczas dzisiejszego notowania Miley Cyrus jednocześnie się pożegnała z piosenką Bass Persuades z Hit Planetą, ale wita się na miejscu 32 ze swoim kolejnym nagraniem z już wydanej płyty Let's Get Married.

0: Wiosny Hit. Na miejscu numer
1: 29. Już naprawdę kilka dobrych notowań z nami. Ta piosenka jest, stała się swego rodzaju hit planetarną rutyną. Oliwia Socha, Rutyna. Warto dziś na to nagranie głosować, bo no spada i to w naprawdę szybkim tempie, aż o 11 oczek w dół.

0: Najnowsza lista w Polsce. Autopromocja. Muzyczne radio.
1: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
0: na 105,8,
1: 106,7
0: i 90,9 FM
1: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
0: i w naszej aplikacji na całym świecie.
1: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB Plus w największych miastach Polski.
2: Autopromocja.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 18.
0: Czas na wiadomości.
4: 3 miesiące aresztu dla kierowcy, który zabił pieszego na pasach. Studenci i uczelnie w Lubelskiem szkolą się na wypadek zagrożenia. Warto korzystać z pogody, bo w czwartek ma się zmienić. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przyznał się do spowodowania wypadku drogowego, potrącenia pieszego, ale nie przyznał się do udziału w nielegalnym wyścigu ulicznym. Młody kierowca, który w sobotę w Nowym Sączu zabił na przejściu dla pieszych 50-letniego mężczyznę, trafi na 3 miesiące do aresztu. Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu.
5: Mężczyzna odmówił składania wyjaśnień i odpowiedzi na jakiekolwiek pytania prokuratora, natomiast wyraził skruchę, a także wolę przeproszenia rodziny pokrzywdzonego.
4: Mężczyzna miał na koncie tylko w tym roku 3 mandaty za przekroczenia prędkości. Grozi mu 10 lat więzienia. Świadkowie zeznawali, że sprawca ścigał się z innym kierowcą, gdy spowodował wypadek. Możliwe, że sąd aresztuje też tego drugiego kierowcę. Uczelnie na Lubelszczyźnie zaczęły aktualizować procedury na wypadek zagrożenia. Rosyjskie drony spadają coraz bliżej granicy Polski. Na wschodzie kraju coraz częściej wyją syreny, a do mieszkańców wysyłane są alerty. Za nami szereg szkoleń, przed nami kolejne, mówi kanclerz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Małgorzata Stręci-Wilk.
6: Te alarmy ostatnie dwa też zmobilizowały bardziej naszą społeczność akademicką do udziału w tym szkoleniu. Rzeczywiście frekwencje mamy już, jeśli chodzi o zapisy, bardzo dużą.
7: Czy będą Państwo chcieli jakoś dotrzeć do tych studentów z zagranicy, innych części Polski, którzy jednak no, nie żyją na co dzień w takich okolicznościach?
6: Taką samą informację mają zarówno studenci nasi polskojęzyczni, jak i anglojęzyczni.
4: Uczelnia z procedur bezpieczeństwa szkoli też pracowników, a dla studentów przewidziane są warsztaty z psychologiem. Policja zatrzymała 49-letniego mężczyznę podejrzanego o zabójstwo matki. Został ujęty dziś po południu w lesie w Małopolsce. Wcześniej w domu w miejscowości Zagórze odnaleziono ciało jego 73-letniej matki. W poszukiwaniach wykorzystywano m.in. psy tropiące, drony i policyjny śmigłowiec. Prezydent Francji obserwował test rakiety zdolnej do przenoszenia broni jądrowej. Emmanuel Macron wziął udział w próbnym wystrzeleniu międzykontynentalnego pocisku M51 z francuskiego okrętu podwodnego o napędzie atomowym. Test odbył się u zachodnich wybrzeży Francji, a nieuzbrojona rakieta spadła do północnej części Atlantyku, setki kilometrów od lądu. Pałac Elizejski podkreśla, że próba dotyczyła najnowszej wersji pocisku, będącego filarem francuskiego odstraszania nuklearnego. To mają być ostatnie ładne dni tej jesieni. Jak prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, jeszcze w tym tygodniu pogoda ma się popsuć. Przez 2 dni będziemy cieszyć się przyjemną aurą, tak przynajmniej mówi synoptyk Agnieszka Prasek z IMGW.
8: Najcieplej zapowiada się w środę i w czwartek. Na południu i południowym wschodzie na termometrach zobaczymy 22-24 stopnie, ale nie wykluczone, że te wartości mogą być jeszcze wyższe.
4: Zmiana przyjdzie w czwartek.
8: Od zachodu kroczy strefa opadów deszczu, a w czwartek wyraźnie nasili się również wiatr, tutaj głównie na północy kraju oraz nad morzem.
4: W weekend temperatury w ciągu dnia mają spaść do 15 stopni, a w nocy, uwaga, do zera.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.
2: Muzyczne radio. Kochamy muzykę.
1: A po 18:00.
0: Mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
2: Tak gra Hit Planeta.
0: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
3: Wczoraj w roli premiery, dziś w roli propozycji do listy Nickelback i Make Me Love You.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
8: Hi, hello, this is Kate Ryan.
9: Hey, this is Fly Project.
10: Hey guys, Abby F. Jones here.
11: Hey Poland, Russell from Freemasons here.
12: Hi, this is a shout out to all the listeners on Muzyczne Radio.
13: We're Infernal and this is your Hit Planeta.
12: Listen, vote and have fun. Hit Planeta.
14: Wracamy do Was z nowymi hitami na Hit Planecie. Znajdujemy się obecnie już na miejscu 27 i tu wita nas bardzo dużo słońca. Brian Five i Sex on a Beach.

0: El Mexo to jest hit, który polecamy dziś na miejscu 26. Już za moment wrócimy na Hit Planetę, ale najpierw ważne informacje dla kierowców.
1: Drogi na gorąco.
0: Przenosimy się na drogę S3. Tam dość poważne zdarzenie. Na miejscu jest nasz reporter Andrzej Pawlukiewicz.
2: No nie jestem dosłownie na miejscu, bo tam jest bardzo utrudniony dojazd, ale generalnie kilka minut przed godziną 18 strażacy z trzech powiatów, Wałbrzyskiego, Jaworskiego i Kamiennogórskiego, otrzymali zgłoszenia o pożaru pojazdu ciężarowego, samochodu ciężarowego w tunelu TS-26. To jest, przypominam, ten dłuższy tunel o długości 2300 metrów. Zamknięte są oba tunele, praktycznie SK w tej chwili stoi. Oba tunele, czyli mówimy o kierunku Kamienna Góra Bolków i Bolków Lubawka. Tam w tej chwili tak naprawdę ten pożar wybuchł w kierunku właśnie Bolków Kamienna Góra Lubawka przy wylocie z tunelu. Z tego, co mi się udało ustalić ze strażakami, są tam służby właśnie z Jawora, Wałbrzycha i Kamiennej Góry, próbują ugasić ten pojazd, ale jest też utrudniona z nimi łączność, więc tak dokładnie nie wiemy, ile potrwają te utrudnienia, czy ten pojazd już się udało ugasić, no i jakie będą tego konsekwencje. Mówił Andrzej Pawlukiewicz, Muzyczne Radio.
1: Drogi na gorąco. Najszybsze informacje z dolnośląskich tras. Od Was, dla Was. Zostań naszym infokierowcą. Dzwoń i mów. Rób radio razem z nami. 75764664. Drogi na gorąco.

0: wrzucaj nic. Niech ta noc zostanie tylko nasza.
1: Love story, ty i ja.
2: Reklama. Przekrocz granice z ciekawości. W listopadzie zaplanuj wycieczkę do Zittau i zobacz medycynę przyszłości. Interaktywną wystawę, która powstała dzięki polsko-niemieckiej współpracy. Znajdziesz ją od 2 listopada w Hochschule Zittau-Görlitz przy Theodor Kerner Allee. Poznaj bioprotezy, nanoroboty i technologie, które mogą zmieniać medycynę. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
3: Po reklamie.
4: Hi, I'm JP Cooper.
5: Hey, what's up? This is Kelly Clarkson.
6: Hello, ladies and gentlemen. My name is Samu Haber from a band called Sunrise Avenue.
7: Hey, what's up? It's Sierra.
8: Hey, hey. My name is Alex Christensen. And right now, you are listening to Hit Planeta, the best single charts on Mozyczne Radio.
9: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Mondo i Gold. Były takie czasy, były, że to nagranie polecaliśmy wam na samym szczycie hit planety. Dziś zdecydowanie dalej od szczytu, ale cały czas całkiem nieźle na miejscu 23.
1: Hit planeta. To jest hit planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Kolejny na liście melduje się Chris Wandy, After the Silence.

0: Nie kto inny jak James Blunt i Taste Like Summer. Smak wakacji wszyscy doskonale pamiętają, no ale już wakacje są daleko, daleko za nami. Mamy październik, a James Blunt ląduje na miejscu 20. My teraz lądujemy w świecie premier, a premierowo u nas pojawi się ekipa Dub Dogs. Ekipa, można powiedzieć, od zadań specjalnych, jeśli chodzi o bardzo przebojowe nagrania. The Fade Outline to jest nasza druga wtorkowa premiera.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: Reklama. Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
2: Hi Poland, I'm Drenchil.
3: Hi, I'm Alice Chater.
4: Hey, we're Ten Faye.
5: Hi, this is LP.
6: Hey Poland, what's up? We're Sunset City and you are listening to Hit Planeta on Musician Radio. Hit Planeta.
7: Najnowsza lista w Polsce.

0: Tak gra Hit Planeta.
1: Już teraz lądujemy na pozycji numer
2: 16, tuż przed godziną 19, za 4 minuty godzina 19, a my lądujemy już na miejscu 16. O godzinie 19 u nas najnowsze wiadomości z kraju i ze świata, a później wrócimy do świata najnowszej muzyki, gdzie już czekają na nas te najwyżej notowane hity. Wśród nich jeszcze też można powiedzieć, że to jest nagranie wysoko notowane. Clean Bandit Company.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 19.
2: Czas na wiadomości.
4: Światowa Organizacja Zdrowia tonuje obawy wobec dżumy w Rosji. Tonę śmieci wyłowiono z popularnego kąpieliska w Krakowie. Lekarz Dawid K., główna postać afery związanej z warszawskim szpitalem południowym, został już przesłuchany przez prokuratora. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Światowa Organizacja Zdrowia uspokaja w sprawie doniesień o przypadku dżumy w Rosji. Jak ocenia WHO, powołując się na informacje otrzymane od rosyjskich władz, ryzyko rozprzestrzenienia się tej choroby w Rosji jest niskie, a w Europie bardzo niskie. Pod koniec września w Rosji zmarła pracownica laboratorium, która miała zarazić się dżumą, mówi polski główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
5: To się zdarza. Czasami dochodzi do po prostu wypadku przy pracy i niezachowanie hermetyczności doprowadza do tego, że ktoś ulega zakażeniu. Z naszego punktu widzenia nie ma powodu ani do jakiejś masowej histerii. Oczywiście mamy skojarzenia, czy nie są to czasami jakieś laboratoria, które zajmują się zabronionymi eksperymentami, ale tego wszystkiego nie wiemy.
4: Ostatnie zachorowania na dżumę na ziemiach polskich odnotowano w czasie epidemii pod koniec XVIII wieku. Ewentualną pomoc w walce z chorobą na terenie Rosji zaproponował amerykański prezydent Donald Trump. Ponad tona śmieci ukryta pod turkusową wodą krakowskiego Zakrzówka. To, czego nie widać z brzegu, nurkowie zobaczyli na dnie. Wózki sklepowe, hulajnogi, opony, butelki, a nawet muszle klozetowe. 120 osób sprzątało najpopularniejsze w stolicy Małopolski kąpielisko. Katarzyna Młynarczyk.
6: To, co znaleziono pod wodą, przekracza ludzką wyobraźnię, mówi Sławomir Farbaniec, rzecznik Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.
7: Parasole, grille, konstrukcje stalowe, obecność wózków sklepowych na dnie Zakrzówka, to świadczy o tym, że one były celowo w formie żartu spychane na dno Zakrzówka.
6: W tych śmieciach przez całe lato kąpią się mieszkańcy.
7: W tym momencie rozważamy rozszerzenie monitoringu.
6: Efekt akcji pokazuje, że choć Zakrzówek z góry wygląda niemal idealnie, pod wodą przez lata gromadziły się odpady. Tym razem z dna udało się wydobyć ich ponad tonę.
4: Wracamy do głośnej afery związanej z warszawskim szpitalem południowym. Lekarz Dawid K., jak nazywa go już prokurator, został przesłuchany przez prokuraturę w związku ze śledztwami dotyczącymi szpitala. Prokuratura bada m.in. sprawę podejrzenia oszustwa na ponad 500 000 zł oraz nadużycia uprawnień. Więcej informacji śledczy mają przedstawić jutro. Nazywa się Ice Cube, czyli kostka lodu i za jej stworzenie naukowiec z Belgii dostał właśnie Nagrodę Nobla. Tegorocznym laureatem z dziedziny fizyki został Francis Haldane, który wymyślił instalację badawczą. Chce wykrywać pozaziemskie tak zwane neutriny. To podobno cząsteczki znacznie mniejsze od atomów. Tłumaczy fizyk z Uniwersytetu Warszawskiego Rafał Demkowicz-Dobrzański.
8: Dzięki temu detektor tam zbudowany jest w stanie wykrywać neutrina o bardzo, bardzo wysokich energiach, które pochodzą z innych galaktyk. Większość neutrin, które rejestrowaliśmy dotychczas, pochodziło albo z naszych reaktorów jądrowych, albo ze Słońca.
4: Do szukania tych neutrinów świetnie nadaje się lód, dlatego stację badawczą Belk postawił na biegunie południowym. Jechali kanapą zamontowaną na dwóch hulajnogach elektrycznych. Taki nietypowy pojazd skonstruowali Amerykanie w Karolinie Północnej. Zatrzymała ich policja. Nie zdradziła, czy zostali ukarani mandatem. Opublikowała natomiast zdjęcie kanapy na hulajnogach i apel, by nie rozpraszać tak innych kierowców.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
9: Kochamy muzykę. A po 19:00
2: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
9: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
2: Kolejną, mocno nową propozycją do listy.
10: Trzecią część naszego hitplanetarnego spotkania zaczynamy w towarzystwie propozycji, która jest obecnie moją ulubioną hitplanetarną propozycją. To U2 i Silencio, nagranie, które zapowiada nadchodzący album. On ukaże się już 13 listopada. Jeszcze chwilę trzeba na to nagranie czekać, ale utwór Silencio już jest dostępny. Album 13 listopada. Koniecznie dajcie znać, jaka jest wasza ulubiona propozycja na Hit Planecie.

0: reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Po reklamie.
5: Hello, we are Harrison Ford.
6: Hi, this is Sam Sayal.
7: Hi, I'm Samuel Kinko.
8: Hello, I'm Rawane.
9: Hello, ladies and gentlemen. My name is Tom Boxer and you are listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio. Hit Planeta.
10: Wtorkowe spotkanie z najnowszymi hitami w Muzycznym Radiu jeszcze cały czas trwa. Mamy 10 minut po godzinie 19, a przed nami 15 najlepszych i jeszcze pomiędzy pojawi się na pewno jedna z dzisiejszych premier. Benjamin Ingrosso, Funny Feeling, to jest utwór, który ląduje na miejscu 15.

Bea i Safety Net. Przyjemne, mocno popowe nagranie. Nagranie, które ląduje na miejscu 14, a więc to nie najlepszy scenariusz. Wczoraj utwór wylądował na miejscu 9, minus 5 oczek. Już na naszym radiowym Facebooku daliście znać, że najmocniej wspieracie polskie hity na Hit Planecie. Jednym z nich jest piosenka Cichosza, czyli nowość od Sanach, artystki chyba jednej z najbardziej znanych obecnie w Polsce. Cichosza ląduje na miejscu 13, spada na miejsce 13 z 12. Mamy nadzieję, że 13 nie będzie pechowa.

Ich głosy naprawdę do siebie pasują. Take That, legendarny brytyjski boys band, w którym kiedyś nawet był Robbie Williams. W towarzystwie Michaela Patricka Kelly'ego Feel My Love to pierwszy singiel, który zapowiada ich nadchodzącą płytę. Nie zwalniamy tempa i dalej gonimy hity na Hit Planecie. Miejsce 11. Mark Amber i The Proof.

0: Reklama. Najpierw Bolesławiec, teraz Zittau. Wystawa Medycyna Przyszłości podróżuje po polsko-saksońskim pograniczu. Od 2 listopada możesz zwiedzić wystawę w Hochschule Zittau-Gerlitz przy Theodor Kerner Allee w Zittau. Eksperymentuj, odkrywaj i zobacz, jak nauka łączy ludzi po obu stronach granicy. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: Po reklamie.
2: Hello, my name is Sean Lewis.
3: Hi, this is Molina Tanasi.
4: Hello, my Polish friends. I am Will Armix.
5: Hey, this is Bibi Rexa.
6: Hello to all the listeners of Muzyczne Radio. My name is Alex Parker and this is Hit Planeta, the latest radio chart in Poland. Hit Planeta.

0: Lavina i Reasons, utwór, który wykorzystuje sample oczywiście znane z piosenki Bittersweet, a tak naprawdę znane też wcześniej z jednej z piosenek od The Rolling Stones, ale to historia nie na dzisiaj. My jesteśmy teraz w świecie najnowszej muzyki. Lavinia ląduje już na miejscu 9, a my lądujemy w świecie premier. Czas na ostatnią z nich, ale myślę, że na najciekawszą spośród dzisiejszych to Leon Krześniak, producent muzyczny, który właśnie co wyprodukował najnowszą płytę Mroza. Mrozu jeszcze też na Hitplanecie się dziś pojawi, ale Leon Krześniak w końcu wrócił po bardzo pracowitym lecie, bo też miał dużo wspólnego z męskim graniem. W końcu wrócił do swojej muzyki. No i wydał Kręci się Ziemia, naszą dzisiejszą premierę.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hitplanecie.

Hello Kisza i pytanie dnia, question of the day. Pytaniem dnia mogłoby być to, jakie hity wylądują na samym szczycie hit planety. Tego jeszcze zdradzić wam nie możemy, ale dajemy znać, że Almost Monday. French Kids melduje się na miejscu siódmym.

0: Reklama.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
0: Po reklamie.
4: Hi, we are people.
5: Hi, this is Paulina.
6: Hey, yo, I'm DTE.
7: To Monika Lewczuk.
6: Well, hi there, I'm Orji Nielsen, and right now you're listening to Hit Planeta and Musiczne Radio. Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

Kylie, Alessandro i Tight. Utwór, który dziś z miejsca 13 leci prosto na pozycję 5. Mamy, lecimy już teraz w stronę podium i dajemy znać, że tuż przed podium na pewno piosenka Just Drive i Aura Wave. Oni na miejscu 4 spadają na miejsce 4 z miejsca 1. Co tam dalej? Dalej na pewno polski świetny hit Mrozu, bracia Kacperczyk, Wszystko czego chciałem. Wracają na miejsce 3. Nieco wyżej Albert RCB, Heart in the Echoes. To na miejscu 2 będziemy Wam polecać. A na zakończenie naszego dzisiejszego wtorkowego spotkania pojawi się Ellie Goulding, artystka, która całe szczęście po wielu życiowych zawirowaniach postanowiła wrócić do muzyki i to w jakim stylu. Piosenka For Your Entertainment na zakończenie naszego dzisiejszego hitplanetarnego spotkania. Marta Wojtunik, dzięki za wspólnie spędzoną wtorkową hitplanetę. Kolejne notowanie oczywiście już jutro, tuż po godzinie 17:00.

0: Najnowsza lista w Polsce. Autopromocja.
1: Welcome back to the world of trance and progressive.
0: Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie,
2: w nowym miejscu,
0: z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
3: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
0: State of Trance.
1: State of Trance.
0: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
1: From the studio in Amsterdam, this is A State of Trance with Armin van Buuren.
4: Autopromocja.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
5: 20.
0: Czas na wiadomości.
6: 105 miliardów na schrony. Rząd przyjął plan obrony cywilnej. Protesty sparaliżowały francuskie szkoły. Uczniowie domagają się zmian. Drugi podejrzany po śmiertelnym wypadku. Chodzi o nielegalny wyścig. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Inwestycje w schrony, systemy alarmowania, zapasy i sprzęt ratowniczy. To wszystko za ponad 105 miliardów złotych. Tyle w ciągu 5 lat rząd chce przeznaczyć na ochronę ludności i obronę cywilną, mówi premier Donald Tusk.
7: Do tej pory finansowaliśmy głównie takie awaryjne zakupy generatorów, kiedy istniało zagrożenie przerwami dostaw prądu. Samochody, samorządy bardzo intensywnie domagały się i słusznie, by ten program był dłuższy, mocniej sfinansowany, tak aby mogły ruszyć programy inwestycyjne służące ochronie ludności cywilnej.
6: Nowy program ma przygotować państwo m.in. na zagrożenia militarne, klęski żywiołowe i awarie infrastruktury krytycznej. Znaczna część środków ma trafić do samorządów. We Francji odbył się dziś czarny wtorek, czyli apogeum uczniowskich protestów. W Paryżu wzięło w nim udział nawet 40 tysięcy osób. Młodzież zwraca uwagę przede wszystkim na braki kadrowe wśród nauczycieli i problemy z wyposażeniem w salach lekcyjnych.
8: Przez długi czas milczeliśmy na temat wszystkich ograniczeń, z którymi się mierzymy, ciągłych nieobecności nauczycieli i problemów ze znalezieniem zastępstwa. Chcemy po prostu ratować naszą edukację i mieć możliwość normalnej nauki. Boję się o swoją przyszłość i chcę walczyć o swoje prawa. Ja po prostu nie chcę już dłużej żyć w strachu.
6: Uczniów na demonstracjach wspierają nauczyciele i rodzice. Są zarzuty dla drugiego kierowcy w sprawie śmiertelnego wypadku w Nowym Sączu. Do tragedii doszło w sobotę wieczorem. Rozpędzony samochód wjechał w przechodzącego przez pasy przechodnia. Mężczyzna nie przeżył, a 21-letni sprawca usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Teraz zarzuty usłyszał też rok młodszy kierowca innego samochodu. Dotyczą one uczestnictwa w nielegalnym wyścigu samochodowym. Szwecja wyśle do Polski systemy obrony powietrznej Patriot, przekazał premier Szwecji Ulf Kristersson. Uzasadnia to zagrożeniem ze strony Rosji. Patrioty mają przede wszystkim chronić lotnisko NATO w Jasionce na Podkarpaciu, przez które dostarczana jest pomoc broniącej się przed Rosją Ukrainie. Do Polski wraz z systemami Patriot wysłanych zostanie około 100 szwedzkich żołnierzy. Sport, powrót do najwyższej dywizji mało prawdopodobny, a drugi koszyk w eliminacjach do Euro jeszcze mniej. To konsekwencje słabych występów piłkarskiej reprezentacji w Lidze Narodów. Nasz zespół z 4 meczów wygrał tylko 1, a wczoraj przegrał 0-1 z Bośnią i Hercegowiną. Mecz oglądał Michał Waszkiewicz.
9: 4 punkty w 4 meczach to wynik dużo poniżej oczekiwań. O dywizji A możemy jedynie pomarzyć. Co jeszcze gorsze, to komplikujemy sobie drogę na Euro 2028, bo wszystko wskazuje na to, że będziemy losowani z trzeciego koszyka. Brak stylu i charakteru tej drużyny wydaje się w tej sytuacji kwestią drugorzędną. Jan Urban cały czas wierzy w rozwój tego zespołu, a piłkarze wierzą w Jana Urbana, tak przynajmniej mówi Piotr Zieliński.
10: Nie chciałbym, żeby taka sytuacja doszła. Jestem świetnym fachowcem i to my też na boisku musimy zdobywać punkty, tak?
9: Pytanie, czy zmiana selekcjonera w ogóle ma sens? Przecież na końcu jest jeszcze PZPN i Cezary Kulesza, za którego kadencji nie udało się na razie zbudować nic trwałego.
6: Następny mecz Polaków 11 listopada w Lidze Narodów na wyjeździe z Rumunią.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
11: 7-letni Piotruś ze Złotoryi walczy z genetyczną chorobą, która stopniowo niszczy jego mięśnie. Szczęśliwie za granicą już dostępny jest lek, zastosowanie którego daje szansę na zatrzymanie lub znaczne spowolnienie schorzenia. Zasadniczą przeszkodą, jaką rodzice Piotrusia muszą pokonać, to wpłata do kliniki blisko 15 milionów złotych. Brakuje jeszcze około 8 milionów. Oto słowa rodziców skierowane do słuchaczy. Gorąco Wam dziękujemy za dotychczasowy udział w zbiórce. Prosimy o dalsze wpłaty. Przekonajcie wrażliwych i hojnych ludzi do pomocy Piotrusiowi. Podaję adres siepomaga.pl Piotruś Szliwa, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl Piotruś Szliwa, myślnik, zbiórka charytatywna.
2: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio.

0: temat zawsze aktualny, bo to Liberté i Offernissim. Artysta, o którym troszeczkę zapominamy, ale warto przypominać takie ładne, składne utwory, no szczególnie na otwarcie takiego wieczoru jak ten dzisiaj. Maciej, bo witam, 11 po 20. Zanim muzyka, najpierw porozmawiamy sobie w Dżemie.
1: Autopromocja.
2: Dżem, mydło i powidło. Mini giełda ogłoszeń. Chcesz kupić, sprzedać, zamienić? Dzwoń 7646646. Dżem, mydło i powidło. W muzycznym radiu.
0: Zapraszamy, witamy i słuchamy. Dobry wieczór, halo.
3: Dobry wieczór, Dżemik.
0: Tak, tak, słuchamy.
3: Mam do sprzedania Volvo XC60 i Fiata Ducato Camperka 1993 rok. Sprzedaję te samochody, bo wyjeżdżam na stałe z Polski. I mój numer telefonu 509.
0: Tak.
3: 390. Mhm. 950. Dziękuję,
0: pozdrawiam. Nie zapomnij o nas tylko. Odzywaj się czasem, dobrze? Że wszystko okej. Okay. Najlepszego, dobrze. Dziękuję bardzo. Halo, halo, słuchamy. Proszę bardzo. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór. Dzwonię z okolic Jeleniej Góry. Mam do sprzedania Opla Insignię diesel 2013 roku. 2 litry, 147 koni. Kombi czerwona perła. Drugim ogłoszeniem wynajmę mieszkanie po kapitalnym remoncie 36 metrów. Mieszkanie znajduje się w Świeżawie. Dodam, że mieszkanie jest bezczynszowe, a więcej informacji udzielę pod numerem 695 112 366. Dzięki, miłego wieczoru.
0: Dziękuję.
2: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
0: Witamy, słuchamy, dobry wieczór.
5: Dobry wieczór, a ja ciąg dalszy poszukuję starych motocykli oraz motorowerów. Interesują mnie też właśnie jakieś stare motocykle typu WSK, WFMK, Simpson, może ktoś ma jakiegoś Junaka, MZT, Jawę oraz jakiegoś innego, którego nie wymieniłem. Zarówno poszukuję różnych części w różnej postaci do tych starych motorków, może jakiś ktoś ma pozostałości, jakieś silniki, koła, ramy, wydechy, siedzenia oraz jakąś drobnicę, może komuś coś tam pozostawało po szufladach. I zarówno szukam ciągnika typu Ursus C330 lub C360, stan też mi jest obojętny. I mój numer telefonu 731
0: tak.
5: 847 430. Dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
0: Dobry wieczór, witaj, słuchamy, halo.
6: Dobry wieczór, Marek z Jeleniej Góry. Sprzedam Nissanka Note 1.5 w dieslu. Oprócz tego Volkswagena Turana 2.0 w dieslu. Alupelgi 17. Wszystko pod telefonem 692 100 358. Pozdrawiam, zróbkę życzę.
2: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
0: Dobry wieczór, witaj, halo.
7: Dobry wieczór, już mam do sprzedania komplet kół 16, 5 razy 112, z opanem elektrycznymi, w stanie bardzo dobrym. I drugie ogłoszenie, sprzedam przyczepę rolniczą D45 czterotonową. Więc informacji pod numerem telefonu 667 883 305. Pozdrawiam.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy i witam. Dobry wieczór, halo.
8: Dobry wieczór. Sprzedam koła zimowe do Opla Astry i koła 16 205 rozmiar 55 na 16. Mhm. Później koła letnie do Audi 16 215 55 na 16 też.
0: Dobra.
8: Wszystko pod telefonem 785-264-092. Pozdrawiam. Dobrze. Muzyczne radio.
0: Najlepszego, dziękuję i witam. Dobry wieczór.
9: Dobry wieczór. Chciałem zamienić dwie przyczepy. Jedna wywrotka z papierami, druga bez zamróbka. I za pracę Z224 kostkującą. Z przeciwwagą pod numerem 727-341-960. Dziękuję, pozdrawiam pana prowadzącego.
0: Dziękuję, trzymaj się.
9: Pan Franciszką puścił.
0: Dziękuję uprzejmie. Ostatni telefon. Witam, halo.
10: Witam, Macieju, jak zawsze.
0: Proszę, Karpacz, słuchamy.
10: No tak, Mysłakowice, mam dwa mieszkania albo do sprzedaży, albo do wynajmu. Ładna działka w Staniszowie. No i kłada, krymko na zimę, bardzo fajny kład, 150 w stanie idealnym. No i zatrudniłbym takiego złotą rączkę, najlepiej emeryta, do wykończenia wewnątrz mieszkanie. Telefon 603 622 848 i dużo ci zdrowia.
0: Full zdrowia dla ciebie, dziękuję za telefon.
2: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.
0: Jest jak Sophie Tucker, One Republic. Co na mnie?

Music News na starcie. Otwarcie będzie dziś dla Gromiego, który może pochwalić się nowym, jakże przebojowym singlem. Powiemy wam także o nowej płycie Purple Disco Machine i wrócimy do wielkiego komercyjnego sukcesu Rosaline. Tomek Dutkiewicz i Music News, czas na szczegóły, zatem witamy i zapraszamy. Mimo jesieni Gromi chciałby przedłużyć minione lato singlem Want What You Want. To piosenka o chemii, przyciąganiu i emocjach, których nie da się zatrzymać. Nowy numer to też spora dawka muzycznej energii, słońca pulsującego groove, którego w okresie jesiennym każdy z nas potrzebuje. Wokal JT, amerykańskiego wokalisty, którego Gromi zaprosił do tego utworu, idealnie komponuje się z tym właśnie klimatem. Jak mówi Andrzej, Want What You Want jest o tym uczuciu, kiedy ktoś zaczyna cię mocno przyciągać i nagle trudno myśleć o czymś innym. Chciałem, żeby w tym numerze było słychać właśnie tę energię. Trochę napięcia, dużo emocji i przede wszystkim rytm, który niesie cały utwór. To kawałek o tym, żeby czasem po prostu dać się ponieść temu, co czujesz, dodaje artysta. Nowy kawałek od Gromiego już do posłuchania w muzycznym radiu. Teraz w Music News Purple Disco Machine, który zapowiada kolejny etap swojej artystycznej podróży. Jego czwarty album studyjny, Cosmotropia, ukaże się 30 kwietnia i wszystko wskazuje na to, że warto będzie na niego poczekać. To wydawnictwo to ważny punkt w imponującej karierze Tino Piątka. Album będzie pełnym pokazem jego producenckiego kunsztu oraz charakterystycznego stylu, który w ostatnich latach pomógł przybliżyć muzykę disco nowym pokoleniom słuchaczy. Cosmotropia to odważne rozszerzenie katalogu artysty czerpiące inspiracje przede wszystkim z brzmień Cosmic Disco i Space Rocka lat 70. i 80. Pierwszą zapowiedzią albumu jest singiel Test My Luck, nagrany z brytyjską wokalistką Mick. Choć utwór nie odzwierciedla jeszcze w pełni kosmicznej estetyki całego albumu, doskonale pokazuje jedną z największych zalet Purple Disco Machine, a więc zdolność do tworzenia ogromnych, podnoszących na duchu przebojów, które od pierwszego odsłuchu trafiają do słuchaczy. Na koniec mieszkająca w Los Angeles wokalistka, autorka tekstów i producentka Rosaline, która prezentuje swój najnowszy singiel The Music I Love, otwierając nowy rozdział w swojej twórczości po globalnym sukcesie przełomowego singla Snap. Artystka i marzycielka z natury, Rosaline od dzieciństwa dążyła do realizacji swoich największych ambicji. W 2022 roku jej marzenia zaczęły się spełniać, gdy reprezentująca Armenię artystka wystąpiła na scenie konkursu piosenki Eurowizji w Turynie, wykonując utwór Snap przed milionami widzów na całym świecie. Występ ten zapoczątkował błyskawiczną karierę, a sam utwór stał się międzynarodowym fenomenem. The Music I Love doskonale łączy podnoszącą na duchu energię Snap z marzycielskim filmowym brzmieniem indie popu, nasyconym melancholijną euforią deszczowego dnia. To muzyka przypominająca ziarniste, czarno-białe fotografie, uchwytująca piękno, kruchość i złożoność ludzkich emocji, oferując słuchaczom intymny wgląd w wewnętrzny świat artystki. Jestem niepoprawną romantyczką, mówi o sobie Rosaline. Zawsze piszę o miłości. Zakochanie wprawia mnie w stan pełnego szczęścia. Przez ostatnie 2 lub 3 lata czułam się bardzo odizolowana i przez długi czas zmagałam się z depresją. W pewnym momencie miałam wrażenie, że nie mam już nic do powiedzenia i prawie nie wychodziłam z domu. Straciłam też wiarę we własne umiejętności pisania piosenek, dodała Rosaline. Zanim wrócimy do grania w muzycznym radiu, łapcie jeszcze kilka gorących premier. Martin Garrix z nowym singlem This Dream of You, Merkel i Roliński z piosenką Crucified Reborn i Tungewag jego najnowsza propozycja Rare. Tyle na teraz, Tomek Dutkiewicz i Music News. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.

0: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Czas na podsumowanie dnia. Beata Nowicka.
2: Dobry wieczór, zapraszam na wędrówkę po regionie. Spektakularny awans Jawora w ogólnopolskim rankingu inwestycji, drogowa rewolucja w Bolesławcu i urzędowy pad, który blokuje kluczową inwestycję w Głogowie. Sprawdzamy szczegóły. Jawor w ścisłej czołówce najbardziej inwestycyjnych miast w Polsce. W najnowszym zestawieniu Inwestycje Samorządowe 2025, przygotowanym przez prestiżowe pismo Wspólnota, miasto odnotowało ogromny skok. Awansowało z 14 na 6 pozycję w kraju wśród miast powiatowych. Ranking brał pod uwagę wydatki majątkowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Dumy z tego sukcesu nie kryje burmistrz Jawora Emilian Bera.
3: Ogromnie nas to cieszy, bo to mobilizacja do jeszcze większej pracy, ale też potwierdzenie tej skuteczności w pozyskiwaniu środków zarówno rządowych, jak i unijnych. To także stworzenie mocnej bazy gospodarczej i ogromnego terenu inwestycyjnego dla Mercedesa, dzisiaj także dla nowego inwestora Widy XL. Wszyscy razem pracujemy w Jaworze na to, aby ten sukces właśnie był odzwierciedlany w konkretnych rankingach. To nie ocena jury, ale twarde dane ekonomiczne. To konkretne inwestycje i dziesiątki milionów złotych pozyskane dla Jawora. Jest blisko ważnych innych ośrodków, na które kiedyś spoglądaliśmy, a dzisiaj w tym wyścigu Jawor uplasował się w pierwszej dziesiątce na ponad 260 miast, więc jest to dla nas ogromne wyróżnienie, ale też podziękowanie dla mieszkańców, dla wszystkich współpracowników za to, ile pracy wkładamy po to, aby później móc oglądać efekty każdego dnia. Jawor ma ogromny potencjał, ale jeszcze więcej wyzwań, jesteśmy tego bardzo świadomi, więc to jest ogromna motywacja do pracy.
2: Gdy w Jaworze podsumowują finansowe sukcesy, w Bolesławcu efekty dużych nakładów finansowych widać już gołym okiem na tamtejszych drogach. Kierowcy mogą już zobaczyć zarys nowego układu komunikacyjnego w Bolesławcu w rejonie ulicy Staroszkolnej i obwodnicy miasta. Trwa intensywna budowa ronda, który połączy powstającą galerię handlową z drogą krajową numer 94. Zadaniem inwestora jest nie tylko stworzenie nowego skrzyżowania, ale również przedłużenie dotychczasowej drogi. Szczegóły z placu budowy przekazuje nasz reporter Andrzej Stefańczyk.
4: Jak mówi starosta bolesławiecki Tomasz Gabrysiak, w listopadzie ma być gotowy kilkusetmetrowy odcinek nowej drogi, który połączy tę część miasta z miejską średnicą, a od grudnia ma on być również wykorzystywany jako wjazd i wyjazd z nowo powstającej galerii handlowej.
5: Ten nowy przebieg drogi powiatowej ulica Staroszkolna i wpięcie do obwodnicy miasta Bolesławiec wydatnie poprawi możliwości komunikacyjne. No i cieszę się, że ta inwestycja się już kończy.
4: Co tam dokładnie powstanie?
5: Ulica Staroszkolna zmieni częściowo swój przebieg. Będzie przebiegała mniej więcej przez teren powstającego parku handlowego. Nowe rondo na drodze krajowej numer 94. To jest rondo z tych większych, więc myślę, że przepustowość będzie dosyć spora. To jest spora inwestycja finansowana ze środków prywatnych, więc też się cieszę, że...
4: Sama galeria powstaje na działce o powierzchni ponad 60 tysięcy metrów kwadratowych. Ma być największym tego typu obiektem w mieście, a otwarcie galerii handlowej zaplanowane już w grudniu. Bolesławiec Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
2: O ile w Bolesławcu prace idą pełną parą, o tyle w Głogowie kierowcy i mieszkańcy wciąż muszą zbroić się w cierpliwość, bo tam drogowe plany utknęły w urzędniczych procedurach. Mieszkańcy Głogowa i okolicznego powiatu wciąż czekają na wbicie pierwszej łopaty pod budowę wyczekiwanej obwodnicy miasta. Choć wykonawca został już wybrany, a finansowanie projektu jest w pełni zabezpieczone, prace nie mogą ruszyć. Powodem jest brak kluczowych decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, czyli tak zwanego ZRID-u. Na jakim etapie są formalności? O tym w relacji naszego reportera Szczepana Knapa.
6: ZRID-u, czyli zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, nie ma, ale jak zapewnia poseł Łukasz Chorbatowski, inwestycja nie jest zagrożona. Głogowianie chcieliby bardzo zobaczyć na trasie ciężki sprzęt, oznaczający, że budowa ruszyła. Podobno inwestycja, na którą są pieniądze, może być opóźniona z powodu braku pieniędzy, co podobno nie ma potwierdzenia. Wykonawca jest wyłoniony, a można go wybrać tylko i wyłącznie w przetargu, kiedy ma się zabezpieczone pieniądze na inwestycje. Pierwotnie zakładano, że decyzja ZRID zostanie wydana 1 lipca. Dopiero 24 sierpnia zostało wszczęte postępowanie i rozpoczęła się procedura. Według posła urzędnicze postępowanie może potrwać od 6 do 8 miesięcy. Długo. Kluczowe jest wydanie ZRID-u, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Dopiero wtedy możliwe będzie pełne wejście wykonawcy na plac budowy. Wszystkim zależy na szybkim rozpoczęciu i takim samym zakończeniu inwestycji. Trzeba się tylko pozbyć widma ZRID-u. Może stanie się to przy okazji Halloween, po nim podobno widma znikają. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
2: Jutro pierwszy raport o 5.30. Do usłyszenia.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja. Reklama.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.

0: Startujemy!
1: No więc niech ten środowy wieczór nie będzie tylko końcówką kolejnego dnia, ale niech będzie jego najlepszą częścią. A co, Armin, bardzo prosimy, lecisz!

Jak ten facet to robi, że zawsze wszystko składnie, ładnie wychodzi. Armin van Buuren, Take Me Home, na dobry początek. No bo pamiętajcie, moi drodzy, muzyka ma w sobie coś niezwykłego. Nie pyta, jakim liście dzień, nie interesuje jej, czy wszystko zgodnie z planem. Po prostu pojawia się w pewnym momencie rytm, melodia, bas, znajomy dźwięk i nagle człowiek zaczyna oddychać trochę spokojniej i uśmiechać się do siebie albo do innych. Proszę bardzo, uśmiechnijcie się do Bayera. We come one.

0: ale już klimatycznie, ależ energetycznie, jak ten numer brzmi. Coś niesamowitego. Kadum. Odjad. Muzyczne radio w programie.
1: Festiwal hitów. To jest kolejny klasyk prosto z programu DMC.
0: Najwyższa puła.

0: Festiwal hitów.
1: No to są warto wspomnieć takie numery jak Eric Prince i Piano. A jak jest takiego remiksa jak Feel My Sons, to w ogóle się tego pięknie słucha. Za chwileczkę Tiesto.

0: Autopromocja.
1: Welcome back to the world of trance and progressive.
2: Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie,
3: w nowym miejscu,
2: z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
4: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
2: State of Trance.
1: State of Trance.
2: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
1: Live from the studio in Amsterdam. This is a State of Trance with Armin van Buuren.
0: Autopromocja.
2: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
5: 21.
2: Czas na wiadomości.
6: Są zarzuty dla Dawida K., głównej postaci afery w warszawskim szpitalu. Szef wywiadu obcym szpiegiem, sensacja w Niemczech. Kredytobiorcy jutro dowiedzą się, czy wzrosną raty. Prawdopodobnie nie, ale po nowym roku będzie to możliwe. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dawid K. usłyszał zarzuty. To główna postać afery w warszawskim szpitalu południowym. W ciągu roku jako młody lekarz bez specjalizacji zarobił 1 600 000 zł. Śledztwo dotyczy oszustwa finansowego i przekraczania uprawnień. W osobnej sprawie prokuratura bada, czy w prosektorium szpitala dochodziło do łapówkarstwa i znieważania zwłok. Jutro śledczy mają ogłosić, jakie dokładnie postawili zarzuty lekarzowi. Były szef niemieckiego wywiadu był obcym szpiegiem. August Hanning został zatrzymany przez służby, prawdopodobnie działał na rzecz obcego wywiadu. Metodologia pracy niemieckiego wywiadu była zadziwiająca, to może zagrażać służbom innych państw, mówi były oficer agencji wywiadu podpułkownik Marcin Faliński.
7: Te służby wywiadowcze partnerskie, no w tym polskie służby, no powinny zrobić na pewno analizę spraw czy informacji przekazywanych do partnerów niemieckich. W tym okresie oczywiście, bo to chyba podstawowe działanie w przypadku ujawnienia jakiegokolwiek agenta czy kogoś, kto pracuje dla obcych służb.
6: Jak podaje niemiecka gazeta Bild, szpieg miał kontakty w Rosji, Chinach i doskonałe relacje z Izraelem. Wracamy do kraju. Kredytobiorcy nadal muszą liczyć się z tym, że wzrosną raty. Co prawda rządowy program taniej benzyny może zmniejszyć inflację i odsunąć w czasie podniesienie stóp procentowych, ale prawdopodobnie podniesienie stóp jest tylko kwestią czasu. Jakie są prognozy ekonomistów, mówi starszy ekonomista ING Banku Śląskiego Leszek Kąsek.
8: Jutro stopy bez zmian, ale widzimy przestrzeń w naszym scenariuszu bazowym. Zakładamy dwie podwyżki w pierwszym kwartale. Właśnie w żywności wspomnieliśmy o tym, że ceny raczej będą rosnąć i w energii. W tych komponentach bazowych coś, co najbardziej chyba mogłoby skłonić Radę do szybkiej reakcji, sądzimy, że nie będzie tam jakby powodów do niepokoju.
6: Na razie drogie paliwa zdaniem ekspertów nie przeniosły się na gwałtowny wzrost inflacji i to, jak mówią, jest oczywiście dobra wiadomość. W wieku 60 lat zmarł były piłkarz reprezentacji Polski Jacek Ziober. Wychowany KKS-u w drużynie narodowej wystąpił w 46 meczach z zdobył 8 goli. Oprócz klubu z Łodzi, Jacek Ziober grał też we francuskim Montpellier i w hiszpańskiej Osasunie. Szczecin chce zbudować nowy most, nowoczesną przeprawę z centrum miasta na Łasztownię, czyli wyspę na Odrze naprzeciw wałów Chrobrego. Pieniądze na budowę, 300 milionów złotych, pożyczy z Banku Gospodarstwa Krajowego. Pożyczka jest wyjątkowo korzystna, zapewnia prezydent miasta Michał Przepiera, bo jak mówi, od razu umorzone będzie 20% długu, czyli 60 milionów złotych.
9: 0% oprocentowania, żadnych prowizji i automatyczne umorzenie 20% oraz tą możliwość, o której w tej chwili dyskutujemy, bo tak jest w ramach Tarczy Wschód, możliwość dodatkowego jeszcze do 20%, czyli razem 40% umorzenia. Ale 20% jest automatem.
6: Nowy most w Szczecinie ma powstać do końca 2031 roku.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.

to jest nasza siła napędowa piątkowych wieczorów w muzycznym radiu Połcz Universal Nation. Wiele remiksów tego utworu się pojawiło, ale nie ma to jak oryginał. 8 po 21, festiwalowo, Dub Dogs.

0: festiwalowe brzmienia i atomowe dźwięki dzięki Martin DeYoung w tej chwili w eterze. Budujące, prawda? Atom, a teraz zaśpiewamy z Garethem. Gareth Emery i Call to Arms.
1: Taking over the light now. All there is to be said has been said.

0: Festiwal hitów.
1: Tak jest, mój kujel lala, wieczorową porą. No mogą być zbawienne z wielu powodów. Uwierzcie mi. Kwadrans do 10 po 22 strefa E79, a w eterze przeszywa...

0: Muzyczne radio. Minęła godzina
1: 22.
0: Czas na wiadomości.
2: Drony, psy i śmigłowiec. Policja złapała podejrzanego o zabójstwo. Orlen miał stracić miliardy, prokuratura stawia zarzuty. Ostatnie tango Messiego, dziś pożegnalny mecz. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ukrywał się w lesie, ale został schwytany przez policję. Zakończyła się obława w Małopolsce. Policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o zabicie własnej matki. Do zbrodni doszło dzisiaj rano w miejscowości Zagórze koło Chrzanowa. Złapaliśmy go w lesie, relacjonuje Mateusz Lenartowicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
3: W pewnym momencie jeden z funkcjonariuszy dostrzegł mężczyznę ukrywającego się w zaroślach. Jak się później okazało, był to poszukiwany 49-latek. Mężczyzna miał przy sobie nóż, który na widok funkcjonariuszy odrzucił. Został przez policjantów zatrzymany.
2: Ciało kobiety odkryli w domu jej krewni. Policja ścigała podejrzanego z pomocą dronów, śmigłowca i psów tropiących. 5 byłych i obecnych pracowników Orlenu usłyszało zarzuty. Mieli sztucznie zaniżać ceny benzyny przed wyborami w 2023 roku. Zdaniem śledczych paliwo było zbyt tanie, dlatego Orlen odnotował straty 4 miliardy złotych. Według prokuratury miało to doprowadzić nawet do braków paliwa na niektórych stacjach. Na Morzu Czarnym cały czas trwa akcja poszukiwawcza po tym, jak 2 statki handlowe zostały trafione przez drony. Jeden z nich zatonął, na drugim wybuchł pożar. Do ataku doszło w tak zwanej wyłącznej strefie ekonomicznej Bułgarii. Statki należały do państw Togo i niewielkiego kraju pacyficznego Palau. 18-osobowa załoga jednego ze statków została uratowana przez bułgarski prom pasażerski. Drugi statek zatonął, załogi nie odnaleziono, przekazał premier Bułgarii. Według Ukrainy to był rosyjski atak na statki przewożące kukurydzę z Ukrainy do Turcji. Sztuczna inteligencja testowana w szpitalu w Siemianowicach Śląskich będzie sama notować konsultację lekarską. Lekarz nie będzie musiał już tworzyć notatki odręcznie. Dr Przemysław Juszczuk z Instytutu Łukasiewicz AI.
4: Czyli ten proces tworzenia notatki to nie jest teraz siedzenie w gabinecie i pisanie całego tekstu, tylko to się dzieje na żywo.
2: Sztuczna inteligencja skróci czas tworzenia notatek medycznych w Siemianowickim Centrum Leczenia Oparzeń, zapewnia jego dyrektor Mariusz Nowak.
5: Pacjent czuje się bardziej zaopiekowany, jeżeli on widzi, że lekarz cały czas patrzy na niego, zwraca na niego uwagę i myśli, zadając mu logiczne pytania.
2: Co ważne, AI nie może stawiać diagnozy ani proponować za lekarza terapii. Leo Messi zagra dziś w nocy ostatni mecz w reprezentacji Argentyny. Cały kraj przygotowuje się już od kilku dni na ostatnie tango, być może najlepszego piłkarza w historii. Michał Waszkiewicz.
6: Messi do Argentyny dotarł już w piątek. W towarzystwie żony, dzieci i matki najpierw prywatnym odrzutowcem poleciał do rodzinnego Rosario, a następnie dołączył do zespołu, który trenował pod Buenos Aires w ośrodku treningowym imienia Leo Messiego. Już to pokazuje, że w kraju jest bohaterem i żywą legendą. Król jest w domu, ogłosiła wówczas argentyńska federacja, a w tym domu Messi rządził przez 21 lat. Zaczął od tytułu Mistrza Świata do lat 20, potem było olimpijskie złoto w 2008 roku, 2 triumfy w Copa America i 2 finały Mistrzostw Świata, ten przegrany w lipcu tego roku i ten wyjątkowy sprzed 4 lat w Katarze, gdy Messi sięgnął gwiazd, wygrywając mundial. Dziś w nocy wybitny Argentyńczyk po raz ostatni założy koszulkę w biało-błękitne pasy.
2: A rywalem Argentyny będzie Benin.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.
7: Muzyczne radio. Kochamy muzykę. Strefa 79.

to Muzyczne Radio, tu Strefa 79. W latach 70. no gram też muzykę lat 70. Wielkie przeboje, disco, błyszczące parkiety, niepowtarzalna energia. Lat 80. syntezatory, charakterystyczne brzmienia. New Romantic, o, odważne. Stylizacje, romantyczne melodie, artyści, którzy tworzyli własny muzyczny świat. Lata 90. wielkie refreny Eurodance'u i pierwszych klubowych fascynacji hitów, przy których trudno usiedzieć na miejscu. O właśnie, to jest taki kawałek z lat 90. DJ Tonka, Sinozy. Muzyczne radio, Strefa. 70, 80, 90. Wymyślajcie, kombinujcie. My gramy, uprzyjemniamy i z wami śpiewamy.

0: No tak naprawdę trzeba odpalić Jet Onliner, żeby polecieć gdzie, moi drodzy. Tam, gdzie obowiązują kolorowe hawajskie koszule, palmy w ogródku. Tam, gdzie pogoda jest zawsze, słuchajcie, piękna. Dużo słońca. Jest taki utwór, który przywoła wam wszystkie wspomnienia. Utwór pachnie wakacjami. Karaibami pachnie totalną beztroską. Zasłynęli z fajnego, melodycznego, słonecznego brzmienia. Utwór inspirowany właśnie Karaibami. Klimatem Jamajki. Kto pamięta, to śpiewa. Kto nie zna, niech się uczy. Son of Jamaica.
1: Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the mountain, staring my idol Marlon Brando. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sands,

0: No jak cieplutko się zrobiło, no jeśli nie na ciele, to przynajmniej w serduszku mam taką nadzieję. Son of Jamaica, ile ja tego nie słyszałem. No to dobra, to teraz coś, co uprzyjemni wieczór na pewno jednej osobie, Angelice, która napisała, proponuję, Andzia, oddział zamknięty w strefie.
1: Muzyczne radio.

0: teatru wywołuje. Dopiero co się skończyła, to i hali, hali, de i tak dalej. No.
1: Muzyczne radio.
0: Ten program to powinien bardziej jesienny program być, tak? Z taką muzyczką jak teraz. Don't play no more. Adriano Celentano. Dawno, dawno temu.

0: Klasyczne radio.
1: Strefa 79.
2: A Queen zawsze dobre na wszystko. Wiesiu, pyta, czy zagramy Jacka Skubikowskiego.

No, w samym czasie mieliśmy taką, no może Dancing Queen, ale królową. Wszyscy siedzieli, wszyscy oglądali, wszyscy się bardzo cieszyli, no i w pewnym sensie jakby tak dopingowali, aby to wszystko się pięknie składało. To było życie na ekranie. Natalia Oreiro, Cambio de Love.

Formacja The Fix, za chwileczkę Czas Marzeń. A do tej chwili jeden z moich ulubionych zespołów dawnych lat 70. Cloud i...